w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człowieka trawił. Spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się na

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umamy. Kto nie wierzy, jego

0: Biało-czerwoni się nie popisali, przegraliśmy w towarzyskim meczu z Ukrainą. Ta informacja na początek. Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Na prostym odcinku drogi zginęły dwie osoby. Można już korzystać z pieszego szlaku i z przewozów konnych. Droga do Morskiego Oka znów otwarta. Na zegarze 6, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Bezbarwna gra polskich piłkarzy w towarzyskim meczu z Ukrainą. Biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu 0-2. Mimo gry z liderami kadry w składzie Polacy nie potrafili odnaleźć drogi do bramki. Nasz reporter pytał po meczu kibiców o to, co zawiodło.
1: Mi się daje, że wszystko, ale kibice przynajmniej nie zawiedli. To jest najważniejsze.
2: Zawiedli, doping było słychać tylko ukraiński. Nie. Polaków nie było słychać.
1: Nie było tak źle.
3: Robert Lewandowski zszedł z boiska i koniec gry. Młodzi nic nie pokazali.
4: Zlikwidować lakier do włosów i po prostu przestać może kupować bilety, to może się opamiętają.
0: Szansa na rehabilitację w oczach kibiców już w środę, kiedy to w Warszawie zagramy towarzysko z Nigerią. Tragiczny wieczór na polskich drogach. Dwie osoby zginęły po wypadku w miejscowości Kliny niedaleko Lublina. Czołowo zderzyły się tam dwa samochody. Kierowca jednego z nich zginął na miejscu. Z kolei drugi został przetransportowany do szpitala, ale nie udało się go uratować. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi. Policja ustala teraz wszystkie okoliczności. Wojskowy samolot z zespołem medycznym poleci dzisiaj po Klaudię Uciechowską do Chin. Chodzi o 24-latkę, która leży w ciężkim stanie w szpitalu w Pekinie. Studentka filologii chińskiej we Wrocławiu i sinologii na Uniwersytecie w Pekinie doznała zapalenia mózgu, a ostatnio jej stan jeszcze się pogorszył. Stąd decyzja szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, by wojskowa maszyna zabrała Polkę do ojczyzny. Próbki osadu trafią do specjalistycznej analizy, zapowiadają radni z gdańskiej Letnicy, a chodzi o pył węglowy z portu, który regularnie osadza się na pobliskich budynkach, w tym na balkonach, oknach i parapetach. Zdaniem społeczników pył może być szkodliwy dla zdrowia mieszkańców.
5: Obecnie są podejmowane takie działania, że port zrasza te hałdy węgla. To są rozwiązania dobre, ale doraźnie, one nie są wystarczające. Postanowiłem zebrać od mieszkańców to, co mają na balkonach, na parapetach, ponieważ wszyscy tłumaczą, że sprawa jest kontrolowana, kiedy ten pył występuje, ale mieszkańcy cały czas ten pył z parapetów wycierają.
0: Tłumaczył Sebastian Piasecki, radny dzielnicy Letnica. W zależności od wyników próbek społecznicy będą domagać się odszkodowań od firm realizujących przeładunki węgla.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Droga do Morskiego Oka znów otwarta. Turyści mogą korzystać z pieszego szlaku i z przewozów konnych. Kursują także busy elektryczne. To jednak nie koniec pracy na szlaku. O szczegółach już teraz Ula Bienia-Niesyczyńska.
7: Pierwszy etap remontu drogi do Morskiego Oka trwał od 18 maja. Prace objęły frezowanie nawierzchni, położono świeży asfalt i remontowano pobocza. Na razie 3 z 4 busów elektrycznych wraca do kursowania. Jeden z pojazdów nadal jest w naprawie po majówkowej awarii. Nie wpłynie to jednak na rozkłady jazdy. A kolejne utrudnienia od 8 czerwca. Szlak będzie otwarty dla ruchu pieszego, ale nie będą kursować busy i pojazdy konne.
0: I tak będzie do 10 czerwca.

0: Poranek z Radiem Plus.
1: Rising Sun, wschodzące słońce w piosence. Już za chwilę my mówimy dzień dobry o poranku poniedziałek.
2: Witamy, Kasia Kozimor,
1: Tomek Waloszczyk
3: i Justyna Bieniek.
2: Zapraszamy do dziewiątej. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Weather Girls na antenie Radia Plus. It's Raining Men, 13,5 minuty po godzinie 6.
1: Muszę powiedzieć, że spałem jak dziecko, ale za krótko trochę.
0: Ja nie wiem, ja się obudziłam o 2 i nie mogłam spać.
1: Dzień dziecka dzisiaj, 1 czerwca, a oprócz czego imieniny obchodzą Bernard, Hannibal, Julian, Justyn, Konrad, Konrada, Magdalena, Nikodem, Paweł, Pamela i Świętopełk.
0: Wszystkiego dobrego. Morgan Freeman, amerykański aktor, reżyser filmowy, świętuje dzisiaj swoje urodziny.
1: Piosenkarz, gitarzysta, kompozytor i satyryk Andrzej Rosiewicz.
0: Walijski aktor Jonathan Pryce.
1: Aktorka Dorota Stalińska.
0: I Jason Donovan, australijski piosenkarz.
1: Dołóżcie kogoś, kogo znacie, jak to dzisiaj obchodzi urodziny, przekażcie życzenia od Radia Plus, a my teraz zapraszamy na Ewangelię, jak codziennie o poranku.
2: Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. Pewien człowiek założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów w winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, obraz winnicy można przełożyć na obraz mojego życia. W tej winnicy, którym jest życie, Pan wszystkiego dogląda, Pan pielęgnuje, Pan daje możliwość wzrostu, Pan dostarcza wszystkiego, co w tej winnicy jest potrzeba, i pożywienia, i wody. Jednak jak ta winnica będzie wyglądała dalej, bardzo często zależy od moich konkretnych wyborów. Ja mogę tą winnicę uczynić piękną, przeobfitą, doskonałą, a mogę też spowodować, że będzie rozkradziona i zrujnowana przez konkretne decyzje. Jaka jest moja winnica? Jakie jest moje życie? Czy chcę, żeby Pan je pielęgnował? Czy raczej nie daję mu do niej dostępu?
4: Reklama.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna.

0: przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Reklama.

0: All day, cały dzień przed nami, all week, nawet cały tydzień, bo się rozpoczyna dopiero, ale będzie to krótszy tydzień, bo mamy tak zwaną czerwcówkę.
1: Tak, więc pora zaplanować, kto nie ma planów, niech na spontanie tę czerwcówkę jakoś, że tak powiem, przeżyje, a my będziemy towarzyszyć oczywiście na antenie Radia Plus z przebojami z nutą.
0: Ale dobry też trzeba mieć plan na pracę, żeby do środy się ze wszystkim wyrobić, a nie później myśleć o tym, co tam się zostawiło i nie załatwiło.
1: Trzeba wszystko pozapinać, tym bardziej, że otwieramy nowy miesiąc. Pierwszy dzień czerwca, dzisiaj dzieciaki zacierają ręce, bo dzisiaj jest ich dzień i na wiele będzie więcej można sobie pozwolić.
0: A może już się coś w weekend działo, bo wiadomo, skoro w poniedziałek dzień dziecka, to dlaczego nie pohasać w sobotę, w niedzielę? Mamy nadzieję, że było fajnie. No ale wstajemy teraz z 28 minut po godzinie 6.
1: Czas na wiadomości, w skrócie i prognozę pogody na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek awaryjne lądowanie Cessny w Warmińsko-Mazurskiem. Do zdarzenia doszło wieczorem na polu pod Barczewem. Na pokładzie samolotu był pilot i pasażer. Nikomu nic się nie stało, maszyna jest natomiast uszkodzona. Z relacji pilota wynika, że podczas lotu usłyszał nierówną pracę silnika i dlatego zdecydował się wylądować wcześniej. Sprawę wyjaśni Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 7 zarzutów dla zatrzymanego w Warszawie 48-latka. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów. A to znany w stolicy adwokat. Policja podkreśla, że podejrzany nie miał związku z grupą, która w ostatnim czasie wszczynała fałszywe alarmy. I jeszcze na koniec sondaż pod dzisiejszy Dzień Dziecka. Jak wynika z badania Ibris, 56,7% pytanych uważa, że warunki życia w Polsce sprzyjają posiadaniu dzieci. Aż 81% sądzi z kolei, że możliwości rozwoju dzieci są dziś lepsze niż 20 lat temu. Wiele osób uważa także, że dzisiaj łatwiej jest być rodzicem niż dawniej, a 50%, że posiadanie dzieci oznacza więcej zysków i korzyści niż kosztów czy problemów.
2: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Kierowcom przypominamy o utrudnieniach na Emilii Plater i na Zbójnickiej. Tam obowiązuje zakaz wjazdu od Harnasiów w kierunku europejskiej. Do renty lub wcześniejszej emerytury można dorobić od tego miesiąca o około 256 zł więcej. Od czerwca zmieniły się miesięczne limity dorabiania.
3: Nie dotyczą one emerytek, które skończyły 60 i emerytów, którzy ukończyli 65 lat. Emerytura lub renta jest zmniejszana, gdy przychód jest większy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju, a od 1 czerwca tego roku będzie to 6694,10 zł.
2: 83. wyścig kolarski Tour de Pologne znów będzie przebiegał przez zachodniopomorskie. Wystartuje 3 sierpnia z Gdyni do Koszalina. Drugi etap 4 sierpnia będzie prowadził z Międzyzdrojów do Szczecina. Odcinek liczy 151 km i będzie to powrót do naszego regionu po 22 latach. Tour de Pologne zakończy się 9 sierpnia w Wieliczce. W Szczecinie i regionie lokalnie możliwe poranne mgły, zachmurzenie zmienne i chmury i słońce na niebie. Temperatura od 10 do 23 stopni, nad Bałtykiem chłodniej do 20. Wiatr z kierunków zmiennych, umiarkowany. Ciśnienie 1012 hektopaskali, będzie się wahać. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni.
0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku za 26 minut będzie godzina 7.
5: Witamy i zapraszamy do godziny 9, a ja jak zawsze pytam, o czym myśli Tomek od samego rana.
4: O przepisach, które przynajmniej w Warszawie wchodzą w życie tej nocy, nie będzie można w nocy kupić alkoholu. O prohibicji znaczy.

0: Wesoły Love, to oczywiście MD na antenie Radio Plus za 19 minut, godzina 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Uwaga, uwaga, zwierzę, też człowiek. Wszystkie małpki o 22 muszą iść spać. Trzeba zasunąć roletę, ukryć je w ciemnościach. W całej Warszawie rusza bowiem dziś prohibicja. To oznacza, że małpki będą dostępne dopiero od 6 rano. Kiedyś to były prawdziwe leniwce. Życie zaczynały dopiero o 13, ale dzisiaj są na wybiegu od świtu, bo niektórzy wybiegając do pracy podobno ich potrzebują. Nie tylko małpki idą spać, niektóre gatunki zwierząt, których nazw wymienić nie mogę, bo to marka, też będą miały spokojną noc. Jak i paru znanych artystów, pisarzy, kompozytorów. Nawet jest pewna zupa, której lepiej w nocy nie sprzedawać, bo może się kojarzyć. W półce z nabiałem z kolei jest gołda, też ryzykowne. A i przy regale z wodą należy umieścić komunikat, żeby nie używać zdrobnień. Proszę być poważnym, bo przyjdzie kontrola i strzeli karniaka.
3: Reklama.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
8: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
3: Reklama.

0: Za 6 minut będzie godzina 7, o czymkolwiek opowie Artur Mocarski za chwilę. A będą to rzeczy ważne z historii, to nie mamy wątpliwości, że wydarzeniem numer 1 1 czerwca jest Dzień Dziecka.
1: Tak jest. No to posłuchajmy już teraz na antenie Radia Plus, o czym opowie Artur.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 1 czerwca 1434 roku w Gródku pod Lwowem zmarł Władysław II Jagiełło, król Polski i Wielki Książę Litewski, panujący od roku 1386. Tego dnia w roku 1915 w Warszawie urodził się Jan Twardowski, kapłan i poeta, który nawet w sędziwym wieku zachowywał dziecięcą wrażliwość i wiarę. A 1 czerwca to oczywiście także Międzynarodowy Dzień Dziecka. Justyn zrozumiał, że jest dzieckiem Bożym po tym, jak przeanalizował systemy myślowe swoich czasów i tą drogą doszedł do wniosku, że depozyt prawdy o człowieku został złożony w ręce chrześcijan. Z tego powodu w wieku 33 lat przyjął chrzest i rozpoczął misję, w której bezkrwawo rozprawiał się z najtęższymi umysłami swoich czasów. Jeden z pokonanych w dyskusji filozofów zadenuncjował rywala i za panowania Marka Aureliusza Justyn został ścięty za wiarę. Do dziś dyskusyjne jest to, gdzie znajdują się jego relikwie, ale szczycą się nimi Rzym, Kolonia i Namur w Belgii.
2: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z

0: Only the Lonely Roy Orbison na antenie Radia Plus. Za dwie minuty będzie godzina 7, poniedziałek, pierwszy dzień czerwca.
1: I jeszcze nawiązujemy do tego Dnia Dziecka, który dzisiaj oczywiście, jak co roku w kalendarzu, będziemy mieć dla pociech prezenty po godzinie 7.
0: Także zapraszamy, bądźcie z nami, a nie wiem, czy to dla pociech, czy trochę też dla nas, żebyśmy z pociechami mogli pobawić się w gry, które pamiętamy z dzieciństwa.
1: A no tak, szczegóły po godzinie 7 w pytaniu przed śniadaniem będziemy je rozdawać, a teraz już czas na zupełnie poważne i dorosłe wiadomości w Radiu Plus.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Trener tłumaczy, ale kibice wiedzą swoje. Posłuchajcie komentarzy po przegranym meczu towarzyskim z Ukrainą. Odpowie za fałszywe alarmy. Adwokat z Warszawy zatrzymany. O szczegółach za chwilę. Baszta Kowalska w Nowym Sączu znów otwarta dla turystów. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Selekcjoner Jan Urban uspokaja, to było pożyteczne spotkanie, ale kibice są wściekli. Polscy piłkarze, przypomnijmy, przegrali 0-2 w meczu towarzyskim z Ukrainą. Gra biało-czerwonych pozostawiała wiele do życzenia, czemu wyraz dali fani wychodzący ze stadionu we Wrocławiu. Więcej o tym spotkaniu Michał Brawa.
2: Selekcjoner Jan Urban podkreślał, że w tym spotkaniu chciał sprawdzić wielu nowych zawodników.
3: I tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć.
2: Kapitan kadry Robert Lewandowski dodawał, że jego zdaniem wynik nie do końca odzwierciedla to, co zobaczyliśmy na boisku.
4: Bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie szli na bramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy się zremisować.
2: Ale zupełnie inaczej to spotkanie odebrali kibice.
5: Robert Lewandowski zszedł z boiska i koniec gry. Młodzi nic nie pokazali.
6: Zlikwidować lakier do włosów i po prostu przestać może kupować bilety, to może się opamiętają.
5: Totalne dno.
2: Biało-czerwoni będą mieli okazję poprawić humory kibiców już w środę.
1: Wtedy Polacy zagrają towarzysko w Warszawie z Nigerią. Kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb to 48-letni znany adwokat z Warszawy. Poinformowało o tym wczoraj MSWiA. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, jak działał mężczyzna i za co dokładnie odpowiada.
7: Podejrzany podszywał się pod różne osoby i wysyłał do instytucji i organów publicznych informacje o rzekomych przygotowaniach do zamachów. Takie informacje trafiły od niego m.in. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Kancelarii Prezydenta. Żeby się uwiarygodnić, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążać niewinne osoby i naprowadzać na nie śledczych. 48-latka zatrzymano w mieszkaniu w Warszawie. Policjanci zabezpieczyli w tym lokalu m.in. broń, amunicję i fałszywe dokumenty. Mężczyzna trafił już do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Koniec z nocną sprzedażą alkoholu w całej Warszawie. Dziś wchodzi w życie prohibicja, która obowiązuje we wszystkich dzielnicach.
8: No po to też robiliśmy pilota, żeby się lepiej przygotować do tego zakazu, żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy. I rzeczywiście od 1 czerwca ta prohibicja między godziną 22 a 6, oczywiście mówimy o sklepach, jest wprowadzona.
1: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wyjątkiem będą bary i restauracje, ale tylko z opcją spożycia alkoholu na miejscu. Dziś dodatkowa sesja maturalna o 9:00 z polskiego na poziomie podstawowym. Nad egzaminem pochylą się ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać wcześniej razem z innymi. A to zarówno tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych drugiego stopnia, jak i absolwenci wcześniejszych roczników. Polski będzie dziś zdawać 535 abiturientów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po kilku dekadach przerwy Baszta Kowalska w Nowym Sączu znów otwarta dla turystów. A to jedna z pozostałości średniowiecznego zamku, który zburzono podczas wojny. Mieszkańcy mogą wejść do środka i na krużganki.
9: Na baszcie. Pierwszy raz.
10: Fajnie jest?
9: Tak.
11: Jest cudnie. Do tej pory mogliśmy oglądać tylko z zewnątrz, także fajnie, że można wejść tutaj i zobaczyć
12: wnętrze i w ogóle widoki stąd.
13: No to będzie takie coś ciekawszego tutaj w mieście, w rynku.
14: Po kilkudziesięciu latach można powiedzieć swobodnie, że została udostępniona do zwiedzania. Ta budowla to jest część Zamku Królewskiego w Nowym Sączu, ale też zarazem część murów obronnych miasta Nowego Sącza.
1: Z mieszkańcami Nowego Sącza i Zbigniewem Maciejewskim z Centrum Informacji Turystycznej rozmawiał Michał Rajduch. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
15: W Szczecinie i regionie lokalnie możliwe poranne mgły, zachmurzenie zmienne i chmury i słońce na niebie. Temperatura od 10 do 23 stopni. Nad Bałtykiem chłodniej do 20. Wiatr z kierunków zmiennych umiarkowany. Ciśnienie 1012 hektopaskali będzie się wahać. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
16: Tak, na razie tylko męski głos. Proszę się nie rozchodzić, Kasia zaraz wróci. Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk, czyli Poranek z Radiem Plus. Dzień dobry, 1 czerwca. Na zegarach 5 minut po godzinie 7, przed godziną 8 prezenty dla... No właśnie, dla tych, którzy czują się dziećmi, czy dla dzieci, to się okaże. A na razie gramy Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Za chwilę ABBA.

0: 12 minut po godzinie 7. Gdybyś, Kasiu, miała za dużo pieniędzy i chciała wydać na coś ekskluzywnego, to w Gdańsku można zjeść pizzę za 2,5 tysiąca złotych. W menu się pojawiła taka.
1: Nie, aż tak szaleć to nie zamierzam.
0: Z krewetkami.
1: O, krewetki to lubię, ale za te pieniądze to można by było kupić całkiem sporo.
0: Chociaż zarówno cena, jak i sama pizza jest symboliczna. Chodzi o to, że przyszedł kontroler w przebraniu tam zwykłego miłośnika pizzy, zjadł i wystawił mandat. Mandat właśnie w wysokości 2,5 tysiąca złotych, dlatego że krewetki na tej pizzy były rozliczone jako 8

0: wtedy mandat.
1: Ale taki kontroler też ma ciężkie życie. Wyobraź sobie, że na przykład nie lubi krewetek. No, no. Musi przyjść, zamówić, zjeść.
0: I jeszcze...
1: I tak było w tym przypadku, no. A później jeszcze awanturować się.
0: I dlatego...
1: O ten VAT.
0: No dobrze, za chwilę na naszej antenie dżem prosto ze słoika. Nie, no, prosto z płyty. Naiwne pytania. Będzie też Kaoma i Lambada. 13 minut po 7 w Radiu Plus.
2: Reklama. Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
11: Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
2: Reklama.

0: Amala Sendo Lambada na antenie Radia Post, 26 minut po godzinie 7. Finowie znowu wygrywają w zestawieniu tych państw najszczęśliwszych do życia i w ogóle, więc w związku z tym Finowie postanowili zrobić takie specjalne warsztaty dla wszystkich innych, żeby im przekazać, jak być szczęśliwym na co dzień.
1: No ale to się chyba ma jakoś taki genach swojego narodu, otoczenia, czy tak. No ale, może
0: ale
1: coś
0: organizują
1: tam...
0: warsztaty szczęścia. No. Chill Like a Finn, tak się nazywa ten program się nazywa. Głównym celem jest technologiczny detoks, bo się okazuje, że większość ludzi narzeka jednak, że stres i tak dalej, to przytłoczenie mediami społecznościowymi, są przez to mniej szczęśliwi, więc Finowie będą uczyć, jak być szczęśliwym bez tych mediów.
1: Ale jak mogę być szczęśliwy bez mediów?
0: To trzeba się przytulić.
1: Jak odłożę ten telefon, to będę się tylko denerwował, kto tam coś do mnie pisze albo
0: właśnie
1: chciał polubić.
0: O to chodzi, żeby się przestać denerwować i że coś cię ominie, po prostu żyć zgodnie z naturą, odpoczywać, bez szklanych ekranów, bez scrollowania i tak dalej, zachwycić się pięknem kwiatuszka, który gdzieś tam pod nogami rośnie,
1: a poza
0: śpiewu
1: tym,
0: ptaków i tak dalej.
1: Jak mam posłuchać śpiewu ptaka albo kwiatuszka, tutaj przytulić drzewo, to muszę w internecie sprawdzić, co to za jedno jest, bo nie wiem.
0: Po prostu daj się
1: ponieść.
0: Ponieść, tak.
1: Dobrze.
0: Chociaż tak, znam to, czasami człowiek taki ciekawski, że chciałby od razu natychmiast dowiedzieć się, co to. Bob Dylan teraz, Knocking on Heaven's Door na antenie Radia Plus, 27,5 minuty po 7 budzimy się w poniedziałek 1 czerwca.
1: Szczęśliwi oczywiście.
0: Najbardziej.

0: Czy czujecie się czasami szczęśliwi jak dzieci? W jakich momentach? O tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym. To trochę się tak poprzewracało, że dzieci chcą być dorosłe, a dorośli chcieliby zostać dziećmi.
1: A to tak zwykle bywa. Mm-hmm.
0: A i zabrałem też zawsze wszystkiego najlepszego w dniu naszego, napisała, naszego święta.
1: No właśnie, Tomasz też napisał, że cały czas jest w nim dziecko.
0: No to dobrze, to pielęgnujmy to.
1: Tak?
0: I sprawmy sobie dzisiaj jakiś prezent.
1: O, no. Loda jakiegoś.
0: Na przykład, zjeść. Albo kawałek czekolady. Za chwilę wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody. Tutaj prezenty mogą być takie nieoczywiste.
1: Ale bardzo energetyczne, z na wyładowaniami przykład. Na przykład. Także trzymajmy rękę na plusie i pulsie i sprawdźmy, jaka pogoda nam dzisiaj będzie towarzyszyć w ciągu dnia.
2: Reklama. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
4: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
3: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
4: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
3: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
4: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
3: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
4: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może Cię zabraknąć.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. 8 osób zginęło w izraelskim nalocie na południe Libanu. Około 20 zostało rannych. W ostatnich dniach Izrael zintensyfikował uderzenia na ten kraj. Od prawie 3 miesięcy walczy tam ze wspieranym przez Iran Hezbollahem. Przypomnijmy, od 16 kwietnia w Libanie formalnie obowiązuje rozejm ogłoszony przez Amerykanów. Jednak Izrael i Hezbollah wzajemnie oskarżają się o jego łamanie i kontynuują ataki. Pogoda w Polsce będzie dziś dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw oraz alerty hydrologiczne pierwszego stopnia dla 5. Alerty burzowe objęły m.in. mazowieckie, świętokrzyskie i lubelskie. Powieje silny wiatr do 85 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać dziś w południe i pozostaną w mocy do 19. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału French Open z Martą Kostiuk. Ukrainka wygrała 7-5, 6-1. Tegoroczna edycja paryskiego Wielkiego Szlema obfituje w porażki faworytek. Z 6 najwyżej rozstawionych zawodniczek pozostała tylko Aryna Sabalenka. W odprawianiu faworytek dobrze idzie Mai Chwalińskiej, która dziś zagra z Diane Parry.
2: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. O 15 na Jasnych Błoniach festyn rodzinny Brzdąc 2026 i zmiany w organizacji ruchu. W rejonie Szymanowskiego zamknięto parking na wysokości Bartłomiejki, a od godziny 13:30 zamknięta dla ruchu zostanie Ogińskiego i Szymanowskiego. Stała organizacja zostanie przywrócona po 20. Orszak Króla Maciusia przejdzie dziś ulicami Szczecina. W ten sposób społeczność Szkoły Podstawowej nr 54 imienia Janusza Korczaka będzie obchodzić święto patrona. Orszak ma przypomnieć o prawach i godności dziecka. Wyruszy o 10:30 spod budynku szkoły przy Rajskiego w stronę Placu Armii Krajowej. Możliwe utrudnienia do 12:00. Rusza sezon na Arkonce. Nad bezpieczeństwem odpoczywających będą czuwać ratownice. Oprócz basenów są także korty do tenisa, te dodatkowo płatne, miejsca do grillowania, plac zabaw, siłownia pod chmurką, leżaki, hamaki, sztuczna plaża. Są także boiska do piłki siatkowej oraz skatepark. Bezpłatnie ze wszystkich atrakcji mogą korzystać maluchy do lat 7 oraz osoby niepełnosprawne z opiekunem. Sezon kąpielowy na Arkonce potrwa do końca sierpnia. W Szczecinie i regionie lokalnie możliwe poranne mgły, zachmurzenie zmienne i chmury i słońce na niebie. Temperatura od 10 do 23 stopni. Nad Bałtykiem chłodniej do 20. Wiatr z kierunków zmiennych umiarkowany. Ciśnienie 1012 hektopaskali będzie się wahać. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Halo, halo, tu Michael Jackson, za chwilę i Tina Turner się objawią, a na razie mówimy my. Dzień dobry.
4: Witamy, do 9:00 zapraszamy, Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk.

0: Za 17 minut będzie godzina 8, dzień dziecka, dniem dziecka, ale uważajcie, co nasze pociechy potrafią zmajstrować. Czasem konsekwencje są nieobliczalne. Leciała rodzina sobie samolotem z USA do Palma de Mallorca w Hiszpanii oczywiście, no ale samolot musiał zawrócić po tym, jak okazało się, że nastolatek, a dokładnie 16-latek, już to powinien być mądry chyba w wieku 16 lat, zmienił nazwę swojego głośnika na Bluetooth. Zmienił na niebezpieczną, bo nazwał go bomba. A wszystko, co na pokładzie samolotu jest związane z bombą, nawet jeśli ma tylko nazwę, no to stawia na nogi, tak. Specjalną procedurę alarmową uruchomiono, ale najpierw stewardessy poprosiły, żeby wszyscy wyłączyli swoje jakiekolwiek połączenia Bluetooth, a ten nie dostosował się do Bluetooth, został z tą bombą i samolot na środku tego oceanu zawrócił, poleciał z powrotem do Stanów Zjednoczonych, a tam czeka go proces. Proces, tak jest.
1: I pewnie rodzice będą odpowiedzieli za to, co zrobił dzieciak.
0: Zastanawiam się, bo 16 lat to już jest chyba taki próg, że też on może sam odpowiadać.
1: No to ci historia dopiero. Ale z drugiej strony, no 16-latek to już nie jest jakiś tam, że tak powiem, mało inteligentny człowiek, więc...
0: Ale głupoty cały czas w głowie siedzą.
1: No właśnie, konsekwencje trzeba będzie
0: ponieść. Rodzice, skoro o rodzicach mówimy, mogą otrzymać od United Airlines, bo to ta linia lotnicza, rachunek za poniesione straty. A wyobraź sobie, to sam lot ile kosztuje, a jeszcze te wszystkie 200 osób, które chciały na Majorkę lecieć?
1: Aż się boję o tym myśleć. Za kwadrans 8 w Radiu Plus już za chwilę coś dla grzecznych dzieci będziemy mieli. Pytanie przed śniadaniem.
2: Reklama. 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
3: A jednak FastWow naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
2: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
3: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
2: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
3: Dzwoń do FastWow. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastwow.pl.
4: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: A jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Reklama.

0: chałupy, welcome to w Radio Plus. Zbigniew Wodecki, a teraz czas na...
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Podchody były niezłe.
2: Podchody, tak, ale ktoś pamięta jeszcze takie coś jak guma, klasy, zbijak. Takie to historie. Kiedyś tak się dzieci bawiły, pamiętam na przerwach nawet w czasie, no gdy się chodziło do szkoły, w czasie przerwy wybiegali wszyscy, nieważne, 5 czy 15 minut, trzeba było trochę się poruszać.
0: I w kapsle się grało też.
2: O, było tak.
0: No właśnie, a gra w kapsle dzisiaj do wygrania. Do tego skakanka,
2: proszę.
0: Kolorowa kreda, smycz. Długopis od Radia Plus, można wszystko sobie zapisać, wypisać i wymalować.
2: Z tą kredą to muszę przyznać, że na moim osiedlu to rysowanie różnych i tworzenie rozmaitych rzeczy na bruku jeszcze nie zginęło. To jest nadal bardzo popularne. Przypominamy sobie gry z dzieciństwa. Jakie były wasze ulubione zabawy w dzieciństwie? Napiszcie do nas 691 141 141. Czekamy na SMS-y.
0: A teraz Freddie Mercury.

0: Piotr do nas pisze, że kultywuje Dzień Dziecka ciągle, może zawsze sobie kupić kolejny model samochodu w skali na przykład 1 do 43 do kolekcji i wtedy to jest bezkarne.
1: No tak.
0: Zawsze było bezkarne, tylko kiedyś rodziców trzeba było prosić, żeby wysupłali trochę pieniędzy. Dzisiaj człowiek zarabia, to sobie takie modele może kupować. Choćby co tydzień.
1: Ja przyznał się, że ogląda jeszcze Smurfy.
0: Ale pytanie, czy te stare, czy te nowe? Bo to jak się z dzieckiem się wspomina czasy dawne, to jednak ta klasyka, która się chyba w latach 90. albo późnych 80. pojawiła na naszych ekranach.
1: Jakoś tak było.
0: To jest lepsze.
1: Mhm. No dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, bo czas nas goni, ale do tych rozważań dziecięcych, wspomnień i marzeń wrócimy jeszcze po godzinie 8 na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Szczecin.
1: MON zdecydował, specjalny samolot poleci do Chin po 24-letnią chorą Polkę. Opolskie Balcerzowice liczą straty po ostatniej nawałnicy. Zniszczenia są duże. Porażka zadziała na nią tylko motywująco. Na koniec eksperci o przegranym meczu Igi Świątek. Na zegarze 8, Justyna Wieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Specjalny samolot leci do Chin po ciężko chorą Polkę. Jak przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, do Pekinu udaje się transport medyczny. Zabierze 24-letnią Klaudię Uciechowską. Polka zachorowała na agresywny nowotwór jajnika, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: 24-latka przebywa na oddziale intensywnej terapii jednego ze szpitali w Pekinie. Jest nieprzytomna. Rodzice założyli zbiórkę na jej leczenie, na co zareagowały polskie władze i zaproponowały transport do Polski. Ojciec kobiety w rozmowie z TVN24 przekazał, że Klaudia ma w najbliższy czwartek przylecieć do Wrocławia. Wcześniej przejdzie dokładne badania, a polscy lekarze skonsultują się z chińskimi. 24-latka jest studentką filologii chińskiej, dlatego wyjechała do Chin. 2 miesiące temu źle się poczuła i od tamtego czasu jej stan zaczął się szybko pogarszać.
1: A mówił o tym Michał Rawa, dziękujemy. Obraz postapokaliptyczny, mówią mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie. Wczoraj przez tę małą miejscowość przeszła nawałnica. Trwała zaledwie kilkanaście minut, ale zniszczenia są ogromne. Niektórzy mieszkańcy stracili dorobek życia, mówi burmistrz ujazdu Hubert Ibrom.
3: No dzisiaj wiemy, że to jest prawie 20 budynków zniszczonych w różnym stopniu, w tym 11 budynków mieszkalnych. 2 budynki są w stanie agonalnym.
1: Szkody wyrządzone przez sobotnią nawałnicę na terenie całego powiatu strzeleckiego usuwało 260 strażaków, z czego 80 skierowano właśnie do Balcerzowic. W sierpniu 2008 roku przez tę miejscowość i sąsiednie przeszło tornado, które zniszczyło lub uszkodziło około 150 budynków. A dzisiaj też pogoda może być niebezpieczna i MGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw oraz alerty hydrologiczne pierwszego stopnia dla 5. Pilot i pasażer cali. Wieczorem na polu pod Barczewem koło Olsztyna awaryjnie lądowała Cessna. Samolotem podróżowali pilot i pasażer. O szczegółach Andrzej Brzosowski.
4: Pilot zdecydował się lądować na polu rzepaku po tym, jak usłyszał nierówną pracę silnika, informuje olsztyńska policja. Awaryjne lądowanie odbyło się na płaskim polu w pewnym oddaleniu od zabudowań. Pilot był trzeźwy.
1: A zdarzeniem zajmie się teraz Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Karol Nawrocki, trzeci w rankingu prezydentów III RP w badaniu IBRIS dla Rzeczpospolitej. Ponad 40% respondentów jako najlepszego prezydenta wskazało Aleksandra Kwaśniewskiego, 23,5% Lecha Kaczyńskiego. Karol Nawrocki znalazł się na trzecim miejscu z wynikiem 21%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po przegranym meczu w walce o ćwierćfinał Iga Świątek odpada z turnieju Rolanda Garrosa. Przypomnijmy, Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk 5-7. Główny metodyk Polskiego Związku Tenisowego, trener Piotr Unierzyński, uspokaja jednak fanów polskiej tenisistki. Tłumaczy, że porażka zadziała na nią wyłącznie motywująco.
5: Myślę, że te kilka dziewcząt, które są teraz w czołówce, jak na przykład Sabalenka, trochę Igę podgoniły, ale to nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia, więc to jest normalne.
1: Tłumaczył w rozmowie z naszym dziennikarzem Mateuszem Chłystunem. Szkoleniowiec podkreśla, że sztab Igi i ona sama postawią teraz na intensywne przygotowania do wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Początek Wimbledonu 29 czerwca. A już teraz w Radio Plus jeszcze więcej informacji o pogodzie na dziś.
6: W Szczecinie i regionie lokalnie możliwe poranne mgły, zachmurzenie zmienne i chmury i słońce na niebie. Temperatura od 10 do 23 stopni. Nad Bałtykiem chłodniej do 20. Wiatr z kierunków zmiennych, umiarkowany. Ciśnienie 1012 hektopaskali, będzie się wahać. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: 6 minut po godzinie 8 rozkręcamy się, bo to nowy tydzień, nowy miesiąc, a na dodatek Dzień Dziecka.
8: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimo.
7: Tomek Waloszczyk.
8: Zapraszamy do 9 teraz Albano, Romina Power.

0: Fajniejsze było w tym wszystkim to, że jak nie było z kim, no to się po prostu stawiało dwa krzesełeczka, które służyły za nogi osób, których brakowało. No ale czas się organizowało, no bo inaczej niż jest teraz, zdecydowanie widać to bardzo po dzieciach, tak? Był trzepak, na którym się pikoły robiło, czego teraz nie ma, nie widzę bynajmniej, żeby tak się działo.
1: Trzepaki gdzieś poznikały. Wszyscy do pralni oddają.
0: Nie no, trzepaki stoją, tylko że nie widać dzieci. No to tutaj jest właśnie problem.
1: To też. A z tą gumą to jakieś były specjalne układy, ewolucje? Jako chłopak to nie miałem pojęcia bladego o tym, co tam się działo.
0: No były nożyce, no różnie się skakało, tak? Takie były wymysły. Trzeba było najpierw jedna... Boże, jak to wytłumaczyć, najpierw jedna guma, druga guma, później na zygzaka się na... I czym wyżej, czym wyżej, czym wyżej, tak?
1: Kasiu, wiesz, o co chodzi?
2: Tak mniej więcej pamiętam, co to było, tak.
0: Ja cały czas mam to przed oczami, także...
2: To były fajne zabawy, naprawdę, nie to, co teraz.
0: Naprawdę, tak.
1: No dobrze, ale my wspominamy te czasy i wręczamy zestaw zabaw, no takich w pudełkach, w kartonach, które nawiązują, albo przypominają, albo wzbudzają tamte stare zabawy z dawnych czasów. Wysyłamy na Dzień Dziecka.
2: Tak jest.
0: Ojej, bardzo dziękuję.
2: My również dziękujemy bardzo za to spotkanie, gorąco pozdrawiamy i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Kwadrans po godzinie 8, a za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Będzie m.in. Bellini i Samba de Janeiro.
3: Reklama.
4: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie! Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma Usługi Psychologiczno-Edukacyjne Magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Funduszy Europejskiej dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama.

0: Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia, tym bardziej, że nikt niczego nie wyjaśnia.
1: Ja też nie wiem, dlatego powiedz mi, o co ci chodzi.
0: Baba, przepraszam, kobieta weszła na drzewo 15 metrów i nie potrafiła zejść.
1: A co to tylko chłopcy mogą po drzewach chodzić? No. Wracamy do dnia dziecka.
0: Ale
1: i
0: czego ona tam szukała? To raczej nie była czereśnia.
1: No.
0: To było drzewo nad rzeką w dodatku, Grabów nad Krosną, taka miejscowość. Zresztą to fajne tereny są na grzyby, z tego co pamiętam, ale ta pani nie na grzyby, tylko właśnie gdzieś tam na to drzewo.
1: Może pochyłe, zobaczyła w lesie,
0: weszła.
1: W lesie dzika zobaczyła. A
0: i właśnie nie
1: dalej.
0: Wiem, co było dalej. Czy ona dzwoniła po pomoc, czy wydzierała się w niebogłosy? W każdym razie ktoś wreszcie się pojawił i pomógł. To byli ratownicy wysokościowi, bo to się okazało, że to nie można tak pełnią na drobinie sprowadzić, bo ta rzeka i tam płynie i nie było się jak rozstawić. Trzeba było linkami się zabezpieczać i jakoś wszystko dobrze się skończyło.
1: Czy szczęście. Pani powiedziała, o co chodzi, czy jeszcze jest w szoku?
0: Nic nie powiedziała, nikt nic nie mówi, także nie wiem, co to za historia, ale fakt odnotowany, że panią sprowadzono na ziemię.
1: To tak jak z wysokimi górami. Wejście to jedno, ale jeszcze trzeba móc zejść.
0: No właśnie. No dobrze, to co? Anna Jantar, już teraz tyle słońca w całym mieście. Dzieciaki, jako dzieciaki, jak byliśmy, to na trzepakach się bawiliśmy i skakaliśmy, ale że na drzewo takie wysokie.

0: Dzień dziecka, dzisiaj przypominamy 1 czerwca, na naszym profilu facebookowym pytamy, czy i jak często czujemy się jak dzieci. Teresa napisała, zawsze wszyscy będziemy dziećmi, jedni małymi, inni dużymi. Często wracam do beztroskich lat dzieciństwa, przechodząc obok placu zabaw, szczególnie wieczorami korzystamy z huśtawek. No tak, jak dzieci pójdą do domu, to rodzice wchodzą. Nie wiedzieliście, że tak jest? Kładą was spać, czytają jakieś tam bajki, wy zasypiacie, a one siup, rodzice, na plac zabaw.
1: Tak, Kasia napisała, że to były cudowne czasy, kiedy się było dzieckiem, wakacje u babci na wsi. Mm-hmm. I chętnie by do nich wróciła.
0: O, pewnie.
1: Życie było beztroskie.
0: Wracamy do trosk naszych dzisiejszych wiadomości Radia Plus już za chwilę.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
6: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny rosyjski tankowiec objęty sankcjami zatrzymany, przekazał prezydent Francji Emmanuel Macron. Do operacji doszło na Atlantyku zgodnie z prawem międzynarodowym. Wsparcia Francji udzieliła m.in. Wielka Brytania. Jest niedopuszczalne, by statki omijały sankcje, naruszały prawo morza i finansowały wojnę, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie od ponad 4 lat, podkreślił francuski przywódca. W marcu ubiegłego roku również Francja zatrzymała na morzu śródziemnym tankowiec Dana, zaliczany do rosyjskiej floty cieni. W wiadomościach Nowy Jork tamtejsi radni potępili serię ataków na polski konsulat i pomnik Jana Karskiego. Jak podkreślają, to niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. W piątek rano czerwoną farbą oblano m.in. drzwi i fragment elewacji placówki dyplomatycznej, także kamerę przy wejściu, wizjer i ławeczkę Karskiego. Do podobnego ataku doszło w środę. Konsul generalny Mateusz Sakowicz uważa, że to akty wandalizmu i nie kryje się za nimi żadna motywacja polityczna. Urodziła się równo 100 lat temu, była symbolem seksapilu i popkultury XX wieku. Marilyn Monroe, bo o niej mowa, przeszła długą drogę, by ostatecznie znaleźć dla siebie miejsce w Hollywood. Wszyscy pamiętamy ją z ról w filmach Niagara, Mężczyźni wolą blondynki, Słomiany wdowiec czy Pół żartem, pół serio. Miała błyskotliwą karierę, ale przechodziła też osobiste dramaty. Ciągle szukała w innych akceptacji. Na pytanie, czy czuje się szczęśliwa, odpowiedziała, że czasami jej się to udaje. Marilyn zmarła 4 sierpnia 1962 roku w swoim domu w Los Angeles. Oficjalną przyczyną śmierci było przedawkowanie barbituranów.
2: Wiadomości ze Szczecina, Anna Świtalska. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych nie ustępuje i po wykryciu zawyżenia pomiarów prędkości na odcinkowym pomiarze Szczecin-Rzęśnica domaga się kontroli wiarygodności pomiarów na innych odcinkach, mówi Dariusz Matulewicz, prezes stowarzyszenia.
3: Problem, który nam się pojawił przy okazji odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6, bardzo mocno nadwyrężył zaufanie do GITD w tej części dotyczącej fotoradarów, a zwykły kierowca jadący samochodem osobowym nie byłby w stanie sam wybronić się. Udało nam się to zrobić tylko dzięki temu, że ciężarówki są wyposażone w tachografy.
2: Inspekcja Nadzoru Drogowego przyznała, że zawyżono pomiary prędkości o kilka kilometrów i zadeklarowała anulowanie mandatów wystawionych do 4 maja.
3: Z dniem 4 maja, tam zdaje się jest godzina 9:27, mandaty, które zostały wszczęte przed tą godziną, będą anulowane. My tylko chcielibyśmy się dowiedzieć, co się wydarzyło o tej godzinie i dlaczego to jest akurat taka godzina. Na to pytanie nie potrafimy sobie odpowiedzieć.
2: Mówił Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych w Szczecinie. W Szczecinie i regionie lokalnie możliwe poranne mgły, zachmurzenie zmienne i chmury i słońce na niebie, temperatura od 10 do 23 stopni, nad Bałtykiem chłodniej do 20. Wiatr z kierunków zmiennych, umiarkowany, ciśnienie 1012 hektopaskali, będzie się wahać. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku. Za 25 minut będzie 9.
5: My tak wcześnie wstaliśmy, że już człowiek myśli o pierwszej rzemce takiej w ciągu dnia.
4: Nie przyznawaj się, o tym można. Za chwilę Village People. Teraz Jason Donovan, Sealed with a Kiss.

0: No teraz to dużo będzie tych owoców sezonowych. Idziemy na targ, chcemy sobie powybierać, poprzebierać. Bo czasem jest tak, że jedne są ładniejsze, drugie brzydsze. No tak właśnie. No i podobno coraz więcej, częściej na targach, targowiskach rozmaitych, na straganach pojawiają się zakazy dotykania, macania, w ogóle tam... Jak dotykasz, to kupuj. Tak jak z bułkami jest
1: trochę. Do macanta należy, no tak. Towar macany.
0: No i postanowiono zapytać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wyraził swoje stanowisko, mówiąc, że kupujący ma prawo, po pierwsze, delikatnie sprawdzić twardość.
1: Czyli nie wsadzamy palca w miąższ.
0: Obejrzeć produkt. No obejrzeć, to wiadomo, no widzimy wszyscy. I tak. Wybrać najlepszy. To mi się podoba to trzecie, że klient ma prawo wybrać najlepszy. Tak. Mhm. Ale delikatnie sprawdzić, tylko urząd apeluje, żeby nie przesadzać z tym sprawdzaniem. No tak. Bo pamiętajmy, że za nami też w kolejce też będzie kupował i tak dalej. No pytanie, czy te zakazy są bezzasadne, że w ogóle nie wolno dotknąć? No,
1: znaczy, no tutaj rozsądkiem się chyba kierujmy. No, ja w sklepie to... specjalnie tam nie maca, no, jakoś to prawda. Tam, żeby ślady zostały.
0: Ale ja w sklepie to wezmę czasem pomidora, zobaczę, czy ten, czy tamten. Ja nie to, żebym
1: naciskał. Arbuza trzeba puknąć, żeby
0: kogo?
1: Wiedzieć. Arbuza trzeba puknąć palcem.
0: A co mi da puknięcie
1: palcem.
0: W arbuza?
1: Wtedy słyszysz po dźwięku, czy dojrzały, czy niedojrzały.
0: No ja właśnie?
1: Się muszę jeszcze takich rzeczy uczyć.
0: No musisz mi pokazać,
1: jak to się robi. Pomarańcze trzeba zobaczyć, czy za przeproszeniem dupka.
0: No, no.
1: Że jest taka, jak są takie dziurki, to znaczy, że jest bezpestkowa pomarańcza wtedy. Mm-hmm. I od razu bierzemy. Taki pępek jest.
0: No to w sklepie mi piszą, że coś jest bezpestkowe, a co nie.
1: Tam zawsze możesz pomacać i sprawdzić samemu.
0: No dobrze, także ostrożnie, ale pamiętajmy też, że nie jedna osoba dotykała daną rzecz, więc owoce i warzywa
1: my jemy.
0: Myjemy, a później my jemy.
1: Tak jest. Za 18 minut 9 poranny program Radia Plus, to rano wstaje.
0: My
1: 5
0: jemy.
1: Razy dziennie minimum. Tak
0: co?
1: Się...
0: Zęby?
1: Zęby 3.
0: Co 5 razy dziennie? Myjemy owoce?
1: Owoce jemy.
0: A.
1: No, do każdego posiłku. I na podwieczorek. No dobrze, ustawiona dieta jest na dzisiaj. Za chwilę Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty.
2: Reklama. Jedna noc, dziesiątki możliwości. Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego. To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace, networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa. A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej. Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych. Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę. Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć. W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
0: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Reklama.

0: to Rod Stewart na antenie Radio Plus. Za 5 minut będzie godzina 9 w Radio Plus.
1: A my już mówimy do usłyszenia. Bawcie się dobrze dzisiaj, bawcie się dobrze cały dzień, oczywiście z Radiem Plus, bo dzisiaj Dzień Dziecka.
0: Tak jest, a my wracamy jutro po godzinie 6. Do usłyszenia za chwilę, Janek Pasterski.

0: Reklama.
1: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
2: A jednak FastWow naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
1: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
2: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
1: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
2: Dzwoń do FastWow. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastwow.pl.
3: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Opolszczyzna sprząta i liczy straty po ostatnich nawałnicach. Mocno ucierpiała miejscowość Balcarzowice. Między 22 a 6 rano nie kupimy alkoholu w żadnym sklepie. Nocna prohibicja w Warszawie staje się faktem. Brudnica Mniszka na celowniku leśników ze szkodnikiem walczą teraz w Kujawsko-Pomorskiem. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od Opolszczyzny. W regionie trwa liczenie strat, a to po przejściu nawałnicy w miejscowości Balcarzowice. Dzisiaj pracę rozpocznie gminna komisja, która dokładnie oszacuje zniszczenia. Prawdopodobnie ich przyczyną była trąba powietrzna. A dziś kolejny dzień z alertami i niebezpiecznymi burzami, o czym więcej opowie Michał Rawa.
2: Wczoraj cały dzień trwało zabezpieczenie zniszczonych posesji w wyniku ataku nawałnicy. Uszkodzeniom w Balcarzowicach uległo w sumie 18 budynków.
3: W tym 11 budynków mieszkalnych, 2 budynki są w stanie agonalnym.
2: Mówi nam burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom. Jak zapewnił, dla wszystkich poszkodowanych przygotowano lokale zastępcze. Ci zdecydowali się jednak zamieszkać u swoich rodzin. Nawałnice, także na Opolszczyźnie, ponownie mają pojawić się dzisiaj. Alerty przed silnymi burzami i deszczem obowiązują w 14 województwach. Jedynie na zachodzie kraju będzie spokojnie.
1: Michał Rawa, dziękujemy. Nocna prohibicja w całej Warszawie już dziś staje się faktem. Od 1 czerwca między 22 a 6 rano nie kupimy alkoholu w żadnym sklepie ani na stacji benzynowej w stolicy. Do tej pory taki zakaz obowiązywał tylko w 2 dzielnicach. Mateusz Chłystun.
4: Zdaniem władz stolicy pilotażowy zakaz w Śródmieściu i na Pradze Północ sprawdził się. Od listopada, kiedy wszedł w życie, do stycznia liczba interwencji Straży Miejskiej w tych częściach miasta spadła o 15%.
5: Poza dosłownie jednym przypadkiem wszystko poszło dosyć gładko, w związku z tym mamy nadzieję, że wprowadzenie tego typu rozwiązań w całej Warszawie będzie bezproblemowe.
4: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Alkoholu w nocy nie kupimy więc od poniedziałku na stacjach benzynowych, kioskach czy w sklepach monopolowych. Wyjątkiem będą bary i restauracje, ale z wyłączeniem opcji na wynos. Wyjątkiem będzie też strefa wolnocłowa na lotnisku Chopina.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Przed nami długi weekend. Jeśli planujecie zagraniczny wyjazd, pamiętajcie o zabraniu odpowiednich dokumentów.
6: Każda osoba przekraczająca zewnętrzną granicę Unii Europejskiej musi posiadać przy sobie paszport. Z kolei jeśli chodzi o kraje unijne, tutaj wystarczy dowód osobisty.
1: Mówił Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Szczegółowe informacje można znaleźć na jego stronach, także w serwisie granica.gov.pl.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Brudnica Mniszka na celowniku leśników to groźny szkodnik, który niszczy drzewa iglaste. W części nadleśnictw w Kujawsko-Pomorskim trwa walka z owadem z powietrza. Nad lasami latają samoloty, które zrzucają specjalny środek. Tak też jest w okolicach Bydgoszczy, gdzie jest nasz reporter Dawid Olszewski.
7: Tak, jestem.
1: Dawid, rozmawiałeś z leśnikami. Powiedz, dlaczego te opryski są takie ważne?
7: Leśnicy zaobserwowali, że liczebność brudnicy mniszki gwałtownie wzrasta, dlatego opryski agrolotnicze są konieczne.
8: Zaniechanie tych działań może skutkować gwałtownym, niekontrolowanym rozmnożeniem się owada. Wówczas lasy iglaste tracą igliwie.
7: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Największe szkody wyrządzają gąsienice. Żywią się głównie igłami sosny, ale też świerka.
8: Potrafią zjeść ich setki w ciągu kilku tygodni. Drzewa tracą koronę i powoli zamierają.
7: Do podobnej sytuacji doszło na przełomie lat 70. i 80., kiedy plaga brudnicy mniszki objęła w Polsce ponad 6 milionów hektarów lasów.
1: Lotnicze opryski potrwają na Kujawach i Pomorzu do 3 czerwca. W tym czasie obowiązuje zakaz wstępu do lasów w nadleśnictwach Dąbrowa, Osie, Przymuszewo, Czersk i Bydgoszcz.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Ach, długi weekend na horyzoncie i to brzmi dobrze i to sprawia, że mamy uśmiechy na twarzach. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

Robin Gibb i Julia w Radio Plus. Dzisiaj poniedziałek, tydzień trochę krótszy, no po to długi weekend. W czwartek mamy Boże Ciało, ale w czwartek też właśnie wtedy, dokładnie 4 czerwca startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Obiecaliśmy, no i słowa dotrzymujemy, mamy jeszcze dla Was podwójne zaproszenia właśnie na czwartek. Dzisiaj takie do kogoś powędrują, nawet za chwilę. Konkretnie pierwsze podwójne zaproszenie na debiuty i na super jedynki. Na najbliższy czwartek w Opolu. Gdyby ktoś miał ochotę, to dajcie znać jednym, dwoma zdaniami, dlaczego chcielibyście się właśnie w Opolu pojawić. Czekam na SMS-y pod 691-141-141. Radio Plus. Reklama.

Wizytówka 99,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: Lato w mieście to Joe Cocker, no pierwszy dzień czerwca dzisiaj, czyli do tego kalendarzowego lata już coraz bliżej, już niedługo będziemy się cieszyli, taką mam nadzieję, a przed nami też długi weekend wyjątkowy, bo wolny dla wielu osób, ale to też 63. festiwal piosenki, czyli Opole, które startuje właśnie w Boże Ciało. Dodzwoniłem się teraz do Eli. Elu, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry, co powiesz właśnie na podwójne zaproszenie do Opola na najbliższy czwartek?
1: Bardzo z tego powodu się cieszę i bardzo, bardzo dziękuję. Jest to najpiękniejszy prezent na Dzień Dziecka dla nas.
0: A, bo
1: dla
0: mnie i
1: dla mojego męża.
0: Właśnie, bo mamy Dzień Dziecka, wybierasz się tam z mężem w czwartek właśnie super jedynki i debiuty, a do tego wszystkiego będziecie jechali z Warszawy, prawda?
1: Tak, tak.
0: No to kawałek, ale chyba warto dla takiego
1: dziękuję,
0: wydarzenia.
1: Dziękuję, zaplanowaliście nam super weekend. Dziękuję pięknie.
0: Świetnie, pozdrawiam cię gorąco. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, miłego dnia dla wszystkich. Pa.
0: Bardzo dziękujemy. To jest jeszcze oczywiście nie koniec, jeżeli chodzi o bilety do Opola. Dzisiaj po godzinie 12 w Przebojowej Poczcie kolejne podwójne zaproszenie właśnie na czwartek do kogoś trafi. No a jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, to też coś mamy dla najmłodszych. Jeszcze dzisiaj zestaw gry planszowej i parę innych rzeczy. Na pewno jakieś dziecko będzie zadowolone.

duża porcja słońca w tym przeboju od Bonnie M. To Sunny, no jakoś tak się zrobiło przyjemnie. Poniedziałek, jeszcze tylko 18 minut do godziny 10 w Radio Plus, za chwilę Fancy, Bolero, a później Budka Suflera za ostatni grosz.

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
4: MediaMarkt.
5: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.

Jeszcze przed godziną 10:00 takie przyjemnie relaksujące dźwięki od budki suflera za ostatni grosz. No właśnie, 10:00 za moment, czyli za chwilę w Radiu Plus pora wiadomości, na którą już teraz zapraszam w imieniu Justyny Bieniek.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Dwa autokary z dziećmi zderzyły się niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskim. Dwie osoby wymagały pomocy. Samolot już w powietrzu. Po decyzji MON-u maszyna leci do Pekinu po chorą 24-letnią Polkę. Do dziś pozostaje ikoną i symbolem popkultury. Równo 100 lat temu urodziła się Marilyn Monroe. Jest 10:00, Justyna Wieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Warmia i Mazury. Dwa autokary wiozące dzieci do szkoły zderzyły się w miejscowości Wopławki niedaleko Kętrzyna. Dwie osoby wymagały pomocy medycznej, mówi nam Ewelina Piaścik z tamtejszej policji.
2: Dwie osoby poszkodowane, chłopiec oraz opiekunka. Opiekunka trafiła na obserwację do szpitala. Dziecko, przytomne, świadome, jest obecnie badane w karetce.
1: Kierowcy autobusów byli trzeźwi. Droga wojewódzka 591 w miejscowości Wopławki, gmina Kętrzyn, jest w tej chwili zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Samolot już wystartował. Maszyna wysłana przez MON leci do Pekinu po chorą Polkę. Wymarzone studia magisterskie zamieniły się w dramatyczną walkę o przetrwanie. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha nagle znalazła się w chińskim szpitalu. Stan kobiety jest krytyczny, a lekarze podejrzewają u niej poważne zaburzenia autoimmunologiczne, zapalenie mózgu lub potworniaka. O tym, jak błyskawicznie postępowała choroba, mówi nam mama studentki, pani Joanna Uciechowska.
3: Dostaliśmy rano telefon w zasadzie z uniwersytetu, że Klaudia jest w szpitalu. Stan zdrowia się pogarszał, bo okazało się, że ma zapalenie płuc. Przestała oddychać samodzielnie. W tej chwili jest na OIOM-ie, w czwartym już szpitalu. Jest pod respiratorem, jest niewydolna oddechowo, ma bardzo złą saturację.
1: Tysiące kilometrów odległości i gigantyczna bariera językowa sprawiały, że bliscy 24-latki przeżywali prawdziwy koszmar.
3: Znaczy ja tego nie życzę nikomu, bo to najgorsza jest bezsilność i niemoc i taka niewiadoma, bo to mówię, to nie jest Polska, to nawet nie jest Europa. Problemy komunikacyjne, problemy wynikające z całej tej sytuacji, no są niebagatelne, ale musimy zbierać środki na to, żeby ją przywieźć w jak najbliższym czasie, kiedy będzie to tylko możliwe.
1: Szansą na opłacenie niezwykle drogiego leczenia Klaudii Uciechowskiej i zorganizowanie specjalistycznego transportu medycznego do kraju jest internetowa zbiórka na stronie pomagam.pl. Zbierał pieniądze na prezenty dla polityków. Akt oskarżenia przeciwko urzędującemu wójtowi mazowieckiej gminy Jedlińsk trafił do sądu. Chodzi o podejrzenie korupcji. Więcej o tym Anna Badowska.
4: Prokuratura Rejonowa Radom Wschód oskarżyła Kamila D. o przyjmowanie korzyści majątkowych od dyrektorów podległych gminie placówek. Według śledczych do zdarzeń miało dochodzić w latach 2018-2023. Z ustaleń prokuratury wynika, że wójt miał żądać pieniędzy od osób kierujących szkołami, przedszkolem oraz gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Tłumaczył, że środki są przeznaczone na zakup prezentów dla polityków i funkcjonariuszy publicznych wyższego szczebla. Śledczy wskazują jednak, że upominki nie były kupowane, a pieniądze miały trafić do oskarżonego. Łączna wartość korzyści majątkowej, którą miał przyjąć, została oszacowana na ponad 11 tysięcy złotych.
1: Kamil D. nie przyznał się do winy. W swoich wyjaśnieniach zaprzeczył oskarżeniom i stwierdził, że został pomówiony. Za zarzucane przestępstwo grozi mu 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Urodziła się 100 lat temu. Była symbolem seksapilu i popkultury XX wieku. Marilyn Monroe, bo o niej mowa, pamiętamy z ról w filmach Niagara, Mężczyźni wolą blondynki, Słomiany wdowiec czy Pół żartem, pół serio. I wanna...

0: Życie Marilyn obfitowało w dramatyczne momenty, a tych było sporo. Aktorka ciągle szukała akceptacji. Na pytanie, czy czuje się szczęśliwa, odpowiadała, że czasami jej się to udaje. Marilyn Monroe zmarła 4 sierpnia 1962 roku w swoim domu w Los Angeles. Oficjalną przyczyną śmierci było przedawkowanie barbituranów.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: I to już prawie 5 minut po godzinie 10. Także ponowne dzień dobry o poranku. Janek Pasterski, teraz w Radio Plus Abba.

0: Jak się masz, kochanie? The Happy End. Mam nadzieję, że wy wszyscy macie się dobrze. Przed nami swego rodzaju długi weekend, bo najbliższy czwartek to Boże Ciało. Później mamy piątek i tutaj pytanie, czy to ustawowo wolny dzień od pracy? Otóż no niestety nie, ale wiele osób na pewno będzie miało ochotę wziąć sobie wolne. Mimo wszystko skorzystać z urlopu, chociaż nie wiem, czy wiecie, ten temat wolnego piątku po Bożym Ciele dosyć regularnie się pojawia w rozmowach publicznych. W 2025 nawet do kancelarii prezydenta wpłynęła taka petycja w tej sprawie. No, niestety nie została rozpatrzona pozytywnie. Chwilowo chyba rządzący nie planują robić ustawowo wolnego piątku po czwartku, 4 dnia czerwca, ale to nic, jakoś sobie. Mam nadzieję, że poradzimy i że faktycznie dla wielu osób przed nami jeszcze tylko 3 dni, a potem wolne. Classics Nouveau to za chwilę, później także Savage.
1: Reklama. Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Możesz wszystko! Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie 2. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie 2.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

klasyka Italo-disco, Savage, i tak nam mija ten poniedziałek. Proszę bardzo, już pierwszy dzień czerwca. Ja wiem, dzisiaj dzień dziecka i do tego będziemy jeszcze wracali, to już po godzinie 11 będą prezenty, obiecuję, słowo harcerza, ale przy okazji mamy też Światowy Dzień Rodziców i to nie jest przypadek, że to święto wypada właśnie w dzień dziecka, no bo tworzy taką wyjątkową symbolikę, czyli jedność między rodzicami, a dziećmi. Do tego też Dzień Mleka i Święto Bułki. Proszę bardzo, ciepłe bułeczki takie świeże rano na śniadanie. To zawsze brzmi dobrze. Już teraz w Radio Plus Rockset. It must have been love.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

elektryczne gitary na koniec tej godziny. Jestem z miasta i to już prawie 11:00, czyli za chwilę w Radiu Plus pora na wiadomości. Zapraszamy.

0: Biedronka.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś.
2: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Samochód spadł z wiaduktu w Płocku. Nie żyją dwie osoby. Kolejne zatrzymania możliwe w najbliższych godzinach. Szef MSWiA po serii fałszywych alarmów. Chcą pobić rekord w jednoczesnym strzyżeniu włosów. Odwiedzimy też Piotrków Trybunalski. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek pilne informacje z Płocka. Auto spadło z wiaduktu, nie żyją dwie osoby. Do tego dramatycznego wypadku doszło chwilę przed 10:00 na obwodnicy miasta.
2: Na ulicy Rataja w Płocku doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem osobowym zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym spadł z wiaduktu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Powiedziała nam Monika Jakubowska z płockiej policji. Straż musiała użyć ciężkiego sprzętu, aby wydostać poszkodowanych z zakleszczonego pojazdu. Pomimo reanimacji ich życia nie udało się uratować. Na miejscu cały czas pracują służby. Kierowcy jadący obwodnicą Płocka muszą liczyć się z utrudnieniami. Kolejne zatrzymania to może być kwestia godzin. Tak o sprawie fałszywych alarmów mówi w rozmowie z nami szef MSWiA Marcin Kierwiński. W rękach służby jest już w sumie 5 osób, które miały stać za tym procederem. W weekend zatrzymany został znany warszawski adwokat Maciej Z. Nie jest on jednak związany ze zgłoszeniami w telewizji Republika czy w domu Jarosława Kaczyńskiego, ale jego metoda działania była podobna.
3: Z inną sprawą, sprzed kilku miesięcy, akurat sprawy przyspieszyły. Teraz, no bo też im mocniej służby, jak już pojawiły się pierwsze zatrzymania, to wie pan doskonale, że wtedy jest coraz więcej materiału dowodowego i też coraz więcej powiązań wychodzi.
1: Mówi nam szef MSWiA Marcin Kierwiński, podkreśla, że zatrzymane osoby współpracują ze służbami.
3: Ja nie chcę tutaj zdradzać żadnej tajemnicy służb, ale służby weryfikują ten materiał, który mają, przeglądają nośniki osób zatrzymanych i na podstawie tego będą podejmować dalsze decyzje. Sprawy są cały czas rozwojowe, więc myślę, że szybko kolejne zatrzymanie.
1: Przypomnijmy, po serii fałszywych alarmów służby siłowo weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta czy mieszkania redaktora naczelnego telewizji Republika. Policja interweniowała też na posesji Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Ponad 2 tony tytoniu i 280 litrów spirytusu. Prokuratura regionalna w Gdańsku oskarżyła 7 mieszkańców okolic Słupska o obrót papierosami, tytoniem i alkoholem pochodzącymi z przemytu. Mogli narazić Skarb Państwa na stratę prawie 3 milionów złotych.
4: Oskarżeni nie przemycali tych towarów, nabywali je w Polsce i dalej dystrybuowali. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Słupsku.
1: Mówi Mariusz Marciniak, rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku. Oskarżonym grozi 4,5 roku więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pełna mobilizacja w Piotrkowie Trybunalskim. Miasto szykuje się do bicia rekordu świata w jednoczesnym strzyżeniu włosów.
5: Potrzebujemy jak najwięcej ludzi do strzyżeń.
6: Zapraszamy kobiety przede wszystkim, bo one będą spełniały wszystkie kryteria. Musi być długość włosa minimum 5 cm na górze, 2 cm po bokach. Także zapraszam, jest to fajna akcja, możecie za darmo ściąć włosy.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci, całe rodziny. Pomóżcie w próbie rekordu Guinnessa i wszyscy się w tym zapiszemy.
1: Z Arturem i Barbarą Żółtą, tak, organizatorami wydarzenia rozmawiał Rafał Różycki. Bicie rekordu 13 czerwca w trakcie Dni Miasta. Fryzjerzy z całego kraju podejmą próbę wykonania co najmniej 500 strzyżeń w ciągu 8 godzin.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Dzień dobry ode mnie po 11:00. To już prawie 4 minuty po Janek Pasterski.

Krzysztof Krawczyk, byle było tak, byle było dobrze. Słuchajcie, fajny weekend w ogóle, tak sobie myślę, dla dzieciaków zwłaszcza, bo chociaż kalendarzowo 1 czerwca wypada właśnie dzisiaj w poniedziałek, to widziałem, że w wielu miejscach już świętowane było przez sobotę, niedzielę, no i dzisiaj jeszcze trzeci dzień. No dobra, dla naszych dzieciaków robimy wszystko, staramy się, żeby im było jak najprzyjemniej, a już zwłaszcza w Dzień Dziecka, także no ja mam teraz grę w kapsle, to jest wyścig pokoju, do tego skakanka, kolorowa kreda, smycz i plusowy długopis i taką paczuszkę za chwilę podeślę, to co rodzice może będą swoje pociechy teraz reprezentować. Dajcie znać, czekam SMS-em, jeśli chcielibyście dla swojego dziecka taki właśnie zestaw ode mnie, to piszcie pod 691 141 141.

0: Reklama.
1: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
2: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
3: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace,
2: networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
3: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
2: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
3: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
2: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
4: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
5: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
4: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
5: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
4: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
5: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
0: Reklama.

0: Runaway i Del Shannon w Radio Plus w takich przyjemnych rock'n'rollowych rytmach. Ja teraz dodzwoniłem się do Ani z Warszawy. Aniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Janku.
0: Dzień dobry, bardzo mi miło. Co powiesz na taki zestaw dla twojej córeczki? Gra w kapsle, wyścig pokoju, do tego skakanka, kolorowa kreda, smycz, plusowy długopis. Ucieszy się córeczka, myślisz?
1: Oj, na pewno bardzo.
0: Okej, bo wiem z dobrych źródeł, że jeden prezent już wręczyłaś w sobotę, ale dzisiaj pojawiło się pytanie kolejne. Czy tam coś jeszcze by się nie znalazło?
1: Tak.
0: No to się znalazło, to uratowaliśmy tę historię w takim razie. Także wszystkiego dobrego życzę.
1: No i bardzo dziękuję w imieniu swoim i córki.
0: Dzięki.
1: I pozdrawiam wszystkich słuchaczy i mojego męża Marcina.
0: Super, pozdrawiamy również. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: A już teraz w Radiu Plus Sandra.

0: Kak Robin to za nami, When Your Heart Is Weak. Mamy 15 minut do godziny 12. Po 12 oczywiście Marek Środowski się pojawi i przebojowa poczta. Jeszcze w takim wydaniu, no na żywo, bo już jutro będę do Marka dzwonił. On dzisiaj po programie za chwilę rusza w stronę Opola, ale też po godzinie 12 właśnie będziemy dla Was mieli kolejne podwójne zaproszenia. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu rusza właśnie w Boże Ciało, czyli 4 czerwca i potrwa do niedzieli. A zatem ja będę miał bilety z Markiem na ten czwartek najbliższy. Na scenie wówczas debiuty i super jedynki. Gdyby ktoś miał ochotę, to właściwie już teraz możecie napisać w jednym, dwóch zdaniach SMS-a do nas pod 691-141-141, a będziemy odzwaniali zaraz po 12.
1: Reklama. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

nigdy nie kończąca się historia. Neverending Story to Limahl. Na chwilę przed godziną 12:00 za moment Michał Konopiński, najświeższe wydanie wiadomości Radia Plus, a po 12:00 oczywiście Marek Sierowski, Przebojowa Poczta i kolejne zaproszenia na czwartek, tym razem na festiwal już 63. w Opolu.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Przebił barierki i spadł z wiaduktu. Dwie osoby zginęły w wypadku w Płocku. Wyrok usłyszy dziś blisko 50 pseudokibiców. Koniec procesu w sprawie grupy Psychofans. Pierwsza taka wyprawa od 15 lat. Powrócił kultowy rejs z Ostródy do Elbląga. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od wypadku na Krajowej 9. Zablokowana jest trasa Ostrowiec-Opatów w Świętokrzyskiem. Po godzinie 11 w miejscowości Sadowie zderzyły się 3 samochody osobowe. Ranne zostały 3 osoby, policja wyznaczyła objazdę. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Służby badają tymczasem przyczyny tragicznego wypadku na obwodnicy Płocka. Kierowca zjechał z drogi, uderzył w barierki i spadł z wiaduktu. Auto po upadku wylądowało na dachu, zginęły 2 osoby.
2: Niestety, pomimo podjętej reanimacji, na miejscu zginęły 2 osoby, 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer. Funkcjonariusze na miejscu wykonują czynności pod nadzorem prokuratora.
1: Relacjonuje Monika Jakubowska z płockiej policji. Kierowcy wciąż muszą się spodziewać utrudnień na obwodnicy miasta. 46 pseudokibiców usłyszy dziś w Krakowie wyroki. Chodzi o członków grupy Psychofans, którym postawiono około 100 zarzutów. Grupa była powiązana z handlem narkotykami na wielką skalę, włamaniami, porwaniami dla okupu, brutalnymi pobiciami oraz ustawkami. Prokuratura domaga się zaostrzenia kar dla większości oskarżonych, natomiast obrona uchylenia decyzji pierwszej instancji lub ich uniewinnienia. O szczegółach Olek Ruszkowski.
3: To jedna z największych spraw związanych z przestępczością pseudokibiców w Polsce. W czerwcu 2023 roku zostali skazani na kary od 15 lat pozbawienia wolności do kar więzienia w zawieszeniu. Oskarżenia dotyczą m.in. usiłowania zabójstw, porwań, rozbojów, kradzieży i handlu dużymi ilościami narkotyków. Kluczowe w sprawie okazały się zeznania tzw. małych świadków koronnych, czyli pseudokibiców, którzy zdecydowali się na współpracę z organami ścigania. To właśnie na tej podstawie obrona domaga się złagodzenia wyroku, a nawet uniewinnienia niektórych osób.
1: Akta sprawy liczą aż 170 tomów. Sąd zbiera się za pół godziny. Od dziś nocna prohibicja już w całej Warszawie. Alkoholu nie kupimy od 22 do 6 rano. Miasto liczy, że po tym jak jej pilotaż sprawdził się w dwóch dzielnicach, teraz w całej stolicy spadnie liczba nocnych interwencji służb.
4: Najważniejsze było to, jak będzie przebiegał pilotaż i jakie będą wyniki. One są pozytywne na chwilę obecną. Myślę, że właśnie takie kompleksowe podejście do bezpieczeństwa, czyli nasz program Warszawskiej Bezpiecznej Nocy, plus to, co zrobiliśmy od 1 listopada w Śródmieściu i na Pradze Północ, dają taki rezultat.
1: Mówiła radna Anna Auksel-Sekutowicz z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta. Ograniczenia nie obejmą restauracji, barów i klubów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po 15 latach na kanał Elbląski powrócił kultowy rejs z Ostródy do Elbląga. Podróż trwa ponad 11 godzin.
5: Super, rewelacja.
6: Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi Ostródzko-Elbląski. Cóż, pierwsze koty za płoty. Uruchomiliśmy nową, starą trasę żeglugową, która powinna być utożsamiana z kanałem Elbląski.
7: Było co oglądać, było co podziwiać w ciszy, w spokoju.
8: Janusz Miszewski, kapitan statków żeglugi Ostródzko-Elbląski. Przede wszystkim dopisała nam pogoda. Pasażerowie byli, myślę, bardzo zadowoleni. Wiele fantastycznych wrażeń na trasie, tak? Bo nie tylko same urządzenia techniczne, ale i piękno przyrody, tak? Jeziora, kanały. Także ten pierwszy rejs udał się znakomicie.
1: Szlak prowadzi przez 11 jezior. Kolejny taki rejs 25 czerwca z Elbląga.
9: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Baseny wyczyszczone, woda przebadana, wszystkie sprzęty sprawdzone i gotowe do użytku. I dziś oficjalnie rusza sezon na Arkonce. Nad bezpieczeństwem odpoczywających czuwać będą ratownicy. Oprócz basenów są także korty do tenisa i badmintona, miejsca do grillowania, plac zabaw, siłownia pod chmurką, leżaki, hamaki, sztuczna plaża, boiska do plażowej piłki siatkowej oraz skatepark. Będą też 4 punkty gastronomiczne. Bezpłatnie ze wszystkich atrakcji korzystać mogą maluchy do lat 7 oraz osoby niepełnosprawne z opiekunem. Sezon kąpielowy na Arkonce zakończy się 31 sierpnia. Zmieniamy temat. Zarząd Drogi Transportu Miejskiego ogłosił postępowanie przetargowe dotyczące budowy nowej infrastruktury w ciągu ulicy Andrzeja Struga na odcinku od ulicy Wisławy Szymborskiej do ronda majora Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszka. Zakres zadania obejmie w szczególności budowę drogi dla pieszych i rowerów z ciągiem pieszo-rowerowym, przebudowę wlotu ulicy, wymianę i montaż opraw, oświetlenia, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie oznakowania. Zainteresowane firmy oferty mogą składać do 8 czerwca. są chmury i dziś od tego nie uciekniemy. Czy będzie padać? To pytanie ciśnie się wszystkim na usta. Nie powinno, co nie znaczy, że nie może. Zachmurzenie temu na pewno nie zaszkodzi. Temperatura wynosi 17 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków północnych, ciśnienie 1013 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Dzień dobry, w poniedziałek Janek Pasterski i Marek Sierocki.
11: Witamy serdecznie. Dziś kolejne zaproszenia na festiwal w Opolu, a zaczynamy utworem, który też będzie tytułem wielkiego koncertu z okazji 80. urodzin autora tekstów Bogdana Olewicza. To autobiografia i grupa Perfekt.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dziś poniedziałek, a więc kolejne zaproszenia na festiwal w Opolu, który oczywiście rozpoczyna się w ten czwartek. My też tam będziemy, będziemy mieli swoje studio, będziemy stamtąd nadawali. Ja dziś tuż po audycji wyjeżdżam do Opola, bo jeszcze wieczorem próba, którą chciałbym obejrzeć.
2: Także jutro nie będziecie na miejscu w Warszawie, ale to nie znaczy, że nie będziemy się komunikowali w przybojowej poczcie. Ja będę konkretnie do ciebie dzwonił, a z tego co wiem, to skoro próba, będą też artyści i niektórzy się już telefonicznie u nas pojawią, prawda?
1: Dokładnie tak. Na razie we wtorek i w środę telefonicznie, w czwartek specjalna audycja taka opowiadająca o tym, co będzie się działo w Opolu. Oczywiście na żywo z naszego polskiego studia. Jadę też, żeby przygotować to studio, no a potem piątek, sobota i niedziela. Kolejne nasze audycje.

0: Marka Sierockiego 691-141-141. Napisz już teraz. Reklama.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: I jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą,
10: och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: Pięknie i zwiewnie to Patrick Swayze, She's Like a Wind. Ja tymczasem dozwoniłem się do Gosi. Gosiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Bilety, podwójne zaproszenie na najbliższy czwartek mamy dla ciebie do Opola. To będą super jedynki i debiuty, a wiem, że ty z mężem wówczas właśnie 10. rocznica ślubu wtedy wypada.
1: Tak jest, dziękuję ogromnie. To jest dla nas niesamowity prezent. Myślę, że on też bardzo się ucieszy.
0: Świetnie, to z daleka, daleko będziecie mieli do Opola? Skąd będziecie jechali?
1: Z Krakowa.
0: Z Krakowa, to chyba nie najgorzej. Dobrze, to cieszymy się bardzo dobrej, udanej zabawy wam życzymy na tym właśnie koncercie.
1: Cieszę się, dziękuję, pozdrawiam całe Radio Plus.
0: Dzięki, do usłyszenia.
1: Słucham wiernie, do usłyszenia.
0: Oczywiście kolejne bilety będziemy dla was mieli już jutro.
2: Gratulujemy i do zobaczenia w Opolu, a teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Rok 1979, ukazał się 8. studyjny album Electric Light Orchestry, zatytułowany Discovery. Znakomita płyta, Jeff Lynne w świetnej formie wokalnej, w świetnej formie kompozytorskiej, no i zespół niesamowicie zabrzmiał, połączenie elektronicznych instrumentów, gitary, a także smyczkowych instrumentów, to było coś naprawdę niepowtarzalnego, no i wielkie przeboje, które pochodzą z tej płyty, Shine a Little Love, Let's Train to London, Don't Break Me Down, no i wreszcie Confusion, ten utwór już zagramy teraz.

0: To był Papierowy Księżyc i nasza wspaniała wokalistka Halina Frąckowiak. Czerwiec roku 87 był bardzo udany dla Whitney Houston, bo na listach przebojów wciąż królowała piosenka I Wanna Dance With Somebody i także w czerwcu 87 roku ukazał się jej drugi album.
1: Zgadza się, zatytułowany po prostu Whitney.
0: I na krążku utwory dynamiczne, takie jak I Wanna Dance With Somebody, ale też spokojne ballady, i Whitney Houston sprawdzała się genialnie, zarówno w tych utworach dynamicznych, jak i w balladach. To była po prostu wokalistka niepowtarzalna. I Wanna Dance With Somebody. Do dziś wszyscy tańczą w rytm tej piosenki i niezapomniana Whitney Houston.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Codziennie.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Reklama.

0: Bela Koza i Eros Ramazzotti, wielka gwiazda włoskiej piosenki za nami, nie tak dawno koncertował w Polsce. Koncert był niesamowity, jak zwykle w przypadku tego artysty, on jest po prostu genialny.
1: Włosi mają swoje Sanremo, Włosi mają wielkie gwiazdy, ale my nie jesteśmy gorsi. Mamy cudownych wokalistów, artystów, no i przede wszystkim mamy Opole. To już 63. wydanie tego festiwalu, które zaczyna się w Boże Ciało w najbliższy czwartek. Ty fizycznie ruszasz dzisiaj i jutro będziemy się zdzwaniali.
0: Już jestem spakowany, tylko kończymy audycję, wsiadam do samochodu i jadę do Opola, bo chcę zdążyć jeszcze dzisiaj na popołudniową próbę.
1: To dobrze, no i wszystko przygotować. Zatem będziemy trzymali rękę na pulsie. Ja w Opolu pojawię się właśnie w czwartek, czyli też za chwilę, a do najbliższej środy jeszcze wam będziemy rozdawali podwójne zaproszenia, także
0: warto nas słuchać. I w środę będziemy łączyli się telefonicznie.
1: No to wszystko
0: ja będę przygotowywał nasze studio na czwartek.
1: Czy więcej jest facetów w Opolu, w sensie występujących, czy kobiet, czy tak pół na pół? Czy
0: myślę, że pół na pół. Ponad 100 artystów, do tego jeszcze orkiestra. Myślę, że 150 osób pojawi się na scenie Opolskiego Amfiteatru.
1: To mamy parytety w Opolu, ewidentnie, ale teraz będzie o męskim świecie. O tym na sam koniec James Brown.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia w Opolu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Żołnierz WOT dziś ma usłyszeć zarzuty. Są kolejne zatrzymania. Chodzi o aferę korupcyjną w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. Odwiedzimy też Warszawę. Przed Pałacem Kultury rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Zatrzymany terytorials z Lubelszczyzny usłyszy dziś zarzuty po dramatycznych wydarzeniach w powiecie łęczyńskim. 47-letni żołnierz WOT-u po awanturze z kolegą jego syna podpalił go i uniemożliwił udzielenia ofierze pomocy.
2: Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Pokrzywdzony w stanie ciężkim walczy o życie w szpitalu, ale rokowania są niekorzystne.
1: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledczy nie informują na razie o motywach podejrzewanego. Kolejne dwie osoby zatrzymane już z zarzutami. To w związku z aferą korupcyjną w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. Główny podejrzany w tej sprawie, były naczelnik Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych, od niemal roku jest w areszcie. Teraz w ręce funkcjonariuszy CBA wpadli pracownik Urzędu Miasta i prezes firmy z branży deweloperskiej. Więcej o tym Dominik Rutkowski.
3: Śledczy przeszukali urząd i kilka innych lokalizacji w Wielkopolsce. Zabezpieczyli obszerną dokumentację i elektronikę. Zatrzymani kobieta i mężczyzna usłyszeli w prokuraturze krajowej w sumie 10 zarzutów dotyczących korupcji i prania pieniędzy. Nie trafili do aresztu, ale mają zakaz kontaktowania się z określonymi osobami i dozór policji. To piąta realizacja w trwającym postępowaniu. W tej sprawie w sumie 67 zarzutów usłyszały już 23 osoby. Zabezpieczono 1 200 000 złotych gotówki, monety kolekcjonerskie warte około 70 tysięcy i luksusowe zegarki za blisko 300 tysięcy. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
1: Przypomnę, na początku lipca ubiegłego roku pracownik poznańskiego ZDM-u został przyłapany na gorącym uczynku podczas przyjmowania 150 tysięcy złotych łapówki. Ceny paliw mocno w dół. Minister energii określił maksymalne ceny na jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,95, a za olej napędowy 6,26. To spadek o odpowiednio 10 i 8 groszy w porównaniu do dziś.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Warszawa w samym centrum koszykarskiego świata. Przez tydzień na placu Defilad rywalizować będą najlepsze drużyny globu. W stolicy ruszyły Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Prócz wielkich emocji sportowych, organizatorzy przygotowali również atrakcje dla każdego, kto odwiedzi specjalne miasto zbudowane przed Pałacem Kultury. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Tak jestem, dzień dobry.
1: Powiedz, jak wygląda teraz plac Defilad?
4: Plac Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki zmienił się w wielką sportową arenę. Tuż obok głównego, zadaszonego boiska z trybunami dla ponad 2,5 tysiąca widzów działa rozległa strefa kibica. Organizatorzy przygotowali dodatkowe boiska do gry, strefy gastronomiczne, miejsca do odpoczynku, konkursy i muzyczne atrakcje. Wstęp do koszykarskiego miasteczka jest bezpłatny, dlatego każdy może poczuć atmosferę światowego turnieju z bliska. Przez najbliższe dni kibice będą mogli oglądać najlepszych zawodników i zawodniczki z całego świata, a także dopingować reprezentację Polski, które liczą na udany występ przed własną publicznością.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
5: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Sale terapeutyczne i rehabilitacyjne, gabinety specjalistyczne oraz przestrzenie zaprojektowane bez barier. Tak będzie wyglądał nowy ośrodek wsparcia planowany przy ulicy Noakowskiego. Ruszył przetarg na realizację inwestycji. Nowy obiekt będzie miejscem codziennego wsparcia terapii oraz rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym intelektualnymi. Placówka została zaprojektowana z myślą o 40 podopiecznych. Obiekt zostanie wyposażony w windę oraz klatkę schodową, a wszystkie pomieszczenia i ciągi komunikacyjne będą dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Termin składania ofert w przetargu mija 19 czerwca. Zmieniamy temat. Miasto Szczecin ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego. Kandydaci powinni posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, mieć wykształcenie wyższe, znać akty prawne dotyczące działalności kulturalnej. Plusem będzie także znajomość języka obcego i ukończone studia podyplomowe, na przykład z zakresu ekonomii, finansów czy nadzoru nad inwestycjami budowlanymi. Ponadto kandydaci ubiegający się o to stanowisko będą musieli złożyć pisemne opracowanie koncepcji programowej funkcjonowania i rozwoju Teatru Współczesnego. Dokumenty można składać do 20 lipca. Obok chmur pojawi się trochę przejaśnień. Będą przelotne, nie narzucające się, raczej dziś nie dyktujące warunków w pogodzie. Możliwe, że do końca dnia czeka nas trochę chmur i trochę słońca. Temperatura wynosi 17 stopni, wiatr wieje umiarkowanie, ciśnienie w Szczecinie około 1014 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Na zegarze jest 5 minut po pierwszej. Zaczynamy popołudniowy program Radia Plus. Będzie Hands Up już za moment, później I wszystko się może zdarzyć oraz m.in. Anita Lipnicka.

0: 3 roku. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Dzisiaj także świętujemy, bo jest 1 czerwca, więc Dzień Dziecka. Jak się okazuje, nie zawsze to był 1 czerwca i nie wszędzie jest to 1 czerwca, jeżeli chodzi o Dzień Dziecka. Ale o tym za parę minut. Powiem wam także, jak można zdobyć prezent ode mnie dla kogoś, niezależnie od wieku, bo dziećmi zawsze jesteśmy. Fantastyczna gra w kapsle. To już za parę minut, tuż po piosenkach Pet Shop Boys i Belinda Carlisle.
1: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: Reklama.

0: Za 25 minut 14 Belinda Carlisle za nami, a przed nami kilka faktów o Dniu Dziecka. 1 czerwca obchodzimy i wszystkim nam kojarzy się to właśnie z tym dniem. A okazuje się, że przed wojną Dzień Dziecka był świętowany w Polsce 22 września. Dopiero po roku 1950 ustanowiono właśnie 1 czerwca, ale tylko w Europie Wschodniej, bo na całym świecie Dzień Dziecka, uwaga, jest świętowany 20 listopada. To święto ustanowiło ONZ ku pamięci ustanowienia specjalnych obchodów właśnie 20 listopada w 1959 roku. To tak sobie myślę, że w sumie jakby tak historycznie podejść, to 3 razy w roku mamy Dzień Dziecka. No ale my świętujemy właśnie dzisiaj i tak to już jest w naszej tradycji, a więc dla wszystkich dzieciaków dzisiaj uśmiechy, prezenty, a że dzieckiem jest się całe życie, niezależnie od PESEL-u, no to i w Radiu Plus można zdobyć prezent na Dzień Dziecka. To jest gra w kapsle. Słuchajcie, ale taka zawodowa gra w kapsle. Kto pamięta jeszcze, jak to się grało na chodniku najczęściej, a kapsle miały flagi. Tak, te flagi najczęściej wycinało się z atlasu. Och, to była naprawdę przednia zabawa, no i wtedy był albo wyścig pokoju, albo jakieś zawody żużlowe, a to zależy, kto gdzie mieszkał. Taka gra w kapsle, ale naprawdę fajna, duża, specjalnym torem jest do zdobycia w Radiu Plus. Co trzeba zrobić? Wysłać do mnie SMS pod numer 691-141-141 i napiszcie, w co wy najbardziej w dzieciństwie lubiliście grać. No mogą to być kapsle, a może klasy, a może w gumę. Dajcie znać 691-141-141. Przekonajcie mnie, że to właśnie do was powinien trafić prezent. Po godzinie 14 będzie rozstrzygnięcie. A propos tamtych czasów, to teraz piosenka, która z pewnością wielu kojarzy się z młodością i z dzieciństwem. Lombard i Przeżyj to sam w Radiu Plus.
1: Na życie patrzysz bez emocji.

0: Pamiętam doskonale, to był rok 96, pamiętam, bo to było jeden z przebojów wakacyjnych i gdziekolwiek by się nie pojechało, a spędzałem wtedy wakacje nad morzem, no to wszędzie, dosłownie wszędzie, czy z klubu, czy też z budki z lodami albo ze smażoną rybą, słychać było ten przebój. No Mercy, Where Do You Go? Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za kwadrans godzina 14, o drugiej serwis informacyjny, a do drugiej jeszcze śpiewające panie za parę minut Gloria Gaynor, a na finał godziny zaśpiewa Tina Turner.
1: Reklama.
2: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
13: Let's go, girls.

0: Prosto z filmu o Jamesie Bondzie, GoldenEye, Tina Turner w Radio Plus. 3 minuty do drugiej, za chwilę najważniejsze informacje, które dla Was przygotowaliśmy, a później kolejne przeboje. Na początku zaśpiewa zespół Take Delt. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Maja Kwalińska przed szansą na życiowy sukces. Za kilka chwil zagra o ćwierćfinał French Open. Na Opolszczyźnie trwa szacowanie strat. Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc finansową po potężnych burzach. Kilkaset osób stworzyło żywy pociąg. Będzie też Dzień Dziecka w Nowym Sączu. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska sensacja za chwilę wyjdzie na paryski kort. Takiej gry w jej wykonaniu nikt się nie spodziewał. Teraz może awansować do ćwierćfinału. Maja Kwalińska w najbliższych minutach rozpocznie mecz czwartej rundy wielkoszlemowego French Open. Rywalką reprezentantka gospodarzy Diane Parry. O szczegółach Michał Rawa.
2: Maja Kwalińska przez turniej na kortach Rolanda Garrosa idzie jak burza. Pokonała już mistrzynię olimpijską Qin Wenzhen, Belgijkę Elise Mertens i Greczynkę Marię Sakkari. I jak sama podkreślała przed dzisiejszym meczem wiedziała, że każda z tych rywalek jest piekielnie mocna. Wiedziałam, że muszę grać swój najlepszy tenis, by je pokonać. Cieszę się z czwartej rundy i mam nadzieję, że awansuję dalej. Mówi 24-latka. Podkreślmy, że grę w Paryżu rozpoczynała na etapie eliminacji i jest to jej dopiero trzeci występ w turnieju wielkoszlemowym. Jej rywalka Diane Parry ma większe doświadczenie, ale w rankingu WTA zajmuje dopiero 92 miejsce i awans do ćwierćfinału. Byłby tak także jej największym sukcesem w karierze.
1: Maja Kwalińska to ostatnia polska tenisistka, która rywalizuje we French Open. Poszkodowani przez trąbę powietrzną mogą liczyć na pieniądze na odbudowę swoich domów. Od rana w Balcarzowicach na Opolszczyźnie pracuje komisja do spraw szacowania strat. W trakcie ostatnich burz uszkodzonych zostało 18 budynków. Na szczęście nikt nie został ranny.
3: Po oszacowaniu szkód mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę do 200 tysięcy złotych na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego i do 100 tysięcy na remont lub odbudowę budynku gospodarczego.
1: Mówiła Kinga Tokarz, rzeczniczka Urzędu Wojewódzkiego. Mieszkańcy Balcarzowic mogą już też wnioskować o pomoc doraźną. 8 tysięcy złotych na najważniejsze teraz potrzeby, na przykład odzież czy leki. Na miejscu działa też pogotowie energetyczne, które pracuje nad przywróceniem dostaw prądu. Pacjentom grozi katastrofa, alarmują związkowcy z Mysłowic. Od 1 lipca oddział wewnętrzny szpitala numer 2 może przestać funkcjonować. 5 z 8 lekarzy złożyło wypowiedzenia.
4: Z 50 dyżurów 30 dyżurów będzie nieobsadzonych.
5: Co to oznacza katastrofa?
4: Brak opieki będzie skutkować niewykonaniem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
1: Mówi Aleksandra Szymczek ze Związku Zawodowego Solidarność 80 w Mysłowickim Szpitalu. Niepokój budzi zbliżający się koniec kontraktu obecnego dyrektora naczelnego placówki Grzegorza Nowaka. Termin upływa już 7 czerwca. Dodajmy, że zadłużenie szpitala przekroczyło już 60 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Razem maluchy, nastolatkowie, dorośli i seniorzy. Mieszkańcy Nowego Sącza bili dziś rekord w żywym pociągu. Okazje były dwie. Dzień Dziecka i obchodzony w mieście rok sądeckich kolejarzy.
6: I dajemy sygnał do odjazdu. I ruszamy!
7: Musieliśmy zrobić osoby, motyle i pszczoły. Zajęło nam to bardzo długo.
8: Reprezentujemy nasze pokolenie. Jesteśmy bardzo zadowoleni i mam nadzieję, że się rekord uda.
9: Można było pośpiewać, chodziliśmy wszyscy razem, wesoło było bardzo.
10: Na pewno rekord radości, kolorów i entuzjazmu. Niekoniecznie wynik jest najważniejszy, tylko dobra zabawa.
1: Mówiła Milena Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. W zabawie wzięło udział około 300 osób.
11: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali 37-letniego mężczyznę. W jego mieszkaniu ujawniono znaczne środki odurzające w postaci ponad 890 gramów amfetaminy, prawie 420 gramów mefedronu oraz ponad 210 gramów marihuany. Znaleziono także przedmioty mogące służyć do ich porcjowania i dystrybucji. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Zmieniamy temat. Podpisano umowę na rozpoczęcie prac projektowych nad nową siedzibą Teatru Współczesnego. Nowa siedziba ma być nie tylko nowoczesnym obiektem kultury, ale również ważnym elementem miejskiej przestrzeni publicznej. Projekt zakłada stworzenie kompleksu składającego się z 2 budynków połączonych otwartą przestrzenią publiczną i zielenią dostępną dla mieszkańców. Zrealizuje go pracownia SAW, spółka z ZOO. To właśnie ta warszawska pracownia zwyciężyła w międzynarodowym konkursie architektonicznym na koncepcję nowego teatru, który powstanie na Łasztowie. Projektowanie potrwa 2 lata, następnie ogłoszony zostanie przetarg na realizację prac budowlanych. A my sprawdzamy, co jeszcze przyniesie nam dziś pogoda. chmury nie odpuszczają, a to znaczy, że czasami zjawia się trochę przejaśnień, a potem wracają chmury. I tak to się będzie toczyć aż do wieczora i za dużo się nie zmieni w pogodzie. Temperatura wynosi 18 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków północnych, ciśnienie w Szczecinie 1014 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Prawie 6 minut po godzinie 14. To jest Radio Plus i popołudniowy poniedziałkowy program 1 czerwca. Take That za chwilę, później Franz Gall, będzie także Polanka i Robert Kawliński. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: godzina za każdy 20 minut po 14. Słuchajcie Radia Plus, przybojów z nutą nostalgii, to Robert Gawliński. Nie stało się nic, dzisiaj Dzień Dziecka, 1 czerwca i w Radia Plus prezent dla dzieci starszych i młodszych. Niezależnie od wieku można wygrać fantastyczną grę w kapsle dla całej rodziny. Tak, tak, kapsle kiedyś grało się na chodniku, a teraz można zagrać w domu. Czekam na wasze SMS-y, wysyłajcie je pod numer 691-141-141. Napiszcie, jaka gra z dzieciństwa była waszą ulubioną. Klasy, guma, kapsle, a może jeszcze coś innego. Za chwilę Leonard Cohen.
1: Reklama. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
4: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
3: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
4: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
3: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
4: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
3: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
4: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Reklama.

0: 2,5 minuty po wpół do trzeciej to Radio Plus. Przyboje z nutą nostalgii, ze mną przy telefonie Agnieszka. Cześć dziecko!
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No dzisiaj to wszyscy jesteśmy dziećmi. Nie wiem, czy Agnieszka dostała już jakiś prezent, a jak nie, to będzie
1: nie.
0: Od nas prezent. No ja, no to wiesz co to. No to już naprawiamy tę sytuację. Prosiłem was o to, żeby napisać, w co się bawiliście za dzieciaka. No i były różne odpowiedzi, tak? I guma, i gra w klasy, i chowanego. No, ty, Kasia, napisałaś o słynnym kultowym serialu. Co to takiego było?
1: Czterech pancernych i pierca.
0: Dlaczego akurat taka zabawa?
1: No, w związku z tym, że bardzo dużo czasu spędzaliśmy poza domem, na zewnątrz.
0: Tak kiedyś było, no.
1: Tak, kiedyś było, dokładnie.
0: Klucz na szyję i heja,
1: o, do przodu. Dokładnie, no. Tak. Od rana, odkąd tylko człowiek się obudził, zjadł śniadanie, to na dworzu. I w związku z tym, że była około nas niedaleko taka kopalnia, no nie była ona jakaś tam bardzo niebezpieczna, ale piachu trochę było. I wpadliśmy kiedyś na taki pomysł, bo akurat było na czasie, że oglądaliśmy ten serial, że właśnie zabawimy się, że sobie to odtworzymy. No różnych tam, no wiadomo, czołg to tam z różnych takich rzeczy był poskładany, co tam gdzieś się znalazło na podłodze. Jakieś balie, nie balie, różne tam takie rzeczy. No i tak akurat.
0: Słuchaj,
1: i się bawiliśmy.
0: Jak rozumiem, ty byłaś Marusią.
1: No prawda? Oczywiście, prawda? Mimo tego, że nie miałam rudych włosów, no ale jak? No oczywiście.
0: A słuchaj, a była kłótnia o to, kto ma być Jankiem, Guslikiem i tak dalej? Czy to
1: no to ja
0: rolę
1: sobie wybierałam.
0: A, to w ten sposób dobierałaś sobie załogę. No to jeszcze jakiś szarik pewnie by się przydał od czasu do czasu.
1: No tak, ale no...
0: Aga,
1: no, to były bardzo fajne czasy,
0: no
1: naprawdę.
0: Pewnie, że tak. Prezent dla ciebie, fantastyczna gra w kapsle, już wysyłamy pocztą. Kogo pozdrawiasz?
1: No, pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia, moją całą rodzinę, wszystkich w ogóle.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia.
0: Ale miło było wspominać. Bonnie Tyler, teraz na antenie Radia Plus, później zespół Rezerwat.

0: Musical Grease, John Travolta i Olivia John, na antenie Radia Plus. To tutaj przyboje z nutą nostalgii, taka bardzo energetyczna piosenka, dosyć pochmurne popołudnie, przynajmniej u mnie. A z pogodą w najbliższych dniach, no nie trafiliśmy, będzie sporo chmur i opadów deszczu i niestety tak samo ma być w długi czerwcowy weekend, podobno dopiero niedziela będzie ładniejsza. No fajnie, na sam koniec weekendu. Budka suflera za chwilę, a na zegarze 14:45.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
8: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
7: I to gdzie?
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
1: Reklama.

finał tej godziny należy do formacji Manet Work. To ostatnia piosenka w tej godzinie, ale spokojnie, jedno się kończy, drugie zaczyna za 3 minuty 15 o 3 serwis, a później wrócimy do muzyki. Rozpoczniemy od przepięknej piosenki Woman Love. To będzie Barbara Streisand. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Są prawomocne wyroki dla członków grupy Psychofans. Sprawa dotyczyła 46 pseudokibiców. Nadal 1000 osób pracuje w miejscu pożaru lasu na Mazowszu. Służby ustalają przyczynę. Maja Chwalińska walczy o ćwierćfinał. Przeniesiemy się też na paryskie korty. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od tragicznego wypadku pod Poznaniem. W Kobylnicy kierująca osobówką zjechała ze swojego pasa i czołowo zderzyła się z ciężarówką. Kobieta zginęła na miejscu, droga jest zablokowana w obu kierunkach. Służby ustalają przyczyny wypadku. Pseudokibice ruchu Chorzów już prawomocnie skazani. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił część wyroków. Lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok 11,5 roku więzienia. To pół roku mniej niż według wyroku pierwszej instancji. Wyższą karę usłyszał z kolei Kajetan B. Zamiast 11 lat spędzi w więzieniu 15.
2: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia z śmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, czy działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby.
1: Mówi prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Pomimo złagodzenia części wyroków, obrońcy z wyroku sądu apelacyjnego zadowoleni nie są.
3: Z tego wyroku nie jesteśmy zadowoleni. No sąd w dużej mierze przyznał rację prokuraturze. Oczywiście też obrońcom w zakresie na przykład jednego czynu, który był przedawniony i tutaj w pierwszej instancji sąd przypisał oskarżonym popełnienie tego przestępstwa. Na skutek apelacji ten wyrok w zakresie tego czynu został uchylony i postępowanie karne umorzone.
1: Mówi mecenas Przemysław Chmielowski. Sprawa Psychofans dotyczyła 46 osób oskarżonych łącznie o 110 przestępstw. Ponad 1000 osób wciąż pracuje w miejscu pożaru na Mazowszu. Ten wybuchł w czwartek w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Objął ponad 300 hektarów lasu. Oprócz strażaków w akcji jest też policja, która ustala przyczyny pojawienia się ognia. Weryfikowane są m.in. doniesienia o tym, że było to podpalenie, mówi nam szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Na dziś nie ma żadnej potwierdzonej hipotezy. Służby cały czas pracują. Rzeczywiście były takie zgłoszenia, że też zarzewia ognia pojawiły się w kilku miejscach jednocześnie, natomiast zbyt wcześnie, aby przesądzać, czy było to podpalenie.
1: Z powodu pożaru ewakuowano około 100 osób. Miasto wyraża swój sprzeciw, wciąż jednak solidaryzuje się z walczącym Kijowem. Tak lubelski magistrat tłumaczy decyzję o zdjęciu z ratusza flagi Ukrainy. To reakcja na decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce imienia bohaterów UPA.
5: Gest prezydenta Zełenskiego godzi w pamięć historyczną naszego narodu i stąd wymagał natychmiastowej reakcji z naszej strony. Niezależnie od tej decyzji, nadal tak samo solidaryzujemy się z narodem ukraińskim, który walczy nie tylko o własną niepodległość, ale także Polski i całej Europy.
1: Zaznacza rzeczniczka prezydenta miasta Justyna Guść. Przypomnijmy, decyzję Wołodymyra Zełenskiego skrytykowali polscy politycy, a prezydent Karol Nawrocki wyszedł z inicjatywą odebrania mu orderu Orła Białego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przenosimy się jeszcze na paryskie korty. Tam, przypomnijmy, Maja Chwalińska walczy o ćwierćfinał French Open. W pierwszym secie Polka na razie remisuje z Diane Parry 1-1.
6: Wiadomości ze Szczecina. Małgorzata Tobiasz. Samorząd województwa zachodniopomorskiego przystąpił do polsko-niemieckiego projektu Wspólna Natura, Kultura i Turystyka. Będzie się on skupiał na działalności w Puszczy Bukowej, a w szczególności przy Jeziorze Szmaragdowym, gdzie ma być większa dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Prace przy przebudowie otoczenia jeziora mają się rozpocząć za kilka miesięcy. Wszystko ma być gotowe pod koniec 2028 roku. Zmieniamy temat. Jutro na posiedzeniu Rady Ministrów ma zostać przyjęty projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach podstawowych. Uczniowie nie będą z nich mogli korzystać podczas pobytu na terenie szkoły, zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Będą dwa wyjątki. Zgoda nauczyciela, podyktowana celami dydaktyczno-wychowawczymi. Drugie, skorzystanie z telefonu ze względu na chorobę bądź niepełnosprawność ucznia. I na zakończenie przypominamy, że w piątek, 5 czerwca, niczego nie załatwimy ani w Urzędzie Miasta, ani w Urzędzie Marszałkowskim. Obie instytucje odbierają wolne za święta przypadające w sobotę. Jedna za 26 grudnia, a druga za 15 sierpnia. Zaglądamy do pogody. Lekkie przetarcia pojawiają się od czasu do czasu na niebie, ale chmury twardo pilnują swojej przestrzeni, więc z tym słońcem do dziś naprawdę trzeba mieć szczęście. Temperatura wynosi 15 stopni, wiatr wieje umiarkowanie z kierunków północnych, ciśnienie w Szczecinie około 1014 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 5,5 minuty po godzinie 15:00. To już późne popołudnie z Radiem Plus. Barbara Streisand, za chwilę później Matthew Wilder i Bonnie M.

0: Na zegarze 20 minut po godzinie 15 to formacja Lady Punk, rok 1983, ich debiutancka płyta. Chyba każdy zespół marzy o takim debiucie, bo ta płyta nie miała nieznanych piosenek. Zazwyczaj na płytach to jest tak, że są, nie wiem, 2, 3, 4 takie popularne przeboje, single, a tutaj praktycznie każdy utwór przeszedł do historii polskiej muzyki. Mniej niż zero, Kryzysowa Narzeczona, Wademeku Skauta, czy Zamki na Piasku, można by wymieniać i wymieniać. Takie przeboje usłyszycie na antenie Radia Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Już za chwilę będzie Susanna i Art Company, a na zegarze 21 minut po trzeciej.
1: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie 2 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

godzinie 16, bo przed 16 no to już piosenki z zagranicy, a te polskie piosenki królować będą już od najbliższego czwartku w Opolu, bo przecież startuje Festiwal Piosenki Polskiej, w którym udział ma Radio Plus. Marek Sierocki już pojechał do Opola, jutro i pojutrze w Muzycznej Poczcie będzie się łączył z Jankiem i opowiadał, jak wygląda sytuacja na miejscu, a w sam czwartek studio Radia Plus przenosi się do Opola i stamtąd panowie będą relacjonować festiwal. Będą oczywiście goście w naszym studio, będą artyści, będą opowieści, będą wspomnienia, będzie mowa też o nowych piosenkach. To wszystko od czwartku na antenie Radia Plus. Będziemy świętować polskie przeboje, polską muzykę w Opolu. Chris Ria teraz na naszej antenie,

0: porywający utwór. Kocham Cię życie, Edyta Geppert w Radio Plus, gdzie gramy Wam przeboje z nutą nostalgii. O 16:00 najważniejsze informacje, taki już powoli finał dnia. Przed nami krótkie podsumowania, będzie między innymi o tym, co dzieje się w Paryżu na kortach Roland Garrosa. A do 16:00 jeszcze Mariah Carey i Bon Jovi, to już za parę minut.
1: Reklama.
2: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
3: A jednak Fastwow naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
2: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
3: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
2: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
3: Dzwoń do Fastwow. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastwow.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany Luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Masz 55 lat lub więcej? Idealnie! Twoje doświadczenie i lojalność to atuty dla każdego pracodawcy. Zadbaj o swoją stabilność finansową, zdrowie i realizuj się zawodowo. Szczegóły na Facebooku Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim. Kampanię realizuje firma usługi psychologiczno-edukacyjne Magister Małgorzata Laskowska w partnerstwie z Marifa Szkolenia i Edukacja Artur Kapiński. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską w ramach projektu Aktywny Senior w Subregionie Stargardzkim, realizowanego w ramach programu Fundusz Europejski dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: John Bon Jovi i przyjaciele, czyli zespół Bon Jovi, jeden z ich największych przebojów Always, na finał tej godziny i na finał mojego spotkania z wami. Już za chwilę na antenie Radia Plus serwis informacyjny, później dowiecie się, co słychać w mieście. No i oczywiście muzyki nie zabraknie, pojawi się m.in. Madonna. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: tylko z aplikacją Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Reklama. Radio Plus Szczecin.

0: Radio Plus.
1: Zderzenie osobówki z ciężarówką koło Poznania. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii. Strażacy znów w gotowości po trąbie powietrznej na Opolszczyźnie. Maja Chwalińska wygrała pierwszego seta z francuską Diane Parry. Jest 16. Marcin Bartnik. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku w Kobylnicy pod Poznaniem. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęła 59-letnia kobieta. Stało się to koło 13 na drodze wojewódzkiej numer 194.
2: Na ten moment z nieustalonych przyczyn kierująca kobieta prowadząc osobowego Suzuki zjechała na przeciwległy pas i doprowadziła do czołowego zderzenia z ciężarówką.
1: Powiedział nam Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Strażacy w gotowości. Niebezpieczna pogoda może wrócić jeszcze na Opolszczyznę, również do Balcarzowic, które walczą ze skutkami sobotniej trąby powietrznej.
3: Nie wykluczamy, że w każdej chwili może pojawić się jakaś komórka burzowa, pady silne deszczu. Będziemy zmuszeni prowadzić działania ratownicze, chociażby w usuwaniu powalonych drzew czy pompowaniu wody.
1: Mówi Piotr Zdziechowski ze Strzeleckiej Straży Pożarnej i apeluje, by śledzić ostrzeżenia, ale nie tylko.
3: Na pewno każdemu pomożemy, ale żeby ta pomoc do wszystkich dotarła i do tych, które najbardziej potrzebują tej pomocy, to musimy się po prostu właściwie zachowywać i przede wszystkim stosować do poleceń służb ratowniczych, które będą działały na miejscu.
1: Sobotni żywioł uszkodził w Balcerzowicach 18 budynków, w tym dwa całkowicie. Na szczęście nikt nie został ranny. Każdą kroplę warto zatrzymać i zagospodarować, mówią eksperci podczas Kongresu Wodnego w Bydgoszczy. To okazja do rozmów o zmianach klimatu i coraz częstszych ekstremalnych zjawiskach pogodowych, takich jak susze czy powodzie. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Eksperci mówią, że najważniejsze jest zatrzymywanie wody w krajobrazie, by ograniczyć skutki betonowania i regulacji rzek. Im więcej betonu, tym mniej wody, podkreśla prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
5: Należy zwracać uwagę, że ta gospodarka wodna właściwie zaczyna się na twojej nieruchomości. Jeżeli ty ją zabetonujesz, ta woda gdzieś musi spłynąć, a ty tą wodę tracisz.
4: Potrzebne są działania na wszystkich szczeblach, od państwa i samorządów po każdego z nas, zaznacza dr Dawid Szatten z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
6: Zamykamy kran w czasie mycia zębów, ale i też racjonalnie gospodarujemy wodą. Gromadzimy deszczówkę.
4: Bydgoszcz stawia właśnie na rozwój systemów gromadzenia wody. Od dłuższego czasu w różnych częściach miasta powstają zbiorniki na wodę opadową.
1: Trzeci kongres wodny potrwa w Bydgoszczy do jutra. Najpierw 100 tysięcy aut rocznie, potem 4 razy tyle. W 2029 z linii produkcyjnej w Jaworznie zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Partnerem strategicznym projektu będzie tajwański koncern Foxconn, tłumaczy wiceprezydent miasta Łukasz Kolarczyk.
7: Ma znaleźć się fabryka, taka pełnoskalowa, na produkcję 100 tysięcy samochodów w pierwszym takim mocnym etapie. Ma być rozwojowa.
1: Fabryka powstanie na terenie jaworznickiego obszaru gospodarczego.
7: 2029 rok będziemy już gotowi z całą infrastrukturą drogową. Mamy zakończone projekty wodociągowe, kanalizacyjne i budowę też stacji uzdatniania wody.
1: Na początku w Jaworznie produkowane będą 3 modele samochodów. Inwestycja ma angażować w proces produkcyjny aż 70% komponentów pochodzących od dostawców z Polski i Unii Europejskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz Paryż i mecz Mai Chwalińskiej z francuską Diane Parry. Panie walczą na korcie centralnym o awans do ćwierćfinału French Open i na razie górą jest Polka. Chwalińska wygrała pierwszego seta 6-3. Na zwyciężczynię tego pojedynku czeka już Rosjanka Anna Kalińska.
8: Do 20 stopni w Szczecinie, możliwe przejaśnienia do końca dnia, w nocy w okolicach 12 kresek na plusie, jutro do 24 stopni na termometrach, duże zachmurzenie, ciśnienie w normie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
8: Poniedziałkowe 2 godziny spotkania przed nami. Za kilkanaście minut na naszej antenie o imprezie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 przy Unii Lubelskiej, czy szczecińska edycja ogólnopolskiej Olimpiady Języka Mikowego. Za chwilę informacje z dróg. Ja nazywam się Michał Tolko. Gram dla Was do godziny 18.

Enrique Iglesias, Rhythm Divine. 7 minut po godzinie 16, pora na informacje z dróg w Szczecinie. Korki na moście długim, bramie portowej czy trasie zamkowej. Utrudnienia w okolicach Stoczni i na Stalmacha. Utrudnienia na rondzie Giedroycia, na Niebuszewie, ulicy Kraśnickiego i Wszystkich Świętych. Gumieńce i rondo Gierosa czy Welecka w Mierzynie. Nie lepiej też na Krygiera i rondzie Hakena. Prawy brzeg to korki na ulicy Zwierzynieckiej, Goleniowskiej i Pomorskiej. Już teraz Wet, Wet, Wet. Love is all around.

0: Future Belief na antenie Radia Plus Szczecin, wcześniej Berlin Take My Breath Away nostalgicznie, a już za chwilę Madonna Like a Prayer.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.

0: Linki do Media Markt.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Reklama.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Kamień węgielny pod budowę Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci wmurowano dziś na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 przy Unii Lubelskiej. Imprezę rozpoczęto wejście Batmana z Ligi Superbohaterów wraz z dawnymi małymi pacjentami, którzy przynieśli rzeczy do kapsuły czasu. Zakopano ją na terenie budowy dla potomnych.
2: Magdalena Knop, rzecznik prasowa USK 1. W kapsule znajdzie się oczywiście akt erekcyjny podpisany, bo to kwintesencja. Znajdzie się oczywiście gazety z dzisiejszych wydań, komplet monet z 2026 roku, a także list pisany przez Stanisława, zwycięskie dzieło.
3: Co napisałeś w tym liście?
4: Nazywam się Stanisław Milta. W liście napisałem moje refleksje o przyszłości, o wartościach, które uważam, że powinny zostać utrwalone w nas, nawet po 100 latach. To, co robimy, świeci dalej niż nam się wydaje.
5: Profesor doktor habilitowany Tomasz Byrski, prorektor do spraw klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Czeka nas tak naprawdę zderzenie nauki i tego, co nauka daje, a więc najnowocześniejsze metody operacyjne, najnowocześniejsze metody leczenia wspomagającego, najnowocześniejsze metody opieki nad dziećmi, głównie w oddziale intensywnej terapii i nadzoru oraz tak naprawdę poradnie wielokospecjalistyczne, które będą tutaj temu całemu kompleksowi towarzyszyć. Wielki budynek, wielka budowa, pięciokondygnacyjna, 16 tysięcy metrów kwadratowych z nowoczesnym sprzętem. No i z kadrą, która, jak Państwo wiecie, pracuje u nas od lat w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1.
6: Konrad Jarosz, dyrektor naczelny USK 1 Szczecin.
3: Na razie jest tutaj przy Unii Lubelskiej wielki dół. Ile lat będziemy czekali na to centrum dziecięce tutaj na Unii Lubelskiej?
6: Panie redaktor, dlaczego lat? To za półtora roku będzie. Umowa jest podpisana do 31 grudnia 2027. No ja myślę, że wykonawca da radę.
3: Wiemy już, co na którym piętrze będzie?
6: Wszystko doskonale wiemy. Czyli jak patrzymy teraz, panie redaktor, doktor ma to szczęście, państwo nie, zapraszam. To jest poziom piwnicy, tak? W części będzie zakładem radiologii, bo tu będzie też i rezonans, i wszystkie pracownie po to, żeby, czy ultrasonowiczna, czy radiologiczna, po to, żeby dzieci badać na miejscu i nie mieszać z pacjentem dorosłym. Będą też dwa łączniki do budynku, dlatego że, no pokażę na razie w niebo, tak? Ale w tym miejscu, mniej więcej w tym miejscu będzie lądowisko. Zjeżdża pacjent na dół, i albo na poziomie zero i jest to pacjent dziecięcy, trafia tu pacjent urazowy, tu, a jeżeli dorosły, to na minus jeden i tunelem od razu jest transportowany. Więc uprościmy sobie, mamy dzisiaj lądowisko to naziemne, które stwarza lotniczemu pogotowiu ratunkowego wiele problemów związanych choćby z tym kurhanem, który Państwo wiecie, tak zwanym wzgórzem Napoleona. Te problemy się też skończą, więc przy okazji jednej inwestycji rozwiązujemy wiele innych problemów logistycznych. Na poziomie zero będziemy mieć zespół poradni i szpitalny oddział ratunkowy. Na poziomie jeden będzie blok operacyjny z oddziałem jednego dnia. No, moją ideą jest tak, ja bardzo lubię dzieci, ale strasznie nie lubię, jak one śpią w szpitalu. Niech one śpią u siebie w domu. Dzieci będą przyjechać do tych zabiegów, które oczywiście będzie to możliwe. Jak na przykład zabieg adenotomii. Dzieci przyjdą rano, zostaną zoperowane, a potem po południu stąd wyjdą.
3: Adenotomia, czyli migdałki.
6: Usunięcie trzeciego migdału. Na poziomie drugim będzie oddział intensywnej terapii dla dzieci, tak, który przeniesiemy, oraz oddział chirurgii dziecięcej, który też przeniesiemy. I na najwyższej kondygnacji oddział ortopedii z taką małą salą konferencyjną po to, żeby móc znowu te wszystkie imprezy, które są dla dzieci, znowu nie mieszać z dorosłymi, będą mieli swój własny obszar. I to wszystko.
3: Wiadomo, ile to będzie kosztować?
6: Cały projekt, dofinansowanie, bo to proszę pamiętać, że to jest cały projekt na kwotę tych 299 milionów z ogonkiem, obejmuje wybudowanie tego budynku, tych łączników, wybudowanie tak zwanego centrum logistycznego, czyli to, co, na co patrzymy, oraz remont tej części szpitala, która będzie opuszczona przez część zabiegową, natomiast zostanie tam część przeznaczona pod pediatrię, pod choroby rzadkie, tak jak pan rektor powiedział. Chorobami rzadkimi, no może nie do końca rzadkimi, ale też musimy, drodzy państwo, zwrócić uwagę na to, że mamy gwałtownie wzrastającą ilość zachorowań na cukrzycę u dzieci typu pierwszego, ale też typu drugiego wynikającą z otyłości. My się już nie mieścimy i musimy też dać im tą szansę, żeby w nowoczesnych warunkach funkcjonowały.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Po raz pierwszy w Szczecinie odbyła się edycja ogólnopolskiej olimpiady języka migowego do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci słabosłyszących imienia Juliana Tuwima przyjechały reprezentacje z 7 placówek z całej Polski. Uczestnicy brali udział w zadaniach, a podstawą była znajomość języka migowego. Relacja Małgorzata Tobiasz.
2: Elżbieta Janiak, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących imienia Juliana Tuwima w Szczecinie.
3: 24. Ogólnopolska Olimpiada Języka Migowego w Szczecinie. Pierwszy raz, o ile się zdążyłam zorientować.
2: Tak.
3: To powiedzmy, co to jest za wydarzenie? Co to oznacza tutaj dla nas organizacja takiego wydarzenia?
2: Jest to wyjątkowe wydarzenie, bo tak jak powiedziano w trakcie otwarcia imprezy, jest to pierwsza taka organizacja w naszym mieście. Przez długi czas nie można było używać języka migowego. Język migowy gdzieś był na uboczu. A od niedawna, bo w naszym ośrodku od 6 lat prowadzimy lekcje języka migowego, jest to wielka uroczystość dla nas, ponieważ pierwszy raz spotykamy się z tymi ośrodkami na naszym terenie. Ogromne nowe doświadczenie. Uczestnicy przyjechali do nas właściwie z całej Polski. Pojawili się u nas przedstawiciele ośrodków z Lublina, Poznania, Warszawy, Sławna, Wrocławia, Olsztyna. No i oczywiście nasi uczniowie ze Szczecina.
4: Nazywam się Agnieszka Mręcka, jestem organizatorką 24. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Migowego tutaj w Szczecinie. Będzie ten konkurs 3 kategorii. Te kategorie bierze jeden uczestnik od każdego ośrodka. Pierwszą kategorią będzie obejrzenie filmu na temat Szczecina i potem muszę zaprezentować przed komisją, przetłumaczyć z tego filmu na język migowy. Druga kategoria to jest już ten uczestnik już wcześniej ma przygotowaną prezentację i musi przed komisją przedstawić na temat inspiracji osób niesłyszanych, który jest dla nich ważnym takim autorytetem i muszą przedstawić taką prezentację o swoim jakimś ulubionym aktorze. I trzecia kategoria, uczestnik otrzymuje tekst w języku polskim, musi przeczytać, a następnie musi dokończyć historię według swojego własnego pomysłu.
5: Nazywam się Szymon Grzocie. Chodzę tu w Szczecinę, szkoła Krzymiska 6.
3: I bierzesz udział w Olimpiadzie Języka Migowego. Powiedz nam, jak to dzisiaj wyglądało, co się działo, jakie zadanie musiałeś wykonać?
5: Musiałam przeczytać przy komisji, ja bardzo stres miałam.
3: A powiedz mi, język migowy dla ciebie, co to znaczy, że możesz się tego języka nauczyć, że go używasz?
5: Ciężko, niektórzy nie umieją mówić i trzeba pomyśleć, czy zamykać. Lepiej było warto się nauczyć, żeby wszyscy umieli zamykać, żeby warto było, żeby zrozumiała o sobie.
6: Mam na imię Klaudia Dąbrowska, jestem z Wrocławia. Przeczytać najpierw tekst i z tego tekstu przemigać. Przetłumaczyć jak tak skrótowo, co zawiera ten tekst i potem wymyślić swoje zdanie, jakieś tam małą historyjkę.
3: Trudno było?
6: Tak.
3: Stres był, rozumiem.
6: Tak, ogromny stres. Przede wszystkim, że no troszeczkę mało czasu było i potem była jeszcze komisja, no to...
3: A powiedz mi, jak wygląda kwestia, jeśli chodzi o język migowy u ciebie? Czy to jest taki język, którym ty się posługujesz na co dzień, czy tylko w kontaktach ze znajomymi, rodziną? Jak to wygląda?
6: U mnie język migowy to jest na co dzień, bo ja mam niesłyszących rodziców, rodzeństwo, jeszcze chodzę do szkoły dla niesłyszących dzieci, więc to jest dla mnie codzienność. Używam go na co dzień.
3: Mówisz, że twoi rodzice są niesłyszący, tak? Czyli od dzieciństwa, od dziecka się uczyłaś tego języka migowego?
6: Tak.
3: Bo nie było innej możliwości kontaktu z rodzicami?
6: Raczej nie, bo moi rodzice słabo mówią. Używają, znaczy czytają z ruchu warg i to bardziej im posługuje w codziennym życiu. Ale tak, od dziecka się uczyłam języka migowego i to był mój pierwszy język. A mówić się uczyłam dzięki mojej babci, bo właśnie babcia słyszy i chodziłam też do lokopedy i na rehabilitację.
3: To jeszcze mi powiedz o tej karierze na olimpiadzie. To jest pierwszy raz, drugi raz, trzeci? Jak to wygląda?
6: Pierwszy raz. Wcześniej uczestniczyłam w konkursie odczytywania ust i uczestniczyłam 3 razy, ale teraz ten olimpiada języka migowego to mój pierwszy raz.
7: Jestem Magda, nie wiadomo, Kaś Olsztyna. Ja miałam z filmu, że miałam oglądać przez 8 minut, a potem musiałam zamykać to wszystko. Jestem tutaj pierwszy raz. Nie jestem przyzwyczajona, że tutaj byłam. Fajnie było. Takie doświadczenia. Zamykałam to wszystko i było fajnie.
3: Stres był?
7: Tak.
3: A powiedz mi, język migowy dla ciebie, co to oznacza, że możesz się go nauczyć? Czy on ci jest potrzebny, czy niekoniecznie?
7: Jestem słabosłyszącą. Kiedy byłam mała, to chodziłam do słyszącej, a potem poszłam do niesłyszącej. Olsztynie. No to niestety tam musiałam zamykać, żeby mieć komunikację z nimi przyjaciółmi.
8: Małgorzata Czajkowska-Kisiel, jestem nauczycielką w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie.
3: Co to dla Was znaczy uczestnictwo w takim wydarzeniu?
8: My bierzemy udział w olimpiadach języka migowego od początku ich istnienia, czyli jest to nasza 24. olimpiada. W każdej olimpiadzie nasze dzieciaki zdobywają jakieś miejsca. Dla nich jest to na pewno zdobycie jakiegoś elementu tożsamości we własnym języku. Czują też w tym momencie się tacy sami jak inni, bo inni mają olimpiadę języka polskiego. Oni mają olimpiadę języka migowego. Łatwo nie jest. Łatwo nie jest. Muszą się napocić i wykazać i to, że się bardzo denerwują, chyba o tym świadczy.
1: A ciąg dalszej relacji odnajdziecie na stronie radioplus.pl.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: Modern Talking, Jeronimo Skadielak. Za chwilę do końca godziny 16. Mike Oldfield, Dzisława Sośnicka czy Shaking Stevens. Zostańcie z nami.
1: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Na ratunek Claudii. Rząd wysłał specjalny samolot po 24-latkę, która przebywa w śpiączce w chińskim szpitalu. Sukces in vitro. Rządowe wsparcie programu to prawie 15 tysięcy dzieci. Rok Nawrockiego. Jak Polacy oceniają prezydenta?
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
4: MediaMarkt.
3: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate 3 plus 3 gratis, a polski kalafior tylko 5,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.

0: Zdzisława Sośnicka, ale jak gwiazd na koniec naszej pierwszej godziny dzisiejszego poniedziałkowego spotkania. Za chwilę wiadomości o godzinie 17.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
9: Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.

0: Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open. Ponad 360 tysięcy dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie. Na Warmii i Mazurach przybył nowy produkt regionalny. To zupa karmuszka. Jest 17. Marcin Bartnik. Polska sensacja na kortach w Paryżu. Maja Chwalińska melduje się w ćwierćfinale French Open. W czwartej rundzie pokonała Francuzkę Diane Parry 6-3, 6-2.
1: Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu. Trwają piękne sny polskich kibiców. Trwa koszmar kolejnych tenisistek.
0: Tak to widzieli komentatorzy Eurosportu. Spotkanie obserwował też nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Początek meczu był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Po stronie Polki spokój i kontrola, które zaprocentowały. W końcu przyszło przełamanie na tablicy 5-3 i tej przewagi Maja już nie oddała. Druga partia to znów punkt za punkt, gem za gem i przełamanie na 3-2. Potem pewna gra naszej tenisistki, a po stronie francuskiej nerwowość i błędy, które z zimną krwią wykorzystywała Chwalińska. Wygrała drugiego seta 6-2 i kontynuuje tę piękną przygodę we French Open.
0: Maja Chwalińska w ćwierćfinale zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Ten mecz jutro o 11. Trzęsienie ziemi w małopolskiej koalicji obywatelskiej. Premier Donald Tusk rozwiązał struktury regionalne partii. Zdaniem członków rządu to następstwo odwołania Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa. Jak komentują członkowie partii, to nie kara, tylko oczywistość.
3: Tak naprawdę chodziło o odwołanie Aleksandra Miszalskiego, przecież nie chodziło o zarząd regionu, tam i konkretne osoby, tylko jeżeli tej decyzji sam pan przewodniczący nie umiał podjąć, no to ktoś zrobił to za niego, zrobił to zarząd krajowy.
0: Komentuje radny Sejmiku Małopolski z Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Lipiec. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego regionem zarządzać będzie wicemarszałek Dorota Niedziela. Wciąż nie wiadomo, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach na prezydenta Krakowa. Ponad 360 tysięcy dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie, tak wynika z tegorocznego raportu Banków Żywności. Jak podkreślają autorzy raportu, wiele z nich boryka się z niedożywieniem, które coraz częściej przybiera formę tak zwanego ukrytego głodu.
4: To jest sytuacja, w której brzuch jest pełny, ale organizm jest niedożywiony. Dzieje się tak, ponieważ dzieci jedzą żywność wysoko przetworzoną, niskiej jakości, syntetyczną.
0: Mówi Michał Chwelwak z Banków Żywności. Niedożywienie jakościowe może prowadzić jednocześnie do otyłości, anemii, problemów z koncentracją oraz chorób przewlekłych. Jak dodaje Chwelak, problemem nieodpowiedniego odżywiania dzieci jest nie tylko brak pieniędzy.
4: Rodziny nie mają kompetencji żywieniowych do tego, żeby właściwie, zdrowo odżywiać dzieci.
0: Banki Żywności zachęcają każdego do wzięcia udziału w szkoleniach na temat tego, jak powinna wyglądać dieta dziecka. Zmiany na szczytach polskiej armii. Prezydent Karol Nawrocki mianował właśnie generała Ireneusza Nowaka na stanowisko dowódcy operacyjnego. Tak przekazał szef BBN-u Bartosz Grodecki. Do tej pory stanowisko to pełnił generał Maciej Klisz, który najprawdopodobniej trafi do dowództwa NATO.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Na Warmii i Mazurach przybył nowy produkt tradycyjny. Zupa karmuszka została wpisana na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To już 50. produkt z warmińsko-mazurskiego na tej prestiżowej liście.
6: Z tego co wiem, tych potraw z naszego województwa jest około 50. Bardzo się cieszymy, że eksperci z Ministerstwa Rolnictwa zauważyli tą potrawę i bardzo się cieszymy, że kolejna potrawa trafiła na tą listę. Potrawa, mówimy o zupie karmuszce, zupie gęstej z fasoli, z odrobiną pomidoru, z mięsem, najczęściej z wieprzowiną. Już teraz, jak o tym Państwu mówię, cieknie mi ślinka.
0: Mówił marszałek województwa Marcin Kuchciński. Ta gęsta zupa wywodzi się z dawnych tradycji wschodniopruskich, a prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa lista produktów tradycyjnych zawiera ponad 2000 wyrobów z całego kraju.
5: Radio Plus Szczecin.
7: Pogoda. Do 20 stopni w Szczecinie, możliwe przyjaśnienia do końca dnia, w nocy w okolicach 12 kresek na plusie, jutro do 24 stopni, duże zachmurzenie, ciśnienie w normie.
5: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
7: Druga godzina informacji przed nami, coś dla ducha i coś dla ciała w tej godzinie oraz sport na naszej antenie. Już teraz Rockset, ja nazywam się Michał Tolko, zapraszamy.

0: Desireless Voyage Voyage, wcześniej Eruption, czy elektryczne gitary z piosenką Co ty tutaj robisz, a już za chwilę Mike and Mechanics.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Na ratunek Klaudii rząd wysłał specjalny samolot po 24-latkę, która przebywa w śpiączce w chińskim szpitalu. Sukces in vitro. Rządowe wsparcie programu to prawie 15 tysięcy dzieci. Rok Nawrockiego. Jak Polacy oceniają prezydenta?
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Jedna noc, dziesiątki możliwości.
6: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
7: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace.
6: Networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
7: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
6: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
7: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
6: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może Cię zabraknąć.
8: 50 tysięcy złotych rabatu na gotowe mieszkania? To niemożliwe.
9: A jednak Fastball naprawdę udziela teraz 50 tysięcy rabatu na mieszkania na osiedlu Okidoki.
8: Gotowe do odbioru blisko centrum z garażami i miejscami postojowymi?
9: Dokładnie. Mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Teraz taniej o 50 tysięcy złotych.
8: Jak skorzystać z takiej nieprawdopodobnej okazji na gotowe mieszkania Okidoki?
9: Dzwoń do Fastball. Telefon 91 8 130 130 lub wejdź na stronę www.fastball.pl.
1: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.
1: Coś dla ducha i coś dla ciała, czyli archidiecezjalny Dzień Młodych w Nowogardzie. Odbył się w minioną sobotę, a była tam Anna Świtalska.
2: Najbardziej wzruszający moment są uwielbienia, jak jest wystawiony na Święty Sakrament, jak ci młodzi widzą, że Bóg jest wśród nich, że oni doznają tego na własnej skórze, na własnych doświadczeniach, na własnych spotkaniach i że to jest moment, który po prostu jest miły dla oka i po prostu to jest przyjemne, że jeden dzień potrafi tak zrzeszyć ludzi, że mogą się spotkać i razem się modlić w różnych intencjach, swoich, nie swoich, za każdego i młodzi chcą jednak być blisko Kościoła i chcą się spotykać i chcą jeszcze więcej.
3: I jeżeli chodzi o atmosferę, no to zauważyłam, że jest tu wiele miłych, pozytywnych osób.
4: I bardzo fajnie, polecam na takie wyjazdy przyjeżdżać, religijne. Można się dużo dowiedzieć na przykład o Bogu lub coś.
5: No od początku, na początku były śpiewy, które prowadziła pani. Potem była bardzo owocna adoracja, na której można było się skupić, ale też z drugiej strony pośpiewać z pięknym chórem, który naprawdę bardzo ładnie śpiewał. I msza święta, na której był nasz arcybiskup Wiesław Siemigiel. Bardzo owocne kazanie, naprawdę czułam, że no, te słowa do mnie trafiają.
6: Moi drodzy, każdy z nas, bez względu na to, ile mamy lat, może być uczniem i misjonarzem. I przez nasze słowa, przykład naszego życia, nieraz drobne gesty, możemy innych ludzi przybliżać do Jezusa Chrystusa, zapraszać do tego, aby Bóg był na pierwszym miejscu. Możemy też odciągać od Pana Jezusa, to prawda. Dlatego trzeba robić rachunek sumienia i nieustannie być czujnym. Może Jezus nie prosi nas dzisiaj o sprzedaż wszystkiego i nie mówi zostaw wszystko i pójdź za mną, choć jeżeli ktoś słyszy takie słowa, to niech ich nie lekceważy, ale dobrze rozważy, co one by miały znaczyć.
7: Bardzo się cieszymy, że mamy właśnie takie miejsce, żeby się spotkać. My jako młodzież właśnie potrzebujemy takiego miejsca, żeby móc się przyjść, porozmawiać, spotkać, no i wspólnie poadorować Pana Jezusa. Cała archidieceza, która się zjeżdża jako młodzi. Bardzo się cieszymy.
8: No tak po prostu przyjechaliśmy, żeby się zintegrować z innymi, żeby pogłębić swoją wiarę.
9: I możemy poznawać nowych ludzi.
10: No przyjechaliśmy, żeby fajnie spędzić czas.
11: Czego szukasz w kościele?
10: Czego szukam? Może pomoc, taką zrozumienie, uważam, jeżeli coś się dzieje, to zawsze można lepiej się poczuć, uważam też, więc fajnie.
5: Zyskuję moment, żeby porozmawiać z Bogiem, pomodlić się, a z drugiej strony też poznać wielu nowych ludzi z całej archidiecezji. Czuję, że jestem w miejscu, na którym powinnam być.
12: Ksiądz Karol Dąbrowski, duszpasterz młodzieży w naszej archidiecezji. Śmiejemy się, że w tym roku hasło, które nam towarzyszy, to jest odwagi, jam zwyciężył świat. Kolejne takie piękne momenty tych naszych spotkań to oczywiście dzielenie się wiarą przez katolickiego rapera Kapę. Przede wszystkim przepięknym doświadczeniem Pana Boga, a także doświadczeniem, że nie jestem sam w kościele. I mam takie doświadczenie, że za każdym razem, kiedy wjeżdżam do Szczecina przez trasę zamkową, to patrzę, widzę katedra, mówię tak, jestem u siebie. I chciałbym właśnie, żeby młodzież wyjeżdżając z tego spotkania miało takie przepiękne doświadczenie, że kiedy wchodzi do kościoła, tak, jestem u siebie, to jest mój dom.
13: Tylko myślę, jak poprawić swoje wnętrze, bo ja chcę być taki jak ty.
11: Panie burmistrzu, jak się pan czuje w tej młodej ekipie tutaj?
14: Doskonale. Czuję się dużo młodszy, ale też mnie najbardziej cieszy to, że Nowogard dzisiaj należy do ludzi młodych, bo ja ten symboliczny klucz do bramy miasta dzisiaj przekazałem młodym i to miasto dzisiaj jest ich. Powiedziałem im, zaglądajcie gdzie chcecie, otwierajcie wszystkie bramy. Przede wszystkim coś, co jest dla mnie najważniejsze, budujcie relacje. Chciałbym, żeby wszyscy ci, którzy przyjechali do Nowogardu, jak najlepiej go zapamiętali, ale też coś, co napawa mnie takim optymizmem. Bardzo wielu młodych ludzi z Nowogardu dzisiaj w tych dniach młodych uczestniczy, co mnie osobiście bardzo cieszy. Cieszy mnie również duża otwartość ze strony władz kościelnych. Ksiądz arcybiskup w pięknych adidasach wystąpił na scenie, takich samych, jak które mam ja, więc to jest symbol tego, że jesteśmy na młodych ludzi bardzo mocno otwarci i cieszymy się tym dniem.
11: Ciekawe miejsca właśnie w Nowogardzie. Co szczególnie zasługuje tutaj na uwagę?
14: Bardzo serdecznie wszystkich zachęcałem do tego, żeby spędzali jak najwięcej czasu nad naszym jeziorem, żeby obeszli nasze jezioro ścieżką. Zwiedzanie ratusza naszego nowogardzkiego. Również same atrakcje nad jeziorem, jak warsztaty taneczne, warsztaty żeglarskie. No i te rozmowy, bo to jest dla mnie bardzo ważne. I nie ukrywam, że w przyszłości myślę, że będziemy to kontynuować.
13: Chcę być taki jak ty, proszę Boże, daj mi tak żyć.
0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Szczecin.

0: nostalgicznie na naszej antenie Gazebo, I Like Chopin, wcześniej Kombi, już teraz UB40, za chwilę Małgorzata Tobiasz i sport na naszej antenie. Zostańcie z nami.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
0: Reklama.
6: Wiadomości sportowe zaprasza Małgorzata Tobiasz, a zaczynamy od bardzo dobrych wiadomości. Piłkarki nożne Pogoni zdobyły wicemistrzostwo Polski. W ostatnim meczu Ekstraligi Kobiet szczecinianki pokonały Śląsk Wrocław 1-0 i zajęły drugie miejsce w tabeli. To trzeci medal z rzędu dla naszej drużyny. Przed 2 laty piłkarki Pogoni zdobyły mistrzostwo Polski, a rok temu wywalczyły brąz. I jeszcze pozostajemy przy Pogoni, bo 4 zawodniczki zostały nominowane do najlepszych piłkarek nożnych w Ekstralidze Kobiet. Najlepszą bramkarką sezonu może zostać Natalia Radkiewicz, obrończynią Weronika Szymaszek, pomocniczką Japonka Suzuka Yosue, a młodą piłkarką Lena Świrska. Laureatki poznamy na wieczornej gali, która rozpocznie się o godzinie 19.30. Trzymamy kciuki za nasze. Pozostajemy przy piłce nożnej, tak jak pozostaje w drugiej lidze Świt Szczecin. Udało się, mimo porażki z Olimpią Grudziądz, 0-1 w ostatniej kolejce rozgrywek. Piłkarze Świtu Szczecin rozgrywki drugiej ligi zakończyli na 12. miejscu. Do pierwszej ligi awansowali już piłkarze Unii Skierniewice i Warty Poznań. Zmieniamy temat. Superliga nie dla piłkarzy ręcznych Sandry Spa Pogoń. Szczecinianie przegrali z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski 30-33 w rewanżowym barażowym meczu o prawo gry w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski. Najskuteczniejszym zawodnikiem szczecińskiej siódemki był Jakub Polok, który zdobył 8 bramek. Po 2 porażkach w finale baraży szczepiorniści Sandry Spa Pogoń Szczecin w nowym sezonie ponownie zagrają w Lidze Centralnej. Trzecie miejsce zajął Piotr Lisek w konkursie skoku o tyczce podczas 8. lekkoatletycznego meetingu gwiazd na rynku Kościuszki w Białymstoku. W trzeciej próbie zawodnik szczecińskiego klubu mistrzów sportu zaliczył 5,62. Konkurs tyczkarzy wygrał Amerykanin Chris Nielsen, który wynikiem 5,82 ustanowił nowy rekord meetingu gwiazd. Drugi z wynikiem 5,72 był Francuz Mathieu Collet. Iga Świątek odpadła z wielkoszlemowego French Open i to w dzień swoich 25. urodzin. Polska tenisistka musiała uznać wyższość Ukrainki Marty Kostiuk, która wygrała 7-5, 6-1. Rok temu Świątek odpadła w półfinale, z kolei dla Kostiuk, którą trenuje Sandra Zaniewska, dopiero drugi raz wystąpi w wielkoszlemowym ćwierćfinale. W 2024 roku na tym etapie zakończyła rywalizację w Australian Open. Tegoroczna edycja French Open obfituje w porażki faworytek. Z 6 najwyżej rozstawionych zawodniczek pozostała tylko Aryna Sabalenka. I to wszystko na dziś. Małgorzata Tobiasz, do usłyszenia za tydzień.

0: Network Down Under. Dziękuję za 2 godziny magazynu reporterów Radio Plus Szczecin. Michał Tolko, do usłyszenia jutro od godziny 16.
1: Radio Plus Szczecin.

0: Radio Plus.
1: Maja Chwalińska zagra w środę o półfinał French Open z Rosjanką Anną Kalińską. Szef MON-u podsumowuje pierwszy etap programu SAFE. Skanery żył dla dzieci. Taki sprzęt dostał szpital w Lublinie. Jest 18. Marcin Bartnik. Wielkoszlemowy sen Maji Chwalińskiej trwa. W czwartej rundzie French Open pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-2. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki. Po zakończeniu spotkania nasza tenisistka nie kryła radości. Myślę, że to czyste szczęście. Nie zakładałam tego na pewno, gdy zaczynałam turniej. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tu być. O półfinał French Open Maja Chwalińska powalczy z Rosjanką Anną Kalińską. To jedna z najlepszych zawodniczek na świecie. Mnie nikt nie zna. Na pewno będzie to kolejne wyzwanie. Jak każdy mecz tutaj. Po prostu muszę zagrać swój najlepszy tenis. Ćwierćfinał French Open Chwalińska kontra Kalińska w środę. 3 dni i ponad 60 umów na 120 miliardów w polskim przemyśle zbrojeniowym. Szef MON-u podsumowuje wdrożenie pierwszego etapu programu SAFE. Z tych pieniędzy, zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie można było nie skorzystać.
2: Bo jak dzisiaj zainwestujemy w to bezpieczeństwo, to nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia będą po prostu bezpieczne. Bo nikt Polski nie zaatakuje. Zbrodnią by było, gdybyśmy tych pieniędzy nie wykorzystali. Zbrodnią na kolejnych pokoleniach. Zdradą Polski, zdradą kolejnych pokoleń byłoby to, jakbyśmy tych pieniędzy nie wykorzystali.
1: Polski przemysł zbrojeniowy skorzysta też na kolejnych etapach programu SAFE.
2: Ruszamy z ekspansją polskiego sprzętu na inne rynki. Pioruny będą kupowane przez większość armii europejskich. Baobaby będą kupowane przez naszych bałtyckich sąsiadów przez flankę wschodnią.
1: Polska otrzyma w ramach unijnego programu SAFE około 44 miliardów euro. Śledczy nie składają broni w sprawie adwokata od trumny na kółkach. Złożyli wniosek do prokuratury krajowej o rozważenie złożenia kasacji dotyczącej wypadku drogowego spowodowanego przez Pawła K. Ich zdaniem miało dojść do pewnych błędnych ustaleń ze strony Sądu Okręgowego w Olsztynie. Chodzi m.in. o to, że do wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, doszło z nieumyślnej winy mężczyzny.
3: Kasacja dotyczy wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie, który zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie. Między innymi ta zmiana dotyczyła zmiany wymiaru kary orzeczonej wobec Pawła K.
1: Tłumaczy Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. W pierwszej instancji Pawła K. skazano na 2 lata więzienia, a w apelacji złagodzono tę karę do 1,5 roku. Przypomnijmy, łódzki adwokat 5 lat temu spowodował wypadek na trasie Barczewo-Jeziorany, w którym zginęły 2 kobiety. Oburzenie wywołało nagranie, które opublikował w sieci, że jechały trumną na kółkach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wystarczy przyłożyć do ciała i od razu widać, gdzie jest żyła, w którą można się wkłuć. Dzięki temu możliwe będzie badanie bez łez. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie otrzymał 3 takie skanery.
4: Widzę po prostu swoje żyły. To jest bardzo przyjemne, a myślę, że dla dzieci to jest widowiskowe i to jest jak gra komputerowa. One będą, wow, pewnie, proszę jeszcze i nagle grzyp. I nawet nie będą wiedzieć kiedy. I już jest krew pobrana.
5: Ryszard Majewski, tato Karoli. Stowarzyszenie Życie z chorobą nie musi być smutne. Imienia Karoli Majewskiej. Postanowiliśmy, że kupimy coś, co ma ułatwić pobieranie krwi.
6: Grażyna Bychawska. Jestem oddziałową na oddziale patologii niemowląt i pediatrii. No ten skaner bardzo dużo może pomóc. Do tej pory nie mieliśmy tego. Mam nadzieję, że bardzo dużo nam pomoże. I nie będzie tyle stresu u pacjenta i stresu u rodziców przede wszystkim.
1: Z okazji Dnia Dziecka najmłodszych pacjentów szpitala odwiedził także kabaret Smile.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Możesz wszystko. Już 2 czerwca w Teatrze Polskim w Szczecinie. Na scenie inspirujące rozmowy, mocni prelegenci i inspirujące historie. Wystąpią Katarzyna Niedzielska-Czyż, Grzegorz Łapanowski i Marcin Kruszewski. Poznamy też nowych ambasadorów Pomorza Zachodniego. Zapisz się już dziś na biznes.wzp.pl. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Eksperci zachwyceni mają Chwalińską na French Open. Pracownicy socjalni odwiedzają poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Balcarzowicach. Wrocław zabiega o lokalizację Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest 19. Marcin Bartnik zachwyca kibiców i ekspertów. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open, pokonując bez straty seta francuskę Diane Parry. Do głównego turnieju musiała przebijać się przez kwalifikacje i wygrała w Paryżu już 7 meczów. To robi wrażenie, mówi redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer.
2: Gdyby Maja grała w turnieju głównym, to już by mogła podnosić puchar. Tak? Trzeba o tym pamiętać. Nikt się tego nie spodziewał. Co innego to jest potencjał, co innego to jest wykorzystanie szansy, którą się dostaje. I tą szansę Maja naprawdę wykorzystała.
1: W ćwierćfinale na Polkę czeka Rosjanka Anna Kalińska.
2: Na pewno trzeba uczciwie powiedzieć, że to Anna Kalińska będzie faworytką tego starcia, ale po tym, co już Maja pokazała w tym roku w Paryżu, no to kogo ona ma się tutaj obawiać? No ona po prostu wychodzi i gra swoje. No.
1: Polka w Paryżu pokonała już m.in. mistrzynię olimpijską, Chinkę Quyen Wen Zheng i doświadczoną Greczynkę Marię Sakkari. Czy mundurowi przekroczyli swoje uprawnienia? Płocka prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 46-latka podczas interwencji policji. W sobotę mundurowi zostali wezwani do nagiego, krwawiącego mężczyzny na peryferiach miasta. Po zatrzymaniu i założeniu kajdanek 46-latek leżąc na chodniku przestał oddychać. Z tym tematem nasz reporter Kacper Klonowski.
3: Śledztwo prowadzone jest pod kątem przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci. W tej chwili uzgadniany jest termin sekcji zwłok. W mieszkaniu mężczyzny ujawniono kilka gramów suszu i wedle przypuszczeń anaboliki. Co więcej, podczas zatrzymania zachowywał się on, jakby był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Mundurowi zastali go wijącego się na ulicy, po czym miał stać się agresywny. W sprawie przesłuchano już świadków, w tym sąsiadów oraz siostrę zmarłego, a także policjantów biorących udział w interwencji.
1: Wewnętrzne działania wyjaśniające prowadzą m.in. Płocka Komenda oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Szacują straty i pytają o najważniejsze potrzeby. Pracownicy socjalni odwiedzają poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Balcarzowicach. To po to, żeby jak najszybciej zapewnić im pomoc doraźną w wysokości do 8 000 zł.
4: Nasi pracownicy socjalni już są w terenie, przeprowadzają wywiady środowiskowe na uzyskanie tej pomocy doraźnej do 8 000. Nie jest w tym wypadku brany pod uwagę dochód, natomiast trzeba zaświadczenie przedłożyć o dochodach.
1: Mówi Małgorzata Bachen z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe. Będą też pieniądze na remont i odbudowę budynków mieszkalnych do 200 000 zł. Właściciele tych gospodarczych mogą liczyć z kolei na pomoc finansową w wysokości 100 000.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wrocław od miesięcy zabiega o lokalizację Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej. Decyzji nie ma, ale eksperci przekonują, że to najlepsze miejsce w kraju. Padają też zdania, że Polska ma ogromny potencjał w sektorze kosmicznym.
5: Agencja ulokowana we Wrocławiu będzie najlepszą możliwą inwestycją polskiego rządu. Mówimy o zwiększeniu składki na ESE rzędu kilkuset milionów euro. Wierzymy, że te pieniądze przyniosłyby największy zwrot w postaci projektów realizowanych na miejscu, w postaci projektów robionych bilateralnie z Niemcami, z Czechami, z innymi miejscami w Polsce.
1: Mówi Radosław Michalski, dyrektor Departamentu Marki we wrocławskim ratuszu. W ostatnich dniach powstał ważny raport stworzony przez polskiego naukowca. Wynika z niego, że nasz kraj powinien koncentrować się na długofalowych programach, a nie tylko pojedynczych projektach.
6: Powinniśmy się skupić na budowaniu naszych zdolności eksportowych. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, w której komponent satelitarny, obserwacyjny, naziemny i przetwarzania danych dotyczący zarządzania kryzysowego będzie eksportowany na przykład do krajów afrykańskich, azjatyckich.
1: Zapewnia profesor Witold Rochm z Uniwersytetu Przyrodniczego, twórca raportu. Wrocław i Dolny Śląsk chcą być nie tylko gospodarzem przyszłych inwestycji kosmicznych, ale również miejscem, w którym powstają strategie dla całego sektora.

0: Don't worry, be happy.
1: Reklama. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin.
1: Historyczny sukces Maji Chwalińskiej w Paryżu. Polka powalczy o swój pierwszy tenisowy półfinał na tym turnieju. Za chwilę też korupcja w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu oraz podróż papieża Leona XIV do Hiszpanii. Jest 20. Marcin Bartnik. Maja Chwalińska powalczy o półfinał French Open. W środę zagra z Rosjanką Anną Kalińską. W czwartej rundzie Polka pokonała bez straty seta francuskę Diane Parry. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Polka w Paryżu pokonała już m.in. mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng i doświadczoną Greczynkę Marię Sakkari. Po zwycięstwie z francuską Diane Parry nasza tenisistka nie kryła radości.
3: I think pure joy.
2: To czyste szczęście. Nie zakładałam tego na pewno, gdy zaczynałam turniej. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tutaj być. Maja Chwalińska do głównego turnieju musiała przebijać się przez kwalifikacje i wygrała w Paryżu już 7 meczów. I to, zdaniem redaktora naczelnego magazynu Tennis Club Adama Romera, robi wrażenie.
4: Gdyby Maja grała w turnieju głównym, to już by mogła podnosić puchar.
2: I cały czas ma na to szansę. Na razie przed nią środowy ćwierćfinał z wyżej notowaną Rosjanką.
1: Podsumowywał Michał Skolimowski. Trzeba wypalić to żelazem, tak prezydent Poznania komentuje kolejną odsłonę afery korupcyjnej w Zarządzie Dróg Miejskich. CBA zatrzymało następne dwie osoby, pracownika działu informatyki i prezesa firmy deweloperskiej.
5: Współpracujemy z CBA, z prokuraturą, także zostałem poinformowany i o zatrzymaniu i o tym, że CBA weszło do urzędu. To było kilka dni temu. Trzeba to po prostu żelazem wypalić, tak? To jest absolutnie dla mnie nieakceptowalne. Nie akceptuję korupcji, nie akceptuję również stwarzania warunków do takiej korupcji.
1: Zaznacza prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. W sprawie postawiono już zarzuty 23 osobom. Z ustaleń prokuratury wynika, że w latach 2020-2025 przedsiębiorcy z branży deweloperskiej dawali łapówki w zamian za korzystne decyzje w postępowaniach związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Jeśli w tym tygodniu rząd nie przedstawi wstępnych deklaracji w sprawie szpitala w Lesku, ruszą kolejne protesty. Chodzi o placówkę w Bieszczadach, której grozi zamknięcie SOR-u, a w przyszłości nawet bankructwo. W ubiegłym tygodniu mieszkańcy regionu protestowali przed Sejmem. Przywieźli ze sobą skrzynię z blisko 6000 podpisów z apelem o zajęcie się sytuacją szpitala.
6: Byliśmy pod Sejmem 2 dni. Tego drugiego dnia udało nam się wejść do Sejmu, udało nam się przekazać przez Marcelinę Zawiszę te podpisy na ręce premiera, dlatego mam już 100% pewność, że premier już będzie wiedział, gdzie jest Lesko, gdzie jest Porodówka i gdzie składał obietnice.
1: Powiedział nam Duszan Augustyn, organizator protestu i jak dodaje, mimo że nie doszło do spotkania z premierem, nie wrócili z Warszawy z pustymi rękami, bo sprawa zyskała rozgłos. To będzie pierwsza wizyta głowy kościoła w tym kraju od 15 lat. 6 czerwca rozpoczyna się tygodniowa podróż papieża Leona XIV do Hiszpanii. Czy jeden z najbardziej świeckich krajów czeka religijne przebudzenie? Pytamy o to księdza Łukasza Romańczuka, redaktora tygodnika Niedziela.
7: Ja bym popatrzył na to z innej perspektywy, że to bardziej będzie umocnienie wiary tych, którzy w kościele są. No bo kiedy popatrzymy na ustrój, który jest w Hiszpanii, no to przecież no, ten proces sekularyzacji trwa od dziesięcioleci. Historia kościoła pokazuje, że odnowa religijna bardzo rzadko zaczyna się od wielkich statystyk.
1: Ostatnim papieżem, który odwiedził Hiszpanię, był Benedykt XVI w 2011 roku podczas Światowych Dni Młodzieży.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś 1 czerwca, Międzynarodowy Dzień Dziecka, obchodzony jest od lat 50. XX wieku. Dzisiaj to ważne święto. Dzieci czekają na nie z utęsknieniem, spodziewają się prezentów i różnych niespodzianek. Przed laty tak nie było, wspominają seniorzy z Gorzowa.
8: Dziadki mnie wychowywali, to nawet nie pamiętam, jak to, co to było.
9: O tym nie było kiedyś mowy, że Dzień Dziecka. To od niedawna weszło.
10: Czekoladek nie miałem i po prostu było jak było.
11: Skakanki, zabawy, chowanego. Ja bardzo mile wspominam Dzień Dziecka.
1: Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Azji.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Ze mną dziś w studio Wiktoria Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: I Joanna Kaczorek z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Witam.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. No piękny dzień, bo dzisiaj Dzień Dziecka, a tak w zasadzie to myślę, że i to jest święto tych małych i tych dużych dzieci, więc w zasadzie wszystkich, którzy nas słuchają, bo każdy z nas jest dzieckiem i to jest piękne, abyśmy też umieli cieszyć się tak jak dzieci i widzieć radość w otaczającym nas świecie. I właśnie o dzieciach i o tym, jak wygląda dzieciństwo w cyfrowym świecie, w cyfrowej erze będziemy dzisiaj rozmawiać, bo ten cyfrowy świat otacza nas wszystkich, i dorosłych, i dzieci. Na początek chciałam zapytać ciebie, Wiktoria, o raport, który przygotowaliście właśnie w serwisie Prezent Marzeń, który w jakim stopniu diagnozuje obecną sytuację dzieci i tego, jak teraz wygląda dzieciństwo XXI wieku. Jakie są najważniejsze wnioski płynące z tego raportu?
2: Myślę, że najważniejszym wnioskiem będzie to, że współczesne dzieciństwo przenosi się z tak zwanego offline'u do online'u, czyli takim naszym obecnym podwórkiem dzieci. Nie jest już to właśnie takie zwyczajne podwórko, piach, kawałek patyka, tylko ekrany, telefony, smartfony i to, co możemy, co przytoczę, to, że aż 38% respondentów, bo naszymi respondentami byli rodzice, wskazało, że współczesne dzieci najczęściej spędzają czas w domu, swoim lub znajomych, więc to jest duży procent dzieciaków, które poświęcają swój czas siedząc w domu, spędzając ten czas w domu. No i najczęściej w trakcie takiej nudy sięgają właśnie po telefon i ekrany.
1: No właśnie powiedziałaś siedząc, to tak trochę jakby i nic nie robiąc, a tutaj nie chodzi, że nic nie robią, tylko no szukają jednak jakiegoś zajęcia. Też to mnie zaintrygowało, że zostają w domach, a nie wychodzą na zewnątrz, tak jak za czasów mojego czy naszego dzieciństwa, tak podejrzewam dziewczyny, że u was też to tak było, że najchętniej, najlepszą możliwością spędzania wolnego czasu było wyjście na podwórko, na dwór razem z innymi dzieciakami. Jak już rodzice się zgodzili, tak, nie wiem, jak się zrobiło lekcje, inne jakieś sprawunki czy obowiązki domowe, to można było wyjść, pobawić się na dworze. No i faktycznie, czy wy też to dostrzegacie, że te cyfrowe urządzenia, tablety, laptopy, media społecznościowe zatrzymują dzieci i one tak naprawdę powodują w dużym stopniu, że dzieci nie chcą wychodzić na zewnątrz, ale zostają w domu, no bo tam jest dostęp do cyfrowego świata.
3: Zdecydowanie. Ja mam takie poczucie, że my rodzice bardzo zaczęliśmy o dzieci kontrolować. Na tej zasadzie, że czujemy, że one są bardzo bezpieczne przy nas w domu, za zamkniętymi drzwiami i wtedy, gdy korzystają z urządzeń ekranowych, uważamy, że cały czas sprawujemy tą opiekę. I bardzo boimy się też nudy, która to jest nam szalenie potrzebna. Ale z racji tego, że nasze pokolenie wywodzi się z pokolenia, mam wrażenie, kultury, żeby to ładnie powiedzieć, takiej ciągłej pracy, to my tej nudy strasznie nie lubimy. I gdy przychodzi nasze dziecko i słyszymy, mamo, nudzi mi się, to co robimy w pierwszej chwili? Czujemy się bardzo niekomfortowo z tym, że nasze dziecko się nudzi, że być może my jako rodzice nie spełniamy oczekiwań dziecka i chcemy zapełnić mu ten czas, wręczając urządzenia ekranowe i tworząc taką sztuczną historię ciągłego podłączenia, ciągłej pracy i robienia czegoś w urządzeniach ekranowych. I odniosę się też do naszego badania Internet Dzieci, który mówi o tym, że dzieci na urządzeniach ekranowych są w aplikacjach, na przykład mediach społecznościowych i w takich aplikacjach, które są dozwolone od 13 roku życia. I to jest tak, jak słuchałam właśnie wypowiedzi Wiktorii, to jak wspominaliśmy chwilkę nasze dzieciństwo, to muszę powiedzieć, że to my dorośli zgotowaliśmy ten los dzieciom.
1: No raczej. Raczej dzieci nie wymyśliły internetu, ani mediów społecznościowych, ani różnych gier internetowych i tak dalej, komputerowych. No ale nie chcę, żeby to też tak drastycznie zabrzmiało, że my dzieciom zgotowaliśmy ten los, bo trochę taka groza.
3: Ja bym to rozwinęła.
1: Taka groza. Okej, rozwiniemy to, ale też trochę stanę w obronie i rodziców, bo to nie wiem, czy to jest zawsze tak, że tylko dają internet, czy właśnie jakieś cyfrowe urządzenia. Ja znam wielu rodziców, którzy mówią, no i dobrze, ponudź się,
3: super.
1: Bo nuda jest kreatywna, bo nuda pozwala z nas wydobyć potencjał, który drzemie i tak naprawdę te bodźce, które gdzieś cały czas stymulują nasz organizm, nasz mózg, no myślę, że nawet usypia, tak? Czy gdzieś tam one nie mają w ogóle szansy ten potencjał z nas wyjść.
3: Oczywiście, jeżeli mówimy o nudzie, ona nam przynosi same pozytywne rzeczy. I jeżeli są rodzice, to kibicujemy, wspieramy i trzymamy kciuki, żeby tej nudy też było w życiu naszego dziecka całkiem sporo. Bo tak jak wspomniałaś, ona budzi naszą kreatywność. Ona, taka swobodna zabawa dzieci, gdzie mają do czynienia ze sobą nawzajem, z rówieśnikami, i jest takie budowanie przynależności, budowanie relacji, możliwość pracy projektowej, pracy grupowej, rozmowy na argumenty. Często jest niestety tak, że jeżeli dzieci nadużywają urządzeń ekranowych, zatracają tą możliwość, znaczy możliwość, tą umiejętność komunikacji z innymi. Trochę na zasadzie szukania takiego drugiego dna, trochę ironii, czytania między wierszami, czytania emocji drugiej osoby, bo wiemy doskonale, że jak piszemy na przykład na komunikatorach, no to mamy to słowo pisane, a interpretacja i, przepraszam, dźwięk, głos może powodować, że ten sam komunikat będzie całkiem inaczej odebrany, dlatego taki duży apel, że tej relacji takiej twarzą w twarz, no nic nam nie zastąpi.
1: Ale to nie są jedyne wnioski, które wypływają z raportu, który przygotował serwis Prezent Marzeń. Co ten raport jeszcze pokazuje? Jak zmieniły się nasze relacje na przestrzeni lat? Jak teraz funkcjonujemy my w tym takim najbliższym otoczeniu? Czy jeszcze są relacje chociażby sąsiedzkie, które kiedyś były bardzo mocno rozwinięte? Jak to teraz wygląda?
2: Obecnie jedynie 11% respondentów zadeklarowało, że ich dziecko zna większość mieszkających osób gdzieś tam w najbliżej. I to samo też się tyczy samych dorosłych, no bo wiadomo, że to wszystko idzie od dorosłych i od rodziców, ten przykład, prawda? I w tym roku i w poprzednim roku realizowaliśmy też badanie, muszę sobie luknąć, jak Polacy dbają o zdrowie oraz społeczny kapitał zdrowotny, które nam pokazało, że aż 57% dorosłych ogranicza się do zwykłego dzień dobry, jeśli chodzi o relacje sąsiedzkie. I to też nam pokazuje, że dzieci nie biorą tych relacji, tych kontaktów z sąsiadami same z siebie, tylko widzą po prostu rodziców, jak rodzice się zachowują, jak działają, jak się komunikują. No i ze względu na to, że faktycznie widać, że rodzice ograniczają się do zwykłego dzień dobry i nie ma gdzieś tam tych kontaktów takich bliskich, to faktycznie zatracamy troszeczkę te więzi sąsiedzkie i nie ma czegoś takiego, że okej, zapukam do pani Basi, bo brakuje mi, nie wiem,
1: soli,
2: dwóch jajek czy mąki, prawda? Tak. I teraz wolimy wyskoczyć do sklepu i kupić faktycznie tę rzecz, a nie zapukać do sąsiada, który jest dwa kroki obok, prawda? I to jest takie troszeczkę smutne właśnie też, jeśli chodzi o to badanie, że te takie tradycyjne nasze więzi, taka polskość troszeczkę można byłoby powiedzieć, że troszeczkę zanika w tych obecnych czasach. No i faktycznie gdzieś tam może to być związane właśnie z tymi social mediami i z całą elektroniką, którą teraz mamy.
1: I z tymi kontaktami, relacjami, które budujemy w sieci, jeszcze tylko nawiążę do tego, co Joanna mówiła, że my też tak chcemy, żeby te dzieci były bezpieczne, one zostają w tych domach i my też wszędzie sprawdzamy geolokalizację, gdzie się udają, co robią, mają nam też zakomunikować, dać informacje, gdzie są, i też w moim odczuciu trochę się to przekłada na takie relacje, no chociażby sąsiedzkie, czy no jakieś takie ze znajomymi. My zaraz będziemy kontynuować naszą rozmowę, zostańcie Państwo z nami i wracamy już po przerwie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
4: Reklama. Jedna noc, dziesiątki możliwości.
5: Gala biznesowa w hotelu Bozak to spotkanie przedsiębiorców regionu i spoza niego.
6: To miejsce, gdzie rodzą się nowe współprace,
5: networking, inspiracje i wyjątkowa kolacja biznesowa.
6: A kulminacja wieczoru? Wręczenie statuetek CBCR, Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.
5: Pokaż swoją firmę w gronie najlepszych.
6: Wejdź na certyfikacjakrajowa.org.pl i zgłoś swoją firmę.
5: Hotel Bozak. Gala biznesowa 5 czerwca. Nie może cię zabraknąć.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio niezmiennie Wiktoria Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń i Joanna Kaczorek z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Rozmawiamy w Dniu Dziecka właśnie o dzieciństwie XXI wieku, o dzieciństwie w świecie cyfrowym, również o raporcie, który serwis Prezent Marzeń przygotował właśnie też w związku z Dniem Dziecka. I jeden wniosek, który już bardzo gdzieś wyartykułowałyśmy w pierwszej części naszej rozmowy, że kiedyś tradycyjne, wielogodzinne zabawy na podwórku przeniosły się do domu i do świata elektronicznego, do sieci. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Zwrócę się do Joanny, bo wy też jako Instytut Cyfrowego Obywatelstwa prowadzicie różne warsztaty, szkolenia z dziećmi i młodzieżą od takich najmłodszych lat, w zasadzie kilkuletnich, aż po młodzież, która za chwilę będzie wkraczać w dorosłe życie.
2: Tak, zgadza się. Prowadzimy zajęcia, warsztaty, prowadzimy spotkania z uczniami już w sumie od pierwszej klasy podstawówki do szkół ponadpodstawowych. I to też, o czym porozmawiałyśmy chwilę przed przerwą, a propos modelowania zachowania, bo jeżeli chodzi o młodsze dzieci, w ogóle jeżeli chodzi o naukę czegokolwiek, łącznie z higieną cyfrową, czyli stosowaniem zasad i zachowań, jeżeli chodzi o używanie urządzeń ekranowych, my przede wszystkim chcemy budzić świadomość rodziców i jeżeli chodzi o najmłodsze klasy, to tam w dużym, śmiejemy się u nas w fundacji, że nawet jeżeli szkoły proszą nas o spotkanie z dziećmi, to nie wchodzimy do szkół, jeżeli nie dostaniemy rodziców i nauczycieli, bo kwestia jest taka, jak wspomnieliśmy, że jeżeli to my dorośli pokażemy, że czas wolny spędzać można nie tylko przed urządzeniami ekranowymi, to wtedy większe prawdopodobieństwo, że dzieci powielą ten przykład. To ja tylko taką szybciutką anegdotę wam powiem, a propos tego, że nie znamy się sąsiedztwo, to jest bardzo aktualna sytuacja, bo dzisiaj miałam do wyboru albo odwiedzić was w studiu, albo wziąć udział w generalnej próbie przedstawienia, które wystawiamy razem z moimi sąsiadami, rodzicami i nauczycielami, bo jutro nasza szkoła organizuje Dzień Rodziny, wystawiamy kaczkę, dziwaczkę i chcemy pokazywać, że czas wolne można spędzać właśnie w towarzystwie, znając się, budować te relacje takie dogłębne, prawdziwe, umieć na sobie polegać. I oczywiście technologia jest świetna, bo będzie nas tym wspierała, przez różnego rodzaju komunikatory. Dogadaliśmy się, jak to zrobić, kto się w co przebiera i jak podzieliliśmy role, ale to właśnie jest to klucz, że my znamy siebie, bazujemy na tych realnych relacjach, a następnie technologia nas wspiera, żeby dalej prowadzić te znajomości.
1: No, technologia nas wspiera, pomaga nam się rozwijać, ale też trochę nas zniewala. Zniewala nas czasowo. Wszystko w zasadzie teraz można zrobić przez internet. Librus, sprawdzić dziennik lekcyjny, więc to trzeba też zrobić online'owo przecież. Konto w banku, różne opłaty, znalezienie chociażby jakiejś półkolonii, kolonii, wyjazdów wakacyjnych.

0: innych, to też robimy przez internet, wyjazdów rodzinnych, jakieś wczasy czy wyjazdy krótsze, dłuższe, też przez internet, nasze skrzynki mailowe, praca, która gdzieś też tam cały czas się pojawia. Do tego komunikatora, o których już wspomniałaś, nawet takie różne filmiki, już anegdoty i memy, to już chyba wielu z Państwa, myślę, że naszych słuchaczy też widziało, jak mamy z grupy szkolnej, tam przeważnie mamy, wymieniają się informacjami. Oczywiście, no, z jednej strony to jest pomocne, kiedyś trzeba by było wyjść na podwórko i się z tymi mamami gdzieś tam spotkać, tak, po drodze, czy na zakupach, czy bawiąc się właśnie, jak dzieci się bawiły, gdzieś tam na zewnątrz i porozmawiać. Teraz też to wszystko gdzieś tam ogarniamy elektronicznie. Wiktoria, jak wy się na to, nie wiem, zapatrujecie? Czy to faktycznie jest tak, że my jesteśmy trochę na takiej smyczy internetowej, na takiej smyczy jakiejś social mediowej, komunikatorowej? Czy z waszego raportu widać jakieś takie wnioski?
1: Na pewno tak. Widać to, że faktycznie i dzieciaki, i dorośli no są gdzieś tam w tych social mediach szczególnie, tak? Bardzo mocno w tym siedzą i cały czas właśnie, tak jak wspominałaś, komunikują się non-stop, czy na Discordzie, czy na Messengerze, czy na WhatsAppie. I nawet jeśli chodzi o dzieciaki, one komunikując się ze swoimi kolegami, koleżankami z klasy, czy nawet z Polski, bo zdarza się tak, że grając w różne gry przez internet, mogą się komunikować z dzieciakami z całej Polski. Oni uważają, w sensie dzieciaki, uważają takie znajomości za prawdziwe przyjaźnie, pomimo tego, że nigdy w życiu nie widzieli w realu tych dzieci i tych znajomych, z którymi grają. I jest część dzieci, która uważa, że tak, to jest mój przyjaciel, to jest moja przyjaciółka, ja dzień w dzień z nią gram w taką i taką grę.
0: Czyli tylko poprzez takie te relacje, tak, że tak powiem, komunikatorowe, internetowe, tak?
1: Tak.
0: Sobie już biorą kogoś za przyjaciela, czy bardzo bliską koleżankę, czy kolegę.
1: Tak, już nie opieramy się, w sensie według naszego badania możemy zauważyć, że dzieciaki nie opierają się już tylko i wyłącznie na tych realnych
0: relacjach,
1: tak, więziach, ale też już tutaj nam wchodzi właśnie w te relacje takie cyfrowe, internetowe i w sumie też tak prywatą troszeczkę mogę tutaj się odnieść do prywaty, dlatego że mój obecny narzeczony też bardzo dużo znajomych poznał przez internet w trakcie, gdy był dzieciakiem i do tej pory faktycznie utrzymuje te przyjaźnie, utrzymuje te znajomości i czasami się zdarza tak, że jedziemy gdzieś na wakacje na drugi koniec Polski i on mówi: ej, zajdźmy do Grześka, ja go znam z tej i z tej gry. I fajnie, gdyby te znajomości obecnych dzieci też faktycznie przeniosły się do realu, nie? Że nie tylko zostaje nam ta komunikacja w internecie, w trakcie gier, w trakcie grania, ale też, żeby to właśnie wychodziło na zewnątrz. Tak jak wspominaliśmy o tych mamach, które komunikują się, i rodzicach, którzy komunikują się na grupach, na różnych forach. Fajnie, żeby to wychodziło też do realu, a nie tylko zostawało w internecie.
0: Joanna już o tym mówiła, ale ja to jeszcze raz tutaj wyciągnę, że w zasadzie te modelowe zachowania dorosłych, które powielają dzieci, czyli po prostu, no, przykład idzie z góry, co tu dużo mówić, tak? Jeśli one widzą, że my też jako dorośli spędzamy ten czas, no, poprzez kontakty na różnych platformach właśnie do komunikacji, czy też w mediach społecznościowych, czy scrollując różne treści, czasem niektórzy w czasie wolnym, czasem już wpadamy w taki ciąg i gdzieś tam króliczana to leci dalej, dokładnie, no to dzieci po prostu to widzą.
2: Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że projektanci aplikacji mediów społecznościowych chociażby doskonale wiedzą, w jaki sposób działa nasz mózg. Wiedzą, jakie mechanizmy mogą wykorzystać po to, żeby nas do urządzeń ekranowych przyciągnąć. Jeżeli chodzi o nas dorosłych, powiedzmy, mamy te rozwinięte kory przedczołowe, poczucie kontroli, poczucie skutki, relacje, jesteśmy w stanie kontrolować i wyjść z różnego rodzaju aplikacji, które nam nie służą. Jeżeli chodzi o dzieci, które nie mają jeszcze takiej możliwości kontrolowania i cały czas siedzą w urządzeniach ekranowych, dążę do tego, że jak wspomniałam a propos raportu Internet Dzieci, mówiłem o tym, że są tam dzieci poniżej 13 roku życia, gdzie my wiemy, że tych dzieci być nie powinno, ponieważ produkty cyfrowe nie są po prostu dla nich bezpieczne. Nie ma wprowadzenia żadnych takich kwestii bezpieczeństwa, żeby po prostu jest to zaniedbanie projektowe, tak żeby dzieci mogły z tego bezpiecznie korzystać. I często na warsztatach, które rozmawiam, które prowadzę z uczniami, proszę ich wtedy, żeby zamknęli oczy i my przenosimy się takie 150-130 lat wstecz. I jesteśmy teraz na sawannie.
0: I nie mamy internetu.
2: Ale właśnie i nasze mózgi, wbrew pozorom, tak dużo się nie rozwinęły. Ewolucja nie działa tak szybko. I to, co kiedyś nam pomagało przetrwać, czyli to, że zdobywaliśmy informacje, to, że uwielbiamy kontakty społeczne, to, że lubimy niespodzianki, na tym w ogóle bazuje cały sektor hazardowy, to, że jesteśmy bardzo skłonni do rozpraszania się, my się non-stop rozpraszamy, ale nie znaczy to, że mamy podzielność uwagi. I te mechanizmy...
0: I pani może by zaoponowały. Myślę, że panie, które nas słuchają, może by jakoś inaczej się wypowiedziały, że właśnie kobiety często mają tę podzielność uwagi.
2: Tak, jeżeli chodzi o wielozadaniowość, to jesteśmy w tym świetne, ale tak, żeby tą uwagę móc podzielić. Ja kiedyś bardzo szybko zrobiłam taki test obalający, bo miałam takiego smyka na warsztatach, który mówi, ja mam podzielność uwagi, proszę mi udowodnić, że nie mam. Ja mówię, dobra, dawaj. Lewa ręka, długopis, 15 razy klikasz w skóweczkę i liczysz w tym samym czasie. Prawa ręka, długopis i piszesz swoje imię, nazwisko. A ja w tym czasie zadaję ci pytania. Jaką lubisz porę roku? Co jadłeś na obiad? No to pozostawiam słuchaczom na odpowiedź, czy to się udało.
0: To taki wyższy challenge, natomiast faktycznie to, co mówicie, raz, że są powielane te wzorce, ale dwa, co dla mnie jest jeszcze intrygujące, co na tych warsztatach mówią dzieci, co mówi młodzież, jak one się odnoszą do tego świata cyfrowego i czy widzą tutaj jakiś związek i relacje, że to się przekłada później na relacje z rówieśnikami czy z dorosłymi?
2: Oczywiście, że tak. Bardzo często dzieci nawet nieświadomie, bo prowadzę takie zadanie, które proszę, aby dzieciaki mi opowiadały albo spisały anonimowo, w zależności od grupy, jakie widzą problemy, jeżeli chodzi o technologię versus rówieśnicy albo sam ten człowiek młody, ewentualnie rodzice czy nauczyciele, po prostu dorośli. I dzieciaki nawet nieświadomie opisują takie zjawisko jak fabbing. Fabbing to jest...
0: Co to jest właśnie fabbing?
2: Z angielskiego fun i snubbing, ignorancja, czyli ignorowanie się przez urządzenia ekranowe. I to, że ignorujemy się, to, że to właśnie to, co wspomniałam, że nie mamy podzielności uwagi, nam się wydaje w tej naszej kulturze ciągłej pracy, że my upchniemy w tej minucie wszystko, łącznie z odpisaniem na maile, zrobieniem zakupów online i rozmową z dzieckiem, który przyjdzie do nas fizycznie i my zaczynamy mu odpowiadać, tak, tak, no pewnie, tak. I na usprawiedliwienie, niech pierwszy rzuci kamień, kto tak nigdy nie zrobił, ja od razu mówię, że nie rzucam. I miałam sytuację, gdy moja córka przyszła do mnie i mi coś opowiada i ja chciałam ją tak trochę oszukać, nie? Że ja tak uczestniczę w tej rozmowie, choć pogadamy. I mówię do niej, no pewnie, tak, no oczywiście możesz, siedząc prawdopodobnie na mediach społecznościowych. I wyrwało mnie z tego transu jej krzyk, i hasło, jest, super, mama się zgodziła.
0: Mama się zgodziła.
2: I biegnie do tych moich młodszych dzieci. Ja takie klapnięcie się w czoło, co? No, ja powiedziałam,
0: na co ja się zgodziłam.
2: Tak. I słuchajcie, opowiadam tą historię na warsztatach w jednej grupie. I usłyszałam coś tak fantastycznego, coś tak oczywistego, ale dającego do myślenia. Wstał młody chłopak i mówi... A dlaczego pani nie powiedziała, że coś robi ważnego, nie pokazała tego, że coś robi ważnego? Przecież my rozumiemy, że wy tam też pracujecie, ale bądźcie z nami fair.
0: Bądźcie z nami fair. My za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę i zapytamy o to, jak funkcjonować właśnie w tym świecie cyfrowym dzieci i dorośli, żeby nie stracić i na relacjach, i na takim jak najlepszym rozwoju w tym dzieciństwie, rozwoju młodego człowieka. Wracamy już po przerwie.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: ofertę Studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ja rozmawiam z Wiktorią Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń i Joanną Kaczorek z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Jak funkcjonować w cyfrowym świecie? Jak wychowywać dzieci i młodzież? Jak pomóc w zasadzie ludziom młodym, naszym dzieciom i nam? I nam, bo to z nami przecież te relacje mają dzieci. Na tyle jakoś tak balansować świat realny, świat wirtualny, żeby nie stracić tego, co jest najpiękniejsze, tego, co daje nam szansę na rozwój oraz relacji prawdziwych, autentycznych, zbudowanych w prawdziwym świecie. I od razu pierwsze pytanie do Joanny Kaczorek. Czy my nie za szybko wręczyliśmy, daliśmy dzieciom dostęp do cyfrowych urządzeń?
2: Zdecydowanie. I tu pozostawiam bardzo długą kropkę, bo jeżeli chodzi o taką nieświadomość, ja ufam, że to była nieświadomość rodziców przy wręczaniu urządzeń ekranowych, bo no umówmy się, to nie jest tak, że rozstępuje się niebo i to urządzenie wpada w ręce młodego człowieka, tylko to jest świadoma, myślę, że mniej niż bardziej decyzja rodzica. I o ile... Jeżeli mamy jeszcze możliwość niewręczania urządzeń ekranowych dzieciom, to trzymajmy się tego. Ja powiem osobiście, że mam takie trzy zasady swoje, tak powiedzmy, wypracowane, takie argumenty, bo jak wspomniałam podczas przerwy, też jestem mamą trójki dzieci, moje dzieci jeszcze urządzeń nie mają.
1: A w jakim wieku są dzieci?
2: Już poczekaj.
1: To jest ważne pytanie.
2: 6, 8 i 10 lat.
1: I 10 lat.
2: I 10 lat, tak.
1: I 10-latek? Nie ma dostępu?
2: Nie ma.
1: A ma kolegów, koleżanki, które korzystają z urządzeń?
2: Oczywiście, że
1: i jak
2: ma.
1: Się z nimi spotyka, to korzysta?
2: To jest fantastyczna sytuacja, bo ja bardzo często odbieram telefony od kolegów i koleżanek mojej córki i ostatnio mówię, słuchaj, do koleżanki, słuchaj, zapytała, czy może przyjść do Poli. I ja mówię, zawsze jesteś mile widziana. To jest trochę na zasadzie, zataczamy koło a propos pukania i
1: do
2: tego
1: drzwi,
2: dokładnie.
1: Nawiązywania relacji
2: tak,
1: sąsiedzkich.
2: Tak, tak, tak. I mówię jej, jak nie będzie Poli, bo szczerze, ja jestem w pracy, mąż się opiekuje, nie wiem, co się z nią obecnie dzieje, czy jest w domu, czy poszła do innej koleżanki. Jak jej nie będzie, trudno, najwyżej przejedziesz się rowerem po naszej miejscowości, ale jak będzie, spędzajcie razem fantastycznie czas. I tak nawiązując, kończąc to, co chciałam powiedzieć a propos tych moich takich trzech argumentów, dlaczego nie wręczam. Pierwszy argument to taki bardzo egoistyczny. Na takiej zasadzie, że ze świadomością, którą mam, jeżeli chodzi o wpływ na rozwój młodego człowieka, wpływ urządzeń ekranowych, aplikacji czy mediów społecznościowych, ja wiem, że to będzie dla mnie, jako dla rodzica, bardzo duży obowiązek wprowadzenia dziecka w ten świat, poniekąd kontroli, rozmowy z nim, takiej analizy i obserwacji, czy wszystko jest okej. A z racji tego, że wszyscy, jak tu jesteśmy, jako dorośli, mamy pracownice, czy po prostu osoby dorosłe, mam bardzo dużo obowiązków, więc jeżeli mogę, ten obowiązek chcę sobie jeszcze oddalić. Druga kwestia to jest taka, że wszystko, co dobre w internecie, to co przynoszą nam korzyści, typu, nie wiem, rozwijanie pasji, nauka języka obcego, budowanie relacji, ja na tę chwilę mogę zaspokoić w życiu offline. A wszystko, co złe, wolałabym też oddalić jak najdłużej. Oczywiście mam poczucie, że to i tak spotka moje dziecko, prędzej czy później, w lepszej, mocniejszej czy słabszej formie, ale ja teraz buduję im takie poczucie własnej wartości, poczucie przynależności, bezpieczeństwa, zbudowanej takiej relacji, gdzie ona w sytuacji, gdzie coś negatywnego spotka ją w internecie, będzie mogła zawsze do mnie przyjść. No i trzecia, to co chwilę powiedziałam wcześniej, że wiem, w jaki sposób projektowane są aplikacje. Wiem, że to jest bezkonkurencyjny zawodnik, jeżeli chodzi o uwagę i czas mojego dziecka. I jeżeli wejdzie już w takie życie online i jeszcze bez gdzieś mojej opieki, to ja po prostu tą relację stracę i poniekąd skrócę matce, jej dzieciństwo. Tak, chyba mam odwagę to powiedzieć.
1: To, co mówisz, oczywiście no raz bierzesz z własnego doświadczenia, ale gdybyśmy teraz mogły zrobić taką sondę wśród naszych słuchaczy i zapytać, czy ich dzieci korzystają, czy mają w ogóle dostęp do internetu, do świata cyfrowego, to wydaje mi się, ale mogę się mylić, obym się myliła, że większość rodziców powiedziałaby, że mają dostęp. Mówimy o takich młodszych dzieciach, bo to nie jest tak prosto, żeby przy jakiejś okazji, a nawet gdy ma się starsze rodzeństwo i to młodsze często uczy się od starszego, no to dziecko też nie dotarło do tego internetowego świata. Z waszego raportu też wynika, że dzieci tak naprawdę bardzo szybko wchodzą w świat internetowy. Jaki to jest mniej więcej przedział wiekowy?
3: Jest to mniej więcej przedział w okolicy 6 lat, tak mi się wydaje. No a wiadomo, że rodzice czasem, chcąc sobie wydłużyć czas wolny, faktycznie przekazują te urządzenia elektroniczne młodszym dzieciakom i bardzo często, nawet jeśli to jest bajka edukacyjna, to one oglądają to na telefonie, na laptopie, na tablecie. I cały czas mają dostęp do tych ekranów. Niestety, więc niestety tak to wygląda.
1: Ja inaczej zadałabym pytanie, albo postarała się znaleźć alternatywę, pomoc, sposób na to, jak funkcjonować w różnych sytuacjach codziennych, łatwiejszych, trudniejszych, kiedy to dziecko właśnie płacze, tak? Kiedy czasami przy karmieniu dzieci oglądają różne bajki i gdzieś już zaczynają na tym etapie. Jak pomóc rodzicom znaleźć sposób na to, żeby właśnie raz, jak najbardziej opóźnić ten kontakt ze światem cyfrowym, a dwa, pomóc w takim codziennym funkcjonowaniu, kiedy dziecko czy nastolatek ma już dostęp do tego internetu, ale żeby go nie pochłonął, tak? Żeby całkowicie nie przejął nad nim kontroli i czasu wolnego.
2: No ja myślę, że tu cała na biało wchodzi higiena cyfrowa. Czyli są to zachowania, które chronią nasze zdrowie, w sumie i życie, zdrowie psychiczne, fizyczne.
1: Ale myślimy też o dorosłych, podejrzewam.
2: Oczywiście.
1: Nie tylko dotyczy nas dzieci i młodzież.
3: Tak, i tak, tak jak w sumie wcześniej rozmawiałyśmy, nie? W przerwie, Asia, wydaje mi się, że najważniejszą tutaj kwestią jest świadomość rodziców.
2: Oczywiście.
3: Żeby oni byli świadomi tego, co ze sobą niesie ten, ten internet i te wszystkie urządzenia, w których dzieciaki faktycznie spędzają bardzo dużo czasu. I to najbardziej musimy zacząć najszybciej od rodziców i od tej świadomości.
2: Tak. I mam taki protip dla rodziców, dzieci, które jeszcze nie wręczyły urządzeń ekranowych, bo wiem, że to bardzo często pojawia się argument wykluczenia.
1: No tak, no bo ja też pytam o to, czy jak idzie córka do koleżanek, tak, do rówieśników, to oni przecież też korzystają z jakichś tam chociażby, nie wiem, komunikatorów, czy może jakichś innych gier i pytają, a co ty tego nie masz, nie znasz, nie wiesz jak to działa, tak?
3: Kurczę, ale nawet w szkołach na lekcjach są sytuacje, gdzie faktycznie dzieciaki mają informatykę i siedzą przy komputerach i używają tych komputerów i na przykład są zadania przecież domowe, żeby wykonać coś w domu, prawda?
1: Ja też miałam informatykę.
2: Tak, tutaj, ale słuchajcie, mówimy tutaj
1: też o... Nie mieszajmy jakby tych wątków, bo no nie wyobrażam sobie, żeby też nie uczyły się dzieci i młodzież jak w ogóle korzystać z kolei z komputera, tak?
2: Pewnie, że tak, mówimy tutaj o różnego rodzaju kompetencjach. Mamy kompetencje cyfrowe, to jest właśnie ta informatyka, o której wspomniałaś, czyli nauka po prostu, jak działa dane urządzenie. No ale wiemy doskonale, że każde urządzenie jest tak projektowane, żeby było intuicyjne i szybciutko takie do ogarnięcia. Drugie kwestie to są kwestie kompetencji medialnych i kompetencji informacyjnych. I tutaj już wchodzimy w taką naukę krytycznego myślenia, mowy mediów. I z tym jest dużo większy problem niż takich kompetencji cyfrowych, bo te cyfrowe kompetencje bardzo szybko dzieci potrafią, nawet w bardzo młodym wieku potrafią się z nimi zapoznać i od razu przyjąć. Ale to, co wspomniałam a propos wykluczeń, to taka pierwsza kwestia, którą powinni rodzice wiedzieć, żeby szukać wśród swoich najbliższych sojuszników. Nie wiem, czy wiecie, zaczyna się taka oddolna inicjatywa, która mówi o między innymi dzieciństwie bez smartfonów i polega na tym, że bardzo dużo rodziców, którzy myślą podobnie, żeby odroczyć ten czas pierwszej, powiedzmy, inicjacji ekranowej, spotykają się ze sobą, rozmawiają, w jaki sposób mogą się wspierać, jak spotykać się i przeżywać trochę tak... Do ciebie się, Wiktoria, uśmiecham a propos tego, jakie wy prezenty dajecie i co oferujecie. Tak, żeby tych emocji i relacji było jak najwięcej.
1: No dobrze, ale kiedy już te dzieci korzystają, tak, z internetu, korzystają nawet z mediów społecznościowych, od 13 roku można, to już temat na nową audycję, kolejną, myślę, od którego momentu...
2: Ja jestem chętna na dogrywkę.
1: Tak, myślę, że jak najbardziej, bo to jest temat, który na pewno będzie wracał i on ciągle się też pojawia i w debacie u nas w kraju, ale też międzynarodowej, tak, w którym roku media społecznościowe i tak dalej, ale jak teraz, tak, gdybyście miały doradzić dwa, trzy jakieś takie przykłady, podpowiedzi, jak rozmawiać o tym świecie internetowym? Bo ja kiedyś nawet wyczytałam takie zdanie, że boisz się puścić dziecko w jakiś nieznany świat, żeby wyszło z domu, nawet żeby pojechało autobusem do szkoły, też jest taka duża czasem nadopiekuńczość. Oczywiście to wynika teraz z różnych względów, to też kolejny wątek, który szeroko by tu rozwijać, ale często, gęsto, kiedy my byliśmy dziećmi, szliśmy do tej szkoły, wracaliśmy z tym kluczem do tego domu, do sąsiadki pukaliśmy, nawet załapaliśmy się czasem na jakąś zupę czy obiad. Teraz wszystko jest tak pod kontrolą, tu mi wyślij wiadomość, tu daj mi to, tu cię lokalizuję i tak dalej. Ale wracając do pytania, jak, no, jakieś takie, nie wiem, porady dla tych rodziców, którzy no już te dzieci są w tym internecie, i wracając do puenty, a dać, wrzucić je w ten świat internetowy, w którym jest tyle niewiadomych, to nie do końca my mamy chyba świadomość, co tam się dzieje.
2: Myślę, że zdecydowanie, ale ja wiem, że my chcielibyśmy takich prostych rozwiązań, takich bezkosztownych, takich dróg na skróty, ale jeżeli chodzi o to, że o tą sytuację, że nasze dziecko ma już urządzenie ekranowe, to dla mnie taką najważniejszą rzeczą jest przede wszystkim zrobienie kroku w tył, przyznanie się do błędu, rozmowa taka szczera z tym dzieckiem. Ja to też często powtarzam dzieciakom na warsztatach. Mówię, słuchajcie, to, że macie urządzenia ekranowe, to prawdopodobnie jest zbudowane na nieświadomości waszych bliskich. I to, że my teraz mamy bardzo dużo różnego rodzaju badań, które mówią o tym, jak wpływają chociażby media społecznościowe na poczucie własnej wartości. I wszystkie zasady, o których rozmawiamy, mówią o tym, że my to robimy przede wszystkim z ogromnej miłości do was, z tego, że chcemy, aby to było dla was bezpieczne, chcemy dla was dobrego rozwoju i gdzieś ja ich przepraszam na takiej zasadzie, że my dorośli popełniliśmy błąd, a jako dorośli w ogóle chyba nie lubimy przyznawać się do błędu często. I jeżeli mamy przed sobą najczęściej nastolatka, zaczynamy rozmawiać z takiego poziomu, powiedzmy, partnerstwa, z poziomu ciekawości. My mu nie zabierzemy urządzenia ekranowego teraz, ale możemy zacząć być ciekawi, co on w tym urządzeniu robi, żebyśmy pokazywali też sobie nawzajem. Zobacz, ja widziałem dzisiaj to, a ty czym się interesujesz? Tak, żebyśmy budowali tą ciekawość tego drugiego człowieka, tego młodego człowieka, i żebyśmy, tak wiecie, nie tylko kochali te nasze dzieci, ale też je lubili. Tak, żeby...
1: Lubili i interesowali się tym, czym one się interesują, co dla nich jest ważne. Wiktoria, czy chcesz coś dodać do tego?
3: Wydaje mi się, że Asia wyczerpała temat tak naprawdę.
1: Asia wyczerpała temat. Ja myślę, że temat jest jeszcze mocno do wyczerpania, ale na pewno jest to jeden, może być pierwszym krokiem. Nasz czas, no, już dobiega w zasadzie końca, ale Dzień Dziecka to jest piękny dzień. My poruszyłyśmy dosyć taki mocny akcent, ale tak naprawdę w trosce o dobro dzieci, ale też nas dorosłych, bo ja myślę, że to, co mówisz o tej oddolnej inicjatywie, bez tych telefonów, to też już takie inicjatywy dla dorosłych też już dawno są, że wyjazdy przecież bez telefonów. Czego życzymy dzisiaj dzieciom, no i poniekąd pewnie też rodzicom w tym Dniu Dziecka? Dziewczyny, jakie życzenia byście złożyły?
3: Okej, ja od siebie mogę powiedzieć, że bardzo życzę dzieciakom takiej beztroski i dużo czasu na powietrzu, na zewnątrz, na tak zwanym podwórku, nie cyfrowym, tylko tym prawdziwym, na świeżym powietrzu. Tak, i myślę, że to będzie takie najfajniejsze życzenie ode mnie.
2: To ja się przyczepię do życzeń Wiktorii i dodatkowo chciałabym życzyć rodzicom tego, żeby stworzyli dzieciom takie dzieciństwo, które da im siłę na całe dorosłe życie, I żeby tutaj tak sobie zadali pytanie, czy znajdą tą siłę w urządzeniach ekranowych.
1: No i pozdrawiamy dzieci.
2: Tak, pewnie, córeczki moje kochane.
1: 6, 8, 10 lat. Serdecznie dziewczyny, pozdrowienia dla was. Ja też pozdrawiam moich synów, Stasia i Jasia. A wszystkim dzieciom, ale nam wszystkim, bo my też jesteśmy dziećmi, od tego zaczęłyśmy i tym skończymy. Życzę tego chyba wspólnego czasu dla siebie nawzajem. I młodsi dla starszych, i starsi dla młodszych, żebyśmy budowali relacje, umieli chociaż na chwilę, nawet na te 5-10 minut, może to będzie ten pierwszy krok, odłożyć ten telefon. Oczywiście. I tę uwagę nie w 10, nie w 5, ale w 90, 80, a może 100% skupić na tej drugiej osobie, z którą rozmawiamy. Wiktoria Pieńkosz, Joanna Kaczorek były moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. A już za chwilę Paweł Kunc i porozmawiamy o wyjazdach czerwcowych, bo już czerwiec rozpoczęty, i inspiracjach na wakacje. Zostańcie państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór raz jeszcze. Ze mną już zapowiedziany gość, Paweł Kunc, dziennikarz turystyczny, znawca w ogóle rynku turystycznego, ale też podróżnik i zwany panem podróżnikiem, bo taki prowadzi swój blog, taki swój projekt prowadzi. Witam cię, Pawle, bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór, witam kolejny raz.
1: Dobry wieczór, no bo to już nie pierwszy raz sobie rozmawiamy razem na antenie Radia Plus. Czerwcówka w zasadzie już się zaczęła, mamy dzisiaj 1 czerwca. Za chwilę Polacy wyruszą na różne wyjazdy czerwcowe, weekendowe, długi weekend przed nami, ale potem będą wakacje. Niektórzy już nawet planują urlopy, już gdzieś tam sobie podróżują. Skupmy się najpierw na tym, co najbliżej. Czy widzimy, jakie są ruchy, gdzie najczęściej Polacy wybierają wyjazdy na długi weekend?
2: To jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ te nasze wybory czerwcówek, o ile możemy w ten sposób oczywiście je określić, dość mocno ewoluują.
1: No bo jeszcze można powiedzieć o majówkach,
2: dokładnie, majówki, kwietniówki,
1: tak.
2: Listopadówki.
1: Ale no jesteśmy w czerwcu, więc trzymamy się pojęcia czerwcówki.
2: Niemniej jednak, jeśli mówimy o wypoczynku w czerwcu, to ten środek ciężkości przesuwa się na wyjazdy, po pierwsze zagraniczne, ale blisko, tak abyśmy mogli dość
1: blisko
2: sprawnie.
1: Blisko to jest Europa?
2: Mówię o Europie i mówię o miejscach, do których możemy dolecieć na przykład przez 2 godziny lotu, a nie na drugi koniec Europy, aby potem nie było problemów z powrotem. Natomiast cieszy bardzo to, że jako piewcy uroków Polski coraz częściej jako eksperci turystyczni dostrzegamy, że nasi rodacy jednak Polskę również wybierają w ramach swoich wyjazdów. To jest to tak zwane podróżowanie do tutaj. To już nie jest wstyd, aby powiedzieć, że spędziło się weekend majowy albo właśnie czerwcówką, o której raczyłaś wspomnieć, w Polsce, nawet niezbyt daleko od domu, ponieważ to podróżowanie i odkrywanie miejsc, które kiedyś być może czekały na swoją kolej, bo chcieliśmy jeździć dalej, zwiedzać mocniej, widzieliśmy, gdzie inni podróżują, natomiast po pandemii nagle okazało się, że jeżeli mieszkamy na przykład w Warszawie, to Mazowsze jako takie, wystarczy wyjechać godzinkę od Warszawy i mamy przepiękne tereny, które mogą dla nas być gigantyczną atrakcją, podobnie z różnych innych rejonach Polski, więc ten podział między wyjazdami do tutaj, jeżeli mówimy o Polsce, oraz na wyjazdy zagraniczne, jest dość wyraźny. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że to jest też kwestia ekonomiki, tak? Jeżeli ta relacja jakości do ceny jest istotna, no to w takim przypadku wybieramy miejsce, które taką relację ma doskonałą. I tu mała ciekawostka także dla naszych słuchaczy, nie zawsze polskie oznacza tańsze.
1: A to do tego na pewno dojdziemy i od razu bym zakwestionowała, że właśnie wiele osób, które wyjeżdżają, wręcz mówi, że jest za drogo, że taniej czy bardziej opłaca się wyjechać za granicę, bo mamy chociażby gwarancję pogody, a cena jest podobna albo niższa, tyle że my nie chcemy zniechęcać do Polski. I pytanie, czy powinno być taniej? Teraz to puszkę Pandory chyba otwieramy, mówiąc o tym, czy powinno być taniej, czy drożej i dlaczego wcale nie jest taniej w Polsce. No ale ty bardzo dużo jeździsz, podróżujesz. Czy w zasadzie tu powinno być taniej? Czy polska turystyka, zwiedzanie powinno być tańsze niż w innych krajach, albo przynajmniej w innych częściach Europy?
2: No my tak naprawdę nie możemy w tym momencie już się dziwić temu, że podróżując po różnych częściach, regionach naszego kraju, płacimy tyle, co w Europie Zachodniej, a niekiedy nawet więcej. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy 20 albo 21 gospodarką świata. Pamiętajmy o tym, że doszlusowaliśmy do Zachodu w wielu kwestiach i tak jak kiedyś turysta z Polski patrzył na Holandię, na naszych zachodnich sąsiadów, albo nie wiem, na przykład na Francję, z pewną zazdrością, tak teraz turyści zza naszej wschodniej granicy patrzą na Polskę dokładnie w ten sam sposób. My po prostu rozwinęliśmy się turystycznie. W ślad za rozwojem turystyki poszedł także, bo jest to system naczyń połączonych, oczywiście rozwój infrastruktury. Mamy coraz lepsze hotele, mamy coraz lepsze drogi, mamy coraz lepszy system tych wszystkich elementów, które składają się na turystykę, chociażby transport, chociażby wyżywienie i teraz te rzeczy kosztują. Tak? Więc oczekiwanie, że w Polsce przy całym tym wzroście, który cały czas mamy, wciąż będziemy utrzymywać bardzo niski poziom cen, no jest to troszkę irracjonalne. I tak nie jest źle, to znaczy Polska już nie jest tanim krajem do podróżowania, natomiast tutaj zawsze mówimy o sile nabywczej, tak? Jeżeli mówimy o tym, że lecąc na przykład do pięknej Italii zapłacimy za małą kawę niecałe 2 euro, nie zapominajmy o tym, że u nas także są miejsca, gdzie możemy kupić kawę w ramach takich kwot, ale jeżeli bierzemy wszystkie elementy, które składają się na wyjazd do kupki, to może się okazać jednak, że ta drożyzna w Polsce, te słynne paragony grozy, które my wszyscy w mediach co roku ewakuujemy
1: i w mediach społecznościowych. I tego roku podejrzewam oglądać czy widzieć takie paragony grozy, tak? Ale popatrzmy jeszcze na ten czerwiec, który właśnie pięknie się rozpoczął. W Warszawie bardzo deszczowo, choć rano było słonecznie. Nie wiem, jak w innych częściach Polski. Mam nadzieję, że u Państwa dziś było dużo słońca, ale deszcz też jest potrzebny. Co wybieramy? Jakie to są destynacje? Czy to są bardziej nadmorskie miejscowości, góry, a może jeziora?
2: Jest kilka raportów, które w ostatnich tygodniach próbowały te predykcje związane z tym, w jaki sposób nasi rodacy wybierają miejsca na urlop, sprawdzić. I tak naprawdę my jesteśmy dość konserwatywni. To znaczy, pamiętajmy o tym, że tak jak w ubiegłym sezonie triumfy święciło określenie coolcations. Szukamy miejsc, gdzie jest nieco chłodniej, ponieważ południe Europy na przykład jest rozpalone. Nie jedziemy do centrów wielkich miast, tylko szukamy miejsc na przykład nad morzem. No, my z racji naszego klimatu w Polsce, na przykład nad Bałtykiem, coolcations mamy przez cały rok, tak? Więc to akurat ewidentnie widać, że tak do końca ten system i moda nie działa. Więc wracając do pytania, my bardzo często staramy się szukać takich miejsc, których ta relacja jakości do ceny jest dobra, ale jednocześnie nie natrafimy na tłumy. Więc jeżeli jedziemy nad morze, bo chcemy jechać nad morze, bo jest już w miarę ciepło, bo sezon już wystartował.
1: I jesteśmy stęsknieni po prostu piasku, plaży.
2: To raczej szukamy
1: i fal.
2: Tak, fal, piasku i tych wszystkich rzeczy, które składają się na morskie atrakcje i opowieści. Niekoniecznie w Kołobrzegu, niekoniecznie we Władysławowie, niekoniecznie na Helu, czyli w tych miejscach, które
1: czy w Międzyzdrojach
2: są gwarancją tego, że oprócz piękna na miejscu, także nasz portfel będzie krzyczeć dość głośno. I tutaj ponownie warto byłoby zaapelować do naszych słuchaczy, aby rozsądnie wybrali miejsce, gdzie chcą spędzić chociażby czerwcówkę, o której wspominamy, dlatego że niekoniecznie szukanie miejsc, gdzie nie ma tłumów, oznacza, że będzie gorzej. Może być lepiej, może być taniej, może być swobodniej. To jest szalenie istotne, jeżeli mówimy chociażby o podróżowaniu z naszymi najbliższymi, na przykład z dziećmi. Więc jeżeli jedziemy w polskie góry, to zamiast myśleć tylko o Podhalu, warto popatrzeć na przykład na Beskidy. Warto popatrzeć na Beskid Niski jako taki, a nie tylko to główne pasmo. Warto zobaczyć razem z dziećmi Karkonosze, Góry Bialskie, Góry Złote. No, możliwości jest bardzo dużo. Wspomniałaś o jeziorach. Ponownie nie tylko Mazury słyną w Polsce z, nazwijmy to, terenu, gdzie jeziora nas kuszą, ale chociażby Wielkopolska, gdzie Wielka Pętla Wielkopolski umożliwia kilkudniowe spędzenie czasu na wodzie, praktycznie nie schodząc z tej wody, tylko na noc gdzieś rozbijając sobie obozowiska, więc ponownie możliwości jest dużo. Jeżeli tylko jest wola na spędzenie fajnego czasu w Polsce, to i miejsca się znajdą.
1: I też z raportów turystycznych wynika, że jeziora coraz bardziej wchodzą w modę, coraz bardziej są wybierane przez nas. Wydaje się, że to też idzie za ceną, że ponieważ jest tam trochę taniej niż chociażby nad morzem czy w górach, to odkrywamy, że jeziora to są też piękne destynacje, to są piękne krajobrazy i tam też można bardzo fajnie wypocząć na łonie natury.
2: Zdecydowanie
1: tak. I jeszcze trochę taniej.
2: Zdecydowanie tak. Tutaj dorzuciłbym jeszcze kamyczek do tego naszego stosiku rekomendacji. Nie tylko szukajmy możliwości związanej z wypoczynkiem nad jeziorami, ale także próbujmy łączyć ten wypoczynek w taki wielobarwny turystyczny węzeł. To znaczy, jeżeli jest to kilkudniowy wypad nad jedno z jezior, niech to będzie na przykład jezioro na wspomnianym już wcześniej Wielkiej Pętli Wielkopolski, to nie jest powiedziane, że tylko i wyłącznie woda ma być naszym głównym elementem wypoczynku, ale możemy na przykład gdzieś także wypożyczyć rowery i spędzić ten czas na dwóch kółkach. Możemy szukać miejsc, gdzie różnego rodzaju małe obiekty, butikowe hotele, agroturystyka pozwoli nam na złapanie tego oddechu, na oderwanie się od przebodźcowania. No, niestety mamy takie czasy, że media społecznościowe i atakujące nas ze wszystkich stron powiadomienia, nawet kiedy jesteśmy na urlopie, na wyjeździe, na takiej czerwcówce, o której wspominamy, no to nie wypoczywamy do końca, no bo cały czas gdzieś tam coś z tyłu głowy, że jest, że musimy sprawdzić maila, coś nam pika i tak dalej. Wybór miejsca, na przykład nad jeziorem, gdzie nagle
1: dookoła nas
2: nie ma zasięgu, może okazać się perfekcyjnym rozwiązaniem.
1: Perfekcyjne rozwiązanie. Powiedziałeś o tych rowerach, nie tylko kajaki, nie tylko sporty wodne, ale też rowery. To oczywiście, jeśli tylko pogoda sprzyja, no bo to musi być ten warunek spełniony, żebyśmy mieli też satysfakcję z tego wyjazdu. Czy faktycznie widać, że jest taka moda na aktywne spędzanie czasu, na aktywne spędzanie weekendu, urlopu albo jakiegoś krótkiego wyjazdu?
2: No w ostatnich kilku latach po pandemii, kiedy okazało się, że ponownie możemy już podróżować i nie jest wcale wstydem i ujmą podróżować gdzieś blisko, tak zwane sustainability, czyli odpowiedzialne, nazwijmy to, uważne podróżowanie w połączeniu z ekologicznymi tropami oraz z szukaniem alternatyw, spowodowało, że rzesza naszych rodaków, która chce spróbować czegoś innego, która nie chce jechać do kolejnego bezpłciowego hotelu czterogwiazdkowego jakiejś znanej sieci, tylko szuka na przykład jakiegoś małego obiektu, w którym jest coś wyróżniającego, jest coraz popularniejsze. Co ciekawe, badania pokazują nie tylko tour operatorów, ale także części z agentów turystycznych, że tego typu wypoczynek nie musi być znacząco droższy od tego klasycznego, bo pierwsza uwaga tych, którzy planują wyjazd, jest taka: no dobrze, wszystko pięknie, ale no, na pewno taki wyjazd jakiegoś pięknego, małego, butikowego hotelu będzie znacząco droższy niż do dużego hotelu, gdzie jest 200, 300, 400 łóżek, gdzie wszystko jest ustandaryzowane. No, otóż nie, okazuje się, że tego typu miejsca także, zwłaszcza przed wysokim sezonem, można, mówiąc kolokwialnie, złapać, ustrzelić w całkiem rozsądnych kwotach i to też jest bardzo, bardzo fajna możliwość.
1: Wysoki sezon, masz na myśli co? Bo można powiedzieć, że czerwiec już praktycznie prawie wchodzi albo otwiera ten wysoki sezon.
2: Jest wysokim sezonem, natomiast tutaj jest wspomniane...
1: Zwłaszcza ten weekend długi, tak?
2: Tak, który natomiast przed nami. Wspomniane przez ciebie jeziora, to jest taki troszeczkę element, który jest aberracją w systemie, ponieważ to nie jest tak, że nad jeziorami możemy być wszelakimi tylko w lipcu i tylko w sierpniu i nie wiem, 1 września już ten wiatr hula i nikogo tam nie ma, natomiast no, ten sezon jest nieco dłuższy. Jedna ważna uwaga, zwróćmy tutaj też naszej rozmowy na to, że też zmieniają się warunki atmosferyczne i jeszcze 20 lat temu wakacje oznaczały wyjazd stricte po zakończeniu roku szkolnego naszych pociech do dnia 31 sierpnia. Teraz coraz częściej się zdarza, że zwłaszcza studenci no, cały wrzesień mają wolny na to, aby móc wędrować chociażby po polskich górach.
1: Zazdrościmy.
2: Podobnie jeśli mówimy o czerwcu, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia drugiej połowy czerwca, kiedy już jest ciepło albo bardzo ciepło, albo wręcz gorąco, ale także początek czerwca, bądź nawet wcześniejsze miesiące. I tutaj nie sposób nie wspomnieć o tym, co było w ostatnich tygodniach. Ta feeria barw i ciepła, te 26-7 stopni, które mieliśmy w Polsce, no... Chciałbym, aby latem niekiedy taka pogoda była jak w ostatnich tygodniach.
1: No właśnie, bo chyba najważniejszym warunkiem już wspomnianym, oczywiście środki finansowe i cena, to jest bardzo istotne i kluczowe, to jest gwarancja pogody. Czy my też często uzależniamy decyzję o wyjeździe od sprawdzenia pogody i później decydujemy się na wykupienie jakiegoś miejsca?
2: Zwłaszcza jeżeli chodzi o krótki wyjazd. Według jednych z badań, które są dostępne w polskim internecie, blisko 45% naszych rodaków determinuje decyzję o tym, czy uda się w konkretne miejsce właśnie od aury. I to już nie jest tylko kwestia tego, jak to wyglądało wcześniej w ramach sezonu zimowego, gdzie normą już było to, że zbliżał się początek weekendu, zaglądaliśmy na kamerki na stokach, czy są odpowiednio naśnieżone, czy jest tak zwany warun, no a jeśli jest warun, no to w takim razie jedziemy. Teraz coraz częściej nasi rodacy dokonują decyzji odnośnie wyjazdów spontanicznych. Są to tak zwane wyjazdy intuicyjne, które mogą właśnie być tym, nazwijmy to, głównym indykatorem poprzez pogodę realizowaną. Mówiąc wprost, piątek, godzina 14, dzieci wracają ze szkoły, nie mamy planów na weekend, słuchajcie, będzie powyżej 25 stopni, zasuwamy gdzieś i spędzamy fajny weekend.
1: I za chwilę powiemy, gdzie takie miejsca znaleźć. Zostańcie z nami, wracamy już po przerwie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Reklama.

0: Radio Plus Szczecin. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Paweł Kuntz jest moim gościem. Rozmawiamy o podróżach, rozmawiamy o inspiracjach na wyjazdy w czerwcu, tak zwaną czerwcówkę, ale też o inspiracjach na wakacje.
2: I właśnie się rozmarzyliśmy.
1: I rozmarzyliśmy się, bo też to, co do mnie bardzo przemawia, to powiedziałeś w naszej pierwszej części, że nie trzeba lecieć gdzieś daleko, nie trzeba często jechać wiele godzin samochodem, ale czasami tuż za rogiem, w ramach naszego województwa, w ramach prawie że naszego kwadratu lokalizacyjnego na mapie Polski, można znaleźć coś pięknego, można znaleźć taką perłę, która da nam możliwość wypoczynku, oddechu i jeszcze odkrycia pięknego miejsca.
2: Tak, to jest bardzo ciekawe, ponieważ patrząc na to z socjologicznego punktu widzenia, to jest taki odwrócony błąd poznawczy, czyli efekt Polianny, ale do góry nogami. Czyli skupiamy się tylko na rzeczach, które według nas są fajne, a pomijamy te, które są niefajne. Czyli jedziemy za granicę, ponieważ wszyscy dookoła tam jeżdżą i tam na pewno jest fajnie, no bo widzimy zdjęcia z plaż, jeżeli chodzi o Egipt, Tajlandię, Dominikana i tak dalej, i tak dalej. No ale przecież nie będziemy po Polsce jeździć, bo tam pewnie jest niefajnie. Tymczasem tak naprawdę jest na odwrót, to znaczy jeżeli pozbędziemy się takich właśnie wdrukowanych w głowę schematów dotyczących pomysłów na wyjazdy, to nagle może się okazać, że jeżeli mieszkamy we Wrocławiu, to mamy pod nosem przepiękne Bory Dolnośląskie i milion możliwości na zwiedzanie szlakiem zamków, pałaców albo przyrody, która tam naprawdę ma dużo do zaoferowania. Jeżeli mieszkamy na wspomnianym już przez nas wcześniej w Mazowszu, jest to Warszawa, no to wystarczy wyjechać poza Warszawę i możemy się bardzo, ale to bardzo zdziwić. Jeżeli mieszkamy w Trójmieście, to ponownie, no, uciekając z Gdańska, Gdyni czy Sopotu i nie będąc nad samym morzem, nagle możemy odkryć przepiękne miejsca, które nam wcześniej nie przychodziły do głowy. Dlatego warto myśleć na temat tego, gdzie chcemy jechać i nie jechać tam, gdzie wszyscy. Ta oryginalność niekiedy bardzo popłaca.
1: Gdzie szukać takich miejsc? Bo mówisz, nie jechać tam, gdzie wszyscy. No ale jak wejdziemy na jakieś różne portale, gdzie można zabukować miejsca podróżnicze i tak dalej, to gdzieś nam automatycznie podsuwają różne takie właśnie najbardziej powszechne destynacje, rekomendacje. To jak wyjść z tego zamkniętego okręgu i znaleźć miejsce, które będzie na tyle oryginalne, nieodkryte, że sami po prostu będziemy tam po raz pierwszy.
2: No, moje dzieci pewnie teraz popatrzyłyby się na mnie bardzo dziwnie, ale ja rekomenduję, aby używać analogowych różnych rzeczy, czyli na przykład analogowej mapy. Otwierając papierową mapę, widząc Tatry, możemy sobie pojechać palcem w prawo albo w lewo i zobaczyć, że te góry, jeżeli mówimy o południu Polski, to nie jest tylko malutki skrawek naszego kraju. Wspomniane Góry Bialskie, Góry Złote, Karkonosze, niekoniecznie w tych najbardziej popularnych miejscach. No i ten palec, który nam będzie wędrować z punktu do punktu, może być niesamowitą inspiracją. Ja przyznam się szczerze, że połowę mojego dzieciństwa spędziłem nad globusem i właśnie nad mapami. I teraz bardzo często wracam do tego, że fajnie byłoby zamiast tej cyfrowej rzeczywistości, jednak planując różne wyjazdy, nie słuchać czata GPT, nie słuchać podpowiedzi jakichś modeli językowych AI albo odpytywać wujka Google, jak to się kolokwialnie mówi, bądź korzystać z rekomendacji, o których wspomniałaś, ale na przykład spróbować na własną rękę znaleźć sobie coś ciekawego właśnie metodą prób i błędów, metodą porównania, metodą myślenia, że jeżeli wiemy, że w Lublinie będzie dużo osób, to sprawdźmy, czy 30 km od Lublina przypadkiem nie znajdziemy czegoś fajnego.
1: Nie wiem, Paweł, czy ty słuchałeś naszej

0: wcześniejszej rozmowy o dzieciństwie w cyfrowym świecie, no ale mam wrażenie, że wręcz tak, bo absolutnie właśnie rozmawialiśmy o tym, rozmawiałyśmy tutaj z paniami, które siedziały, jedna na twoim miejscu, druga tuż obok, o tym, jak funkcjonować w tym cyfrowym świecie, gdzie w zasadzie wszystko jest w tym internecie i my, czy chcemy, czy nie chcemy, no to w tym funkcjonujemy. Bardzo mi się podoba przykład tej analogowej mapy, tego globusa i tego, żeby może usiąść razem z dziećmi, z rodziną, czy nawet z bliskimi, z naszymi znajomymi, jeżeli planujemy jakiś taki wyjazd w gronie przyjaciół i wybrać takie miejsce. Nie wiem, czy to będzie, że długopisem, wiesz, uderzymy, czy jakimś innym punktem globus, nie wiem, gdzie nas tam poprowadzi.
1: Fantastyczną historią przy wyborze miejsc jest wspólne rodzinne planowanie. I tutaj także apeluję do naszych słuchaczy, aby zastanowili się, czy ten system nakazowy, w którym mówimy, dobrze, wybieramy jakieś miejsce i tam jedziemy, na rzecz, słuchajcie, a może byśmy sobie wspólnie coś wymyślili, tak, nie jest właśnie tym lepszym, dlatego że angażujemy wszystkich członków naszej rodziny w ewentualny wybór miejsca i te pozory, według których nasza głowa niekiedy pracuje, czyli dobrze, no nad polskim morzem to na pewno tylko gofry, oczywiście wata cukrowa,
0: ryba,
1: tak.
0: To też ma swoje uroki oczywiście,
1: To jest przepiękne, natomiast być może okaże się, że to nasze dzieci będą tym elementem, który nam podpowie nowe rzeczy. Pamiętajmy o tym, że no, media społecznościowe i te cyfrowe rzeczy, od których troszeczkę chciałbym się odżegnywać, to o czym mówiliśmy przed chwilką, potrafią też jednak po pewnej selekcji dać nam przepiękne rzeczy, potrafią dać nam rekomendacje takich miejsc i takich czynności oraz sposobów na spędzanie wolnego czasu, które są niesztampowe i te nowe media, TikTok chociażby, czy Instagram, odpowiednio używane, powtarzam, odpowiednio używane, mogą dać dużo dobrego, no ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, a turystyka w ostatnich latach ma to do siebie, że bardzo, ale to bardzo przeszła w cyfrowość.
0: No przeszła w cyfrowość, bo tam większość z nas przebywa, więc trudno, żeby też nie przeszła, ale powiedziałeś o tym wspólnym planowaniu. Razem z rodziną dzień dziecka, więc może to też jest taka dobra okazja, żeby usiąść któregoś dnia, może już nie teraz, niektóre dzieci pewnie już śpią o tej porze, i zaplanować, ale poszłabym trochę dalej. Przygotować się do tego wyjazdu i nawet może niech każdy z uczestników takiej wyprawy przygotuje jakąś ciekawostkę, informację na temat miejsca, do którego się udajemy. Wtedy widzę trochę połączenie takiego przyjemnego z pożytecznym. Z jednej strony oczywiście jedziemy na wypoczynek, poznajemy nowe miejsce, ale również dowiadujemy się na temat tego miejsca. Ja tak idę w stronę tych polskich miejsc, o zagranicznych jeszcze opowiemy, ale to też daje nam możliwość poznawania Polski, no i takiego i patriotyzmu turystycznego, i tak naprawdę dowiadywania się o naszej historii, kulturze, no i turystyce.
1: Słowem kluczem tak naprawdę jest empiryka. Niezależnie od tego, czy mówimy o podróżowaniu po Polsce, czy mówimy o podróżowaniu po Europie, a może na drugi koniec globu, to empiryczne doświadczenie, zwłaszcza podczas podróży z najbliższymi, w tym dziećmi, nie zastąpi żadnej książki, żadnego internetu, żadnego telefonu. Efekt synergii pomiędzy planowaniem wspólnym wyjazdu, chociażby to byłaby papierowa mapa i potem odkrywaniem różnych rzeczy, albo to, o czym wspomniałaś, to jest genialny pomysł, aby sobie wymyślić, prawda, jakąś marszrutę, każdy z członków rodziny wymyśla jakąś ciekawostkę dotyczącą jakiegoś miejsca. Ja mam w tym momencie w głowie milion pomysłów, jak to można zrealizować. Ciekawostka jest taka, że nowoczesna technologia w tym nam może pomóc. Istnieją teraz takie specjalne aplikacje, gdzie możemy bawić się w szukanie tak zwanych skrzynek, czyli geocaching. I polega to na tym, że jeżeli na przykład chcemy jechać do Szczecina, albo chcemy jechać do Brindisi, albo do Paryża, to możemy w takiej aplikacji znaleźć sobie punkty, które są takimi zagadkami, czyli musimy znaleźć jakiś punkt po jego współrzędnych GPS, gdzieś jest jakaś malutka skrzyneczka, gdzie są jakieś malutkie w środku przedmioty, które możemy sfotografować, oznaczyć, i takie poszukiwanie tych miejsc, czyli geocaching, może być fantastyczną zabawą, która integruje całą rodzinę od dzieci w wieku 5 lat do naszych dziadków, ponieważ no, to nie wymaga sprawności technicznej, co jest bardzo istotne. Unikamy też tej bariery w podróżowaniu, która niekiedy jest problemem, a daje bardzo dużo radości. W Polsce takich punktów mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo w każdym zakątku naszego kraju.
0: Ale się rozmarzyliśmy, a teraz zejdźmy na ziemię z tych marzeń, no bo trzeba będzie zajrzeć do portfela i pomyśleć sobie, no okej, dobrze, fajnie byłoby pojechać tu, tam i jeszcze tam, ale ile to kosztuje, ile będziemy musieli za to zapłacić. Jak plasują się ceny chociażby nad Polskim Morzem, czy nad jeziorami już wspomnianymi, coraz częściej wybieranymi przez nas, czy w górach?
1: No tutaj patrząc na średnią cenę, czy na medianę jako taką noclegów oraz innych elementów, które wchodzą w skład produktu turystycznego, bo to nie tylko noclegi, ale także wyżywienie, ale także transport, widzimy bardzo mocno, że opcja związana z jeziorami jako takimi jest tańszą niż porównywalna opcja nad Polskim Morzem albo w polskich górach. Tutaj dość ciężko jest naszym słuchaczom mówić o konkretnych kwotach, dlatego że tutaj bardzo dużo zależy od różnych zmiennych, od formatu wypoczynku, od standardu, w jakim chcemy owo zakwaterowanie mieć przygotowane. Niemniej jednak ten rząd wielkości, jeżeli mówimy chociażby o rodzinie 2 plus 2 i widełki w postaci kilkuset złotych, raczej są standardem. I no, możemy się na to oczywiście gniewać, obrażać, mówić, że kiedyś było taniej, ale z drugiej strony zobaczmy też, jak do góry poszły wszystkie inne rzeczy, ceny usług,
0: żywności,
1: ceny produktów, ale także też nasze wynagrodzenie jest już wyższe niż było jeszcze 10 czy 15 lat temu i to troszeczkę nam się wyrównuje, więc tutaj też apeluję o to, aby nie wpadać w błędne koło przeliczania wszystkiego na finanse, bo może okazać się, że krótki czerwcowy, kilkudniowy wypad, ale bardzo intensywny, po którym cała rodzina, albo może tylko my sami, jeżeli wyjeżdżamy, wrócimy z takim uśmiechem, że gdyby nie uszy, to byśmy się śmiali dookoła głowy, może być lepszym pomysłem niż wyjazd na przykład na jakiś wyjazd zorganizowany typu all inclusive, gdzie przez 10 albo 12 dni tak naprawdę jesteśmy nad basenem, tylko czytamy, tylko odpoczywamy, mamy codziennie śniadanie, obiady, kolacje, ta monotonia powoduje, że wracamy z takiego wyjazdu, owszem, byliśmy dłużej poza domem.
0: I więcej zapłaciliśmy często.
1: Ale czy my naprawdę wtedy odpoczęliśmy? To jest w ogóle fascynująca historia, ponieważ dzisiaj, w Dzień Dziecka, premier miał nowy raport dotyczący tego, w jaki sposób potrafimy odpocząć w trakcie wyjazdów autorstwa jednego z dużych biur podróży w Polsce i ten raport ewidentnie pokazuje, że my nie potrafimy odpoczywać, że jak wyjeżdżamy, nawet mając okazję taką czerwcową na kilka dni, to my pierwszego dnia jeszcze jesteśmy w pracy mentalnie, jeszcze nie odpięliśmy wrotek, mówiąc wprost, a ostatniego dnia przed wyjazdem my już jesteśmy ponownie w pracy i sami sobie dwa dni z tego wyjazdu, jakże krótkiego...
0: Wycinamy, który trwa na przykład trzy dni, tak?
1: Wycinamy. I to jest kolejna rada, którą możemy naszym słuchaczom przekazać, abyśmy maksymalizowali nasze wyjazdy, że to podróżowanie takie szybkie, intensywne, city breaki od piątku do niedzieli, kiedy nawet bez jednego dnia urlopu jesteśmy w stanie sobie w bardzo fajny sposób wyjazd także intensywnie przygotować, powinny być naprawdę wypchane po brzegi fajnymi rzeczami, ponieważ dzięki temu ten krótki czas ulega znaczącemu zwiększeniu i to tak jak z poznawaniem drugiej osoby. Może okazać się, że poznajemy nową dziewczynę albo chłopaka, znamy go albo ją dwa tygodnie, a tak naprawdę przez intensywność tych kontaktów czujemy się, jakbyśmy znali ją dwa albo trzy miesiące, więc...
0: I za chwilę zapytam ciebie, już oczywiście po przerwie, czy bardziej wybieramy Polskę, czy zagranicę, także zostańcie państwo z nami, bo będzie bardzo, bardzo inspirująco.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam raz jeszcze, ze mną niezmiennie Paweł Kunc. Rozmarzyliśmy się o podróżach, rozmarzyliśmy się o zwiedzaniu Polski, o mapie, o tym, żeby wziąć analogową, papierową mapę. Mam nadzieję, że państwo jeszcze mają taką.
2: Moi drodzy, my już jesteśmy spakowani.
1: My jesteśmy już spakowani, dokładnie tak. I szukamy tego miejsca, czy my już nawet znaleźliśmy kilka. No i teraz zapytam drastycznie albo niedrastycznie, czy Polacy bardziej wolą podróżować po Polsce, czy częściej wybieramy Polskę, czy jednak za granicę?
2: Odpowiem jak każdy dobry prawnik, czyli to zależy.
1: To zależy. No i od czego to zależy?
2: To zależy od tego, na ile jesteśmy gotowi wyjść ze swojej strefy komfortu. Dawniej oczywistym było to, że wyjazdy w ramach naszego kraju to była domena osób, które na przykład miały problemy z językiem obcym, które być może nie do końca swobodnie czułyby się w międzynarodowym towarzystwie, które być może mają problem z przemieszczaniem się na duże odległości przy użyciu takiego środka transportu jak samolot. Teraz to wszystko się dość mocno spłaszczyło. Podróżowanie z czegoś elitarnego stało się egalitarne. Ja bardzo często to powtarzam w różnych wywiadach, ponieważ świat to jest globalna wioska i tak jak teraz, siedząc w studiu, możemy za 3 godziny, jadąc pociągiem albo samochodem, być w Krakowie, tak wsiadając w samolot, za 3 godziny możemy być na Kaukazie, w Gruzji. Właśnie wróciłem z Gruzji kilka dni temu.
1: Albo rozumiem, że polecasz.
2: Albo polecam bardzo. To jest kraj nieprawdopodobny, jeżeli chodzi o nie tylko zabytki, ale także przyrodę i otwartych ludzi. Ale te same 3 godziny lotu dzielą nas od Afryki. Możemy być na przykład już na północy Tunezji. Te same 3 godziny lotu dzielą nas od zachodu Europy, albo od północy, gdzie jest bardzo zimno, ale też bardzo, bardzo ciekawie i troszeczkę pierwotnie mówię, chociażby o północy Norwegii, więc to tylko od nas zależy. I te możliwości na podróżowanie wszelakie, zagraniczne, spowodowały, że nasi rodacy zachłysnęli się możliwościami właśnie wyjazdów poza granicę naszego kraju. No bo skoro mamy jechać, panownie, pociągiem 3 godziny w kierunku na Polskie Morze, no to wsiadamy w samolot, a w dobie niskokosztowych połączeń lotniczych, tutaj nie będziemy wymieniać naszym słuchaczom nazw, bo przecież doskonale wiedzą, jakie linie, tak zwane tanie linie lotnicze na polskim niebie operują i wydając 20, 30, 40 euro za bilet w jedną albo w dwie strony, nagle znajdujemy się w Paryżu, w Rzymie, w Neapolu albo w Barcelonie i hulaj dusza. Piekła nie ma, możemy zwiedzać, możemy korzystać z wszelakich atrakcji, możemy ukulturalniać się, a możemy po prostu wypoczywać. Więc badania ewidentnie pokazują, i tutaj mówimy nie tylko o badaniach tour operatorów, nie tylko o takich właśnie dostępnych danych, ale chociażby o danych z Polskiej Organizacji Turystycznej, czy z Polskiej Izby Turystyki, że to mniej więcej teraz rozkłada się pół na pół. Więc ten aspekt ekonomiczny, który kiedyś był istotną barierą przed możliwością
1: wylotu gdzieś
2: wylotu
1: dalej,
2: gdzieś, teraz już jest nieistotne. Podobnie sprawa wygląda, jeżeli chodzi o język. Język angielski stał się tym takim lingua franca, czyli tak naprawdę pokolenie naszych dzieci sprawniej porozumiewa się językiem angielskim takim natywnym, bo wszędzie dookoła go słyszy, niż nasze pokolenie, czy niż pokolenie naszych rodziców. A ciekawostka jest taka, że polscy turoperatorzy także nie zasypiają górek, przepraszam, nie zasypiają gruszek w popiele, ponieważ szukają różnych możliwości, aby skusić się na wyjazdy zagraniczne, także tych, którzy tam nie jeździli. Był taki pomysł kilka lat temu, jak polskie wioski. To znaczy, w kilku miejscach w Europie, między innymi w Grecji, mógł ktoś z Polski wybrać się na wyjazd zagraniczny, gdzie wszystko było jak w Polsce, czyli był schabowy, czyli była polska muzyka, polskie animacje, wszyscy mówili po polsku, etc. Wzbudzało to oczywiście wielkie kontrowersje, no bo po co jechać do Kokina?
1: Dokładnie,
2: no
1: właśnie
2: na przykład,
1: skoro
2: to samo może mieć nad polskim morzem, skoro nie chcemy integrować się z miejscowymi albo zobaczyć, jak wygląda ta inna kultura, inny sposób życia, a z drugiej strony to był strzał w dziesiątkę, ponieważ mnóstwo osób powiedziało, że była to jedyna możliwość na to, aby namówić na przykład swoich dziadków, aby zamiast po raz 26 jechać do Władysławowa, w końcu pojechali do Grecji. I być może przy kolejnym wyjeździe dojdę do wniosku, że no schabowy był, dobra, ale to może warto byłoby spróbować jakiegoś suwlaki albo czegoś innego i tak delikatnie zmieniać ich tok myślenia odnośnie podróży.
1: A które kraje, które miejsca na świecie są najczęściej wybierane przez nas Polaków, bo podejrzewam, że takich rankingów jest też wiele, sporo, ale ty, patrząc przez pryzmat, no oczywiście branży, w której funkcjonujesz od wielu, wielu lat, jakbyś uplasował te różne kraje, destynacje, gdzie my najczęściej lubimy jeździć i czy to są sprawdzone miejsca, które powielamy? Czy odkrywamy się jeszcze na coś nowego?
2: My generalnie, jeżeli mówimy o branży turystycznej, niezbyt lubimy się z określeniem destynacja. Staramy się używać do określenia kierunek, ale sami też się łapiemy na tym, że często gdzieś ta destynacja się pojawia. Natomiast to podium tak naprawdę jest stałe i to jest wypadkowa tej relacji jakości do ceny, o której mówiliśmy. Polacy uwielbiają wyjeżdżać do Turcji, która jest takim liderem, jeżeli mówimy o wyjazdach zorganizowanych, czyli takich, gdzie nie jedziemy na własną rękę, tylko gdzie kupujemy gotowy wyjazd w biurze podróży. Takie podium uzupełniała dawniej Bułgaria, ale jest jeszcze oczywiście Hiszpania, jest Grecja, jest Tunezja, która wraca do łask, ponieważ ponownie to jest Afryka, to jest egzotyka, a możliwości związane z poznaniem czegoś innego. Przebywałem w końcu w Afryce, wielu naszych rodaków skusiło. Tutaj też warto pamiętać o tym, że te zmiany, które nastąpiły w ostatnich latach, także infrastrukturalne, powodują, że możemy na nowo odkrywać pewne miejsca. Przykład pierwszy z brzegu. 20 lat temu, jadąc do Bułgarii, mogliśmy widzieć coś, co jeszcze było, nazwijmy to, postkomunistycznym skansenem w pewien sposób. Teraz jadąc do Bułgarii widzimy hotele renomowanych międzynarodowych sieci i ten wypoczynek naprawdę jest już w zachodnim stylu. Więc jeżeli ktoś pamięta różne kraje, to nie tylko jest kwestia oczywiście Bułgarii, to był tylko przykład pierwszy z brzegu z tego, jak to wyglądało 20 albo 30 lat temu. Tutaj nasi na przykład rodzice, chyba się zgodzisz ze mną, z sentymentem wspominałem na przykład Jugosławię, prawda? Jeździło się do Jugosławii, to było takie wtedy piękne tereny, tak. A teraz patrząc na to, w jaki sposób wygląda Macedonia Północna, wygląda Chorwacja, ale wygląda Słowenia,
1: właśnie,
2: widzimy zmiany.
1: O Chorwacji nie powiedziałeś, to aż mnie tak trochę zaintrygowało.
2: A bo z Chorwacją jest ciekawa historia, no, moja droga. To znaczy z Chorwacją my jako Polacy mamy problem i zarazem wielką miłość. Problem, ponieważ Chorwacja stała się dość drogim krajem, jeśli chodzi o wypoczynek dla naszego urlopowego
1: portfela. Ale my też
2: portfela.
1: Jesteśmy drogim krajem, coraz droższym.
2: Ale z drugiej strony...
1: O tym też mówiliśmy.
2: Ale z drugiej strony od dobrych kilku lat przebijamy barierę miliona odwiedzających co roku. W ubiegłym roku było to grubo ponad 1 200 000 naszych rodaków, którzy wypoczywali na chorwackich plażach, kamienistych w większości. I więc ta między miłością a obawą czy nienawiścią dotyczącą cen w Chorwacji to różnie wygląda. Doskonale, że o tym wspomniałeś, dlatego że tutaj widać te zmiany, które nastąpiły. Dawniej jeździło się tam głównie samochodem. To był dojazd własny. Prawda? Braliśmy namiot, braliśmy zgrzewkę wody, braliśmy sześciopak różnych płynów, które mogły nam wspomóc dobry humor podczas wyjazdu. Rozbijaliśmy się na przykład, jeżeli chodzi o Istrię, i tam spędzaliśmy czas. A teraz w dobie tanich połączeń lotniczych, gdzie grubo ponad 20 połączeń bezpośrednich, tak zwanych point-to-point, różnych portów lotniczych w Polsce łączy nas z miastami w Chorwacji, od Zadaru poprzez Split, skończywszy na Dubrowniku czy Rijece, może się okazać, że zamiast spędzić kilkanaście godzin w samochodzie w jedną stronę i w drugą, prościej jest po prostu polecieć tam samolotem na miejscu, być może wynająć sobie auto i mieć zupełnie inną niezależność, więc o Chorwacji nie zapominamy.
1: Natomiast, a Włochy?
2: Natomiast nie możemy też nie wspomnieć o tym, że miejsce Chorwacji coraz częściej zamiast Chorwacji wskakuje Czarnogóra i coraz częściej Albania, bo Albania poprzez właśnie tą relację jakości do ceny jednak dla polskiego turysty jest atrakcyjna. I mówimy o Italii, no tutaj nie mogę być obiektywny. Pizza, pasta, pesto, pecorino.
1: Polacy
2: i to wszystko.
1: Uwielbiają Włochy.
2: Uwielbiamy tak. Włochy, tym bardziej, że...
1: My się tam trochę czujemy jak u siebie, mam wrażenie.
2: Trochę tak, to jest kwestia mentalu, oczywiście. Tutaj się z tobą w pełni zgodzę, ale zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz, mianowicie na to, że my możemy ten włoski but gryźć na różny sposób. Możemy być na północy, która jest taka troszeczkę wyniosła, bardziej się kojarzy z wypoczynkiem ekskluzywnym, z nartami, z kurortami, z tego typu wypoczynkiem. Możemy być w okolicach Wenecji, możemy pojechać na południe od Rzymu, Neapol, gdzie nagle ten włoski rozgardiasz, 22:30, dzieci, które chodzą pomiędzy stołami i wszyscy się cieszą tym, że po prostu jest ciepło, jest fajnie, jest tanio. Możemy być na jednej z pięknych włoskich wysp. Możemy oczywiście samodzielnie sobie kroić ten wyjazd jak chcemy i to jest przykład takiego kraju, który moim zdaniem i nie tylko moim, chyba tak mi się wydaje, jest ideałem wakacyjnym, ponieważ to tylko od nas zależy, w jaki sposób sobie w tym kraju wyjazd przykroimy pod kątem naszej rodziny, naszych bliskich, naszych znajomych, naszego portfela. No i nie da się ukryć też naszego czasu, który możemy na wypoczynek przeznaczyć.
1: No i ja teraz tak zawrócę kijem Wisłę i wrócę do Polski i trochę do takiego spojrzenia, że cudze chwalicie, swego nie znacie. Czy te wyjazdy, które no, uskuteczniamy już od wielu, wielu lat zagraniczne, mówisz, już nie będę mówić o tych cenach, bo sam powiedziałeś, że to w zasadzie nie jest najistotniejsze, bo te ceny gdzieś zaczynają się zrównywać i to nie jest najważniejszy czynnik przy wyborze miejsca. Czy to jest tak, że im więcej my podróżujemy poza naszą Polskę, im więcej poznajemy innych miejsc i kiedy wracamy do domu, kiedy wracamy do swojego kraju, to faktycznie otwierają nam się oczy i zaczynamy doceniać miejsce, w którym na co dzień żyjemy?
2: Jak najbardziej. Podróżować znaczy żyć i w momencie, w którym to postrzeganie, ta empiryka powiększa nam nasz punkt widzenia, możemy coś dotknąć, zobaczyć, doświadczyć, jest to poza granicami Polski, to wracając do naszego kraju i widząc miejsca, które są podobne, po pierwsze wpadamy na początku w takie błędne podejście, czyli polskie Malediwy, Paryż w Polsce i tak dalej, czyli porównujemy
1: Padwa
2: to jeden...
1: Północy.
2: Padwa północy. Oczywiście.
1: Ale Zamość jest przepiękny, więc też
2: jest
1: polecamy.
2: Jest przepiękny,
1: tak?
2: Zamość jest grzechu wart, tym bardziej, że nie jest dużym miastem, jest bardzo urokliwy i cała ściana wschodnia jest bardzo urokliwa. Niemniej jednak na początku wpadamy, tutaj wrócę do głównej myśli, w to porównywanie jeden do jednego, a potem nagle okazuje się, że otwierają nam się oczy w nieco inny sposób. Czyli na przykład wiedząc o tym, jak wygląda, nie wiem, jeżeli mówimy o Francji, Carcassonne, to możemy patrząc na polskie zamki szukać pewnych analogii, niekoniecznie przenosząc to jeden do jednego. I teraz każdy inny element składający się na podróż poza granicę naszego kraju może być fajnym przyczynkiem do szukania czegoś fajnego u nas, ponieważ ponownie Polska jest bardzo zróżnicowanym krajem. My nie jesteśmy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, gdzie dominuje piasek i luksus, który jest sztucznie wykreowany.
1: Mamy góry, jeziora, morza.
2: Jesteśmy krajem,
1: morze.
2: Gdzie mamy góry, jeziora, morza, gdzie mamy cztery pory roku, albo przynajmniej powinniśmy mieć te cztery pory roku i gdzie to zróżnicowanie, o którym mówimy, powoduje, że to tylko od nas zależy, w jaki sposób ten urlop, wyjazd krótszy, dłuższy sobie zaplanujemy. Warto z tego korzystać i tutaj jeszcze raz nawiążę do tego, o czym powiedziałaś. To podróżowanie po krajach Europy Zachodniej albo po całym świecie, wbrew pozorom, nie powoduje, że my mamy jakiś wstręt do Polski, że mówimy, nie, to u nas niczego nie ma, bo tam są takie piękne budowle, tam są takie egzotyczne rzeczy, tam są zabytki, które mają 5000 lat, tylko powoduje to otwarcie naszej głowy na to, co mamy w naszym kraju. Ponownie wystarczy zboczyć z utartego szlaku, aby zobaczyć, ponownie powtórzę to słowo, zobaczyć, odwiedzić, dostrzec, doświadczyć historii, które być może za granicą byłyby pominięte, bo byśmy skupiali się na czymś, co było właśnie takie bardzo duże, a jest równie piękne.
1: Paweł, czas nam się kończy, ale ja muszę zadać te dwa pytania. Proszę cię o krótką odpowiedź. Dlaczego warto podróżować? Ty już powiedziałeś o tym odpoczynku, o tym resecie, ale jesteś podróżnikiem, jesteś człowiekiem, który w jakimś sensie w ogóle wybrał taki trochę sposób na życie jak podróżowanie. Dlaczego podróżowanie jest ważne dla nas tak po prostu po ludzku?
2: Bo w momencie, w którym podróżujemy, poznajemy nie tylko to, co jest dookoła, ale poznajemy nas siebie. Siebie samych. My jesteśmy w stanie skonfrontować siebie z rzeczami, miejscami, zjawiskami, które niekoniecznie są dla nas normalne i mamy je na co dzień. Więc ponownie, podróżować znaczy żyć, a chyba wszyscy chcemy żyć dobrze.
1: Chcemy żyć dobrze, więc teraz ostatnie pytanie. Perełka, miejsce w Polsce, do którego byś zachęcił naszych słuchaczy. Wiem, że masz ich wiele, więc chociaż jedną perłą się podziel.
2: podczas jednej z ostatnich audycji, o ile dobrze pamiętam, naszym słuchaczom...
1: W rozmowie na plus.
2: W rozmowie na plus, tak, rekomendowałem Puszczę Knyszyńską. Tym razem zastanawiam się nad tym, czy by nie wysłać naszych słuchaczy na przykład do Narewki, na absolutny koniec świata, na granicę naszą wschodnią, gdzie są żubry, gdzie jest cisza, gdzie jest spokój, gdzie rano klucz żurawi plus mgła, która się unosi nad wodą, powoduje, że czujemy, że to jest świat, który teoretycznie już nie ma prawa być, a jednak cały czas jest. Więc szukajmy oryginalności, nie pchajmy się tam, gdzie wszyscy i być może odwiedźmy okolice Narewki.
1: Bardzo dziękuję. Paweł Kunc był moim Państwa gościem. Dziękuję. Zapraszamy do podróżowania, ale tych, którzy jeszcze dzisiaj nie idą spać, to po 23:00 zapraszamy na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj w Dniu Dziecka o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii. Gośćmi Nocnych Świateł będą autorki książki Eucharystia w opowieściach Magdalena Urlich, pisarka, polonistka i redaktorka w wydawnictwie Jaskółka oraz Magdalena Lisak, artystka plastyk, projektantka, ilustratorka i założycielka wydawnictwa Żyj Twórczo. Ja już kłaniam się bardzo serdecznie i życzę spokojnej nocy. Magdalena Szefernaker.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: Jasne Światła.
1: Trzy minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa po weekendowej przerwie. 2066 wydanie Nocnych Świateł. Od blisko 13 lat spotykamy się o tej porze. 4 razy w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Jak zawsze, tak i dzisiaj też zapraszam do współtworzenia programu. Tam, gdzie zwykle, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Macie Państwo ku temu okazję i możliwość. Tak jak zwykle zapraszam do komentowania programu. Myśli, wątki, pytania, wątpliwości tam mile widziane, ale no dzisiaj Dzień Dziecka, no każdy z nas tym dzieckiem jest, bez względu na to, w jakim wieku, więc swoje doświadczenia można tutaj zawrzeć, czy to z wychowania dzieci własnych, czy może ze swojego dzieciństwa, kiedy już Państwo jesteście dorośli, a może nas słucha ktoś w wieku na tyle młodym, że jeszcze bardzo żywo pamięta te swoje dziecięce lata. Zapraszamy do tego, by pomóc nam dzisiaj zbliżyć się do tego, jak dzieciom pomagamy zrozumieć istotę Eucharystii. O tym, jak wychować dzieci do wiary, rozmawiamy tutaj w Nocnych Światłach no niejednokrotnie i to staramy się też pokazywać, że w gruncie rzeczy my dorośli, oprócz tego, że przykładem, to właściwie czym innym nauczyć nie możemy. Chociaż oczywiście nie należy zaniedbywać żadnych innych metod, jeżeli przynoszą dobre skutki. Natomiast jak zrozumieć istotę Eucharystii, no to już jest większy problem. Z profesorem Piotrem Kosiakiem, biblistą i teologiem, przez ponad rok męczyliśmy się tutaj, żeby dorosłym wyjaśnić istotę Eucharystii. I w 13 odcinkach nam się to nie przypuszczam, że udało. Ale no przynajmniej zbliżyliśmy się jakoś, myślę, o mały kroczek i pomogliśmy co po niektórym stawiać kolejne pytania, na które mam nadzieję, że już Państwo znaleźliście sami odpowiedź w innych źródłach. Natomiast dzisiaj, no, skoro Dzień Dziecka, no to o dzieciach będziemy rozmawiać, a przynajmniej z punktu widzenia dorosłych, jak my możemy pomóc dzieciom zrozumieć istotę znaczenia Eucharystii. Goście Państwa i moi tego wieczora, autorki książki Eucharystia w opowieściach, Magdalena Urlich, pisarka, polonistka, redaktor w wydawnictwie Jaskółka. Kłaniam się, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: I Magdalena Lisak, artystka plastyk, projektant, ilustratorka, założycielka wydawnictwa Żyj Twórczo. Witam, dobry wieczór.
3: Witam, dobry wieczór.
1: Parę słów o książce. Ta książka polecam i dorosłym, i dzieciom. Próbuję opowiadać właśnie może także nam dorosłym o jednej z największych tajemnic chrześcijaństwa, ale właśnie językiem prostym, czułym i skoro tutaj mamy artystkę plastyk w studiu, to znaczy, że również pełnym obrazów i tych literackich, i tych plastycznych. Eucharystia w opowieściach to nie jest tylko taka książka, która pojawia się gdzieś na przełomie kwietnia i maja w księgarniach, na takich półeczkach Pierwsza Komunia Święta. To jest zaproszenie do rodzinnego spotkania, by na nowo zobaczyć, jaki jest sens mszy świętej. I to może być naprawdę bardzo piękne spotkanie rodziców z dziećmi, którzy nawzajem będą uczyli się patrzeć nie tylko na Jezusa, ale także na liturgię własnymi oczami. Dzieci oczami dorosłych, a dorośli oczyma dzieci, które no jeszcze potrafią się dziwić. My już wszystko wiemy, dorośli, więc możemy czasami się również dziwić tym, że dzieci potrafią nas czymś zaskoczyć. Książka no nie jest jakimś stricte poradnikiem. To jest raczej książka, która jest pewnym wydarzeniem i spotkaniem. Dlatego Państwa z tym większą przyjemnością zapraszam, ale nie mogę na początku w takim razie nie postawić pytania. Skąd się właśnie wziął pomysł na tę książkę? Bo już wiele lat temu, pamiętam, trafiłem na taką książkę o Eucharystii dla dzieci i dla młodzieży. Ale to był pewnego rodzaju poradnik, który mówił takim językiem dosyć, powiedziałem, teologicznym, ale dosyć uproszczonym. Natomiast tutaj mamy cały cykl opowieści, które odnoszą się do poszczególnych znaków i słów, które mają miejsce w Eucharystii.
2: Ten pomysł wziął się z tego, że była taka potrzeba. Aha. To znaczy, tak, dlatego, że no, mam dzieci, które mimo że lubiły czytać książki na przykład i w domu nie miały problemu z koncentracją, tak w kościele po prostu trudno im było wysiedzieć, trudno im było słuchać, skupić się. I zaczęłam szukać sposobu, jak im opowiedzieć o mszy świętej, żeby one troszeczkę lepiej ją zrozumiały. I moim celem nie było to, żeby skupiać się tylko na tym zachowaniu, bo ja myślę sobie, że u małych dzieci ta ruchliwość jest czymś naturalnym i to jest taki bardzo zewnętrzny jakby objaw tylko, a chciałam dotknąć jakby ich wnętrza, ich serca, żeby ich zaprosić do głębokiego zrozumienia, że to jest też spotkanie z Jezusem, co ono oznacza. I pomyślałam sobie właśnie, że te opowieści to będzie taka dobra forma, bo opowieści można zrozumieć, każdy może je zrozumieć na swoim poziomie. Dziecko weźmie sobie tylko tą wierzchnią warstwę, tą najprostszą alegorię, ktoś starszy, jakąś taką głębię symboli. I pomyślałam sobie, że taka opowieść jest dobrym wprowadzeniem w tajemnicę, bo wiedziałam, że nie jest możliwe opowiedzenie mszy świętej w jednym małym tomie. Raczej chciałam zachęcić, żebyśmy się zbliżali wspólnie do tej tajemnicy.
1: A skąd pomysł na dodatkowe ubogacenie tej treści za pomocą form plastycznych, które, no nie ukrywam, są opowieścią samą w sobie?
0: No, nie jest to picture book, czy można powiedzieć, że ilustracja nie mówi tyle, co słowo, prawda? Ale u mnie jest tak w pracy, że jak dostaję już słowo, no to te obrazy przychodzą same. Trochę jak na modlitwie. Kiedy mamy to życie duchowe i jesteśmy z Pismem Świętym chociażby, to te obrazy same w nas się pojawiają, tak naprawdę przychodzą. I trochę też tak było z tekstem, że kiedy Magda zaproponowała mi właśnie współpracę, zapytała, czy w ogóle bym się podjęła czegoś takiego, no to same byłyśmy nawet zaskoczone, prawda? Że po prostu te obrazy zaczęły same się układać w tą całość, no a ja w ogóle zachwycona byłam tym, że Magda wymyśliła ten koncept właśnie kalejdoskopu. Bo ja uważam, że to jest genialne. Nie dość, że jest bardzo plastyczne, a dzieci uwielbiają obraz i uwielbiają coś, co znają też, nie? A kalejdoskop to jest właśnie te wiele cudownych, kolorowych kafelków, które same w sobie pojedynczo, no można powiedzieć, że są zwykłe. I my czasem przychodzimy na tą mszę i my dorośli, bo ta książka nie jest tylko dla dzieci, moim zdaniem. My też widzimy te poszczególne gesty, wydarzenia i my często tak przechodzimy ponad tym, w ogóle się nie zagłębiamy. Ale gdyby tak każdy odkopać, zobaczyć, poczuć, to potem w całości no, robi się z tego ten przepiękny obraz, jakim właśnie no, daje kalejdoskop. Nie? Więc mnie zachwycił ten pomysł Magdy, więc tutaj no, już ta opowieść obrazem, no myślę, że przez Ducha Świętego była kierowana, ale poszła.
1: To, co pani powiedziały, to też od razu otworzyły mi taki korytarz czasoprzestrzenny do mojego dzieciństwa, bo moi rodzice to byli bardzo pobożni ludzie, ale ja nie cierpiałem chodzić do kościoła. Strasznie, strasznie, bo Kościół był dla mnie strasznym miejscem. Ja się go bałem po prostu, bo Jezus na krzyżu i te wszystkie wyobrażenia katowanych świętych, męczenników, były dla mnie po prostu potwornym przeżyciem. Ja zastanawiałem się, jak można chodzić do takiego strasznego miejsca i w takim skupieniu, i z taką jakąś nabożnością, i nie wiem, no i z takim uduchowieniem tam przebywać. No. Więc każda okazja, by nie pójść do kościoła, była dobra. Ale co ciekawe, to co zawsze pamiętałem z dzieciństwa, to książki, do których się dorwałem w domu, to były opowieści biblijne, przeróżne. Takie to były i apokryfy, i egzegeza Ewangelii, właśnie takie opowieści ewangeliczne, no i opowieści oparte na Starym Testamencie. I to mi zostało. To mi zostało, oprócz tego, no, przykładu rodziców, którzy rzeczywiście jakoś bardzo trzymali się kościoła i wiary. Chociaż kontestowałem to bardzo, powiedziałbym, wytrwale przez długie lata. Ale też to, co pani, na co pani zwróciła uwagę i co jest takim wspólnym pani dokonaniem, czyli ta formuła kalejdoskopu. Jeżeli ktoś jest ciekawy, no to rozwiniemy za chwilę wątek, ale też zapraszam do książki, bo książka też jest swego rodzaju kalejdoskopem. To kalejdoskopy w dzieciństwie moim miały bardzo krótki żywot.
2: Były rozkładane na czynniki pierwsze.
1: Albowiem, ponieważ po krótkim okresie zachwytu każdy kalejdoskop ulegał rozbiórce na wszystkie...
2: Co jest w środku.
1: Tak, co jest w środku. Co jest w środku. Oczywiście bywały różne inne eksperymenty, wlepałem tam spirytus, aceton i w ogóle, żeby zobaczyć, jakie będą reakcje. Już w każdym razie one się nie nadawały do użytku, ale za każdym razem przeżywałem głębokie rozczarowanie, że tam jest po prostu jakieś kółko czerwone, że tam jest kawałek niebieski, jakiś kawałka plastiku, tam jest jakaś kosteczka czarna, coś takiego. A takie cuda wychodzą, kiedy się tym pokręci, zanim to się rozbierze na części. A więc rzeczywiście coś w tym jest. Coś w tym jest. Ta formuła kalejdoskopu jest naprawdę bardzo interesującym przeżyciem, bo okazuje się, że gdzieś, kiedy w dorosłym życiu dochodzimy do tego, czym jest wiara, to widzimy, że ona jest naszą codziennością. Oczywiście wymaga jakichś trudnych wyborów czasami i zmagania się ze sobą, czy z rzeczywistością zewnętrzną, ale to jest po prostu życie, to nie jest jakiś odlot. Oczywiście są mistycy, którzy mają jakieś tam głębokie przeżycia z Bogiem. Natomiast w tym wszystkim jest ten cud, w którym możemy zobaczyć Boga w tej codzienności. I to jest ten kalejdoskop.
0: No i to jest niby takie proste, a z drugiej strony daje takie piękno.
1: Tak, to prawda. To rzeczywiście jest książka, którą polecam wszystkim, po raz kolejny mówię to, i dorosłym, i dzieciom. Ale kiedy panie pomyślały, że tak trzeba dzieciom mówić o mszy, a nie właśnie w inny sposób?
2: Jak u mnie to było chyba właśnie wtedy, kiedy szukałam tego sposobu, nie? Jak trafić na głębszym poziomie, niż tylko to, co mówiłam, koncentrowanie się na zachowaniach. Bo ja tak sobie pomyślałam, że no można wytresować jakby dziecko do takiego siedzenia w ławce, kiedy ono dalej nie wie, o co chodzi. Po prostu jest w takim posłuszeństwie. A to, co ja chciałam przekazać moim dzieciom, to przede wszystkim obraz kochającego Boga, przy którym mogą się czuć bezpiecznie. I tutaj jakby, no to było dla mnie takie wyzwanie, żeby tą tajemnicą ich zachwycić tak naprawdę. I ja jeszcze jak sobie myślałam o tym, że, bo od początku tak czułam, że ta książka też ma być pięknie wydana, ma pięknie wyglądać, też myślałam o tym, ile jest piękna tak naprawdę w kościele jako budynku mówię, i o tym, że dzieci też chłoną zmysłami bardzo dużo, więc jakby te wszystkie elementy mają znaczenie, jeżeli chcemy trafić do dzieci. Nie wiem, nawet taka gra świateł, tak? Witraże. Te dzieci potrafią, nam się może wydawać, że one się jakby zawieszają na tym, bo to jest kolorowe, ale to jest jakaś forma już kontemplacji, wejścia w ciszę i chłonięcia atmosfery miejsca, w którym są, czyli kościoła, miejsca, gdzie Bóg jest w szczególny sposób obecny. No i cóż, i jakoś tak też myślę, że ta opowieść mogła, myślę, że opowieść też daje takie zaciekawienie i do zmysłów dzieciaków też przemawia, nie? Tak, żeby naprawdę chciały same być zaciekawione tym, co się wydarzy i spotkać się z Jezusem.
1: A jakie były pani własne doświadczenia religijne z dzieciństwa związane z Eucharystią? Pani Magdo.
0: Znaczy też pochodzę z takiej rodziny wierzącej, rzeczywiście, i to była taka, myślę, chyba jednak żywa wiara. Natomiast w ogóle nie pamiętam z mojego domu rodzinnego przymusu. I też nie pamiętam, żebym ja uciekała z mszy. Był na pewno moment, kiedy nie chciałam, albo przede wszystkim nie rozumiałam. Tylko ja lubię być okoniem do ogółu, więc jak moi nastoletni przyjaciele byli przeciwko kościołowi, to ja byłam bardzo za kościołem, więc u mnie to dokładnie w ten sposób działało. Natomiast przede wszystkim chyba moja mama w ogóle nas bardzo wychowała empatycznie. Jak na tamte czasy, to można powiedzieć, że zaczynało się pedagogika Gordona i tak dalej, ale rzeczywiście moja mama miała wielką, zresztą ma niesamowitą taką empatię i chyba wszystkie te obszary w takim razie w takim duchu, bo ani nas nie goniła zbytnio do nauki, w sensie, żeby to było coś, co jest ważniejsze niż my, o to chodzi, nie? Też byłam w łazie, pamiętam, byliśmy w ogóle w przymierzu rodzin. O, moja w ogóle też bardzo dużo się wydarzyło w przymierzu rodzin. W takiej wspólnocie, gdzie rodziny były zaangażowane, i może ona jest mniej znana w kościele, ta wspólnota, natomiast rzeczywiście ja tam poznawałam Boga.
1: Nie, no przymierze rodzin to jest znana tradycja.
0: A no właśnie, znana tradycja na pewno, tak, prawda? Tak, i szkoły mają teraz tak. I tak dalej. I to chyba było taki ślad we mnie, na pewno został.
2: to u mnie całkowicie, w ogóle nie pamiętam takich doświadczeń, bo ja z kolei nawróciłam się, jak byłam nastolatką, więc takich z dzieciństwa wspomnień to ja nie mam. Ja mam tylko takie wspomnienie, że gdzieś była jakaś okazja, więc byliśmy w kościele i jakaś pani mnie i kuzyna skarciła, żebyśmy się nie odwracali, nie, w kościele. Więc po prostu no zupełnie. Przy pierwszej komunii byłam, ale też jakby no, to było dla mnie takie obce miejsce, nie, więc nie czułam się chyba tam do końca dobrze, nie. I może też dlatego, no miałam jakieś, jak pojawiły się moje dzieci, to też miałam jakieś takie przemyślenia, jak ja chcę ich wprowadzać w tą wiarę i w to bycie w kościele. No natomiast ja właśnie dopiero jako taka nastoletnia osoba odkrywałam, czym jest msza święta i że kościół to może być moje miejsce.
1: Co według pani jest najtrudniejsze w rozmowie z dziećmi o Eucharystii?
0: Nie ma trudnych tematów moim zdaniem.
1: No jeżeli, tak, ale jeżeli chcemy przemówić do dziecka w taki sposób, żeby ono to zrozumiało i żeby to nie był pusty dialog, albo żeby to nie były jakieś frazesy.
0: Znaczy powiedziałam, że nie ma trudnych tematów, jeżeli wychowujemy dzieci w zaufaniu. Jeżeli wychowujemy dzieci w zaufaniu i w tym, że one mogą być tym, kim są, czyli z tą niewiedzą, czasem negowaniem czegoś i tak dalej, są sobą, to każde pytanie jest niesłychanym rozwojem i dla nas, i dla dziecka. Znaczy ja w ogóle jako mama, bo trzeba też powiedzieć, jesteśmy mamami wielodzietnymi. To nie mówimy o jednym dziecku, które starałyśmy się przekazać wiarę. No to chyba jest największy rozwój w moim życiu, to bycie mamą.
1: Że no jak tak, gdyby to jest wielka przygoda.
0: To jest wielka przygoda.
1: Znaczy, i teraz nie mówię o tym, pytania, żeby być mamą, tylko być w ogóle rodzicem.
0: Rodzicem, więc te pytania, oprócz tego, że one oczywiście, że są trudne, bo my dorośli też nie rozumiemy mszy świętej bardzo często, albo się zawieszamy, albo jesteśmy w innym wymiarze, to te wszystkie pytania tak naprawdę, jeżeli mamy zaufanie do siebie i dużo ze sobą rozmawiamy, jeszcze wrzucę zaraz jeden wątek i czytamy razem, nie wiem, czy państwo czytają z dziećmi na głos, ja czytam około 2 godziny dziennie, to jest przestrzeń, baza na absolutnie rozważanie każdego tematu. I my czasem też nie znamy odpowiedzi, więc też szukamy, a ta książka nam super w tym pomaga. Ja jest tą bazą, nie? Tym wyjściem tak naprawdę do rozmowy.
2: Do pogłębienia jeszcze w rozmowie tych tematów. Ja, jeżeli chodzi o trudne pytanie, to sobie pomyślałam tak, trudne to jest w naszej głowie, bo to my mamy taką logikę i nam jest czasem trudno coś przyjąć, a dzieci, szczególnie no, te kilkulatki, to dla nich jakby bardzo nam ufają, nie? I tak naprawdę to, co jest nasze i przekażemy im, to one to przyjmą, bo one inaczej trochę pojmują świat. I po prostu, jeżeli powiemy im z wiarą, z tym, że sami w to wierzymy, że pod osłoną opłatka jest obecny Jezus Chrystus, to one po prostu to przyjmują. Ja mam takie doświadczenie, że naprawdę wiele dzieci przyjmują po prostu z taką prostotą serca.
1: To zatrzymajmy się na tym, na tej prostocie serca, bo być może to jest to, czego właśnie od dzieci powinniśmy się uczyć. W ogóle prostota to jest coś takiego, co jest cnotą chrześcijańską i do czego jesteśmy w ogóle zaproszeni, wszyscy ludzie. I ta wiara dojrzała, do której jakoś idziemy w życiu, jeżeli traktujemy wiarę na serio, jeżeli chcemy, żeby ona była naszym życiem, to ta prostota naprawdę jest czymś, co pomaga nam w ogóle zrozumieć to, że Bóg nas kocha, bo tak naprawdę mamy skłonność do komplikowania życia na wszystkie możliwe sposoby. Wrócimy do państwa za moment. Dzisiaj o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii w Dniu Dziecka. Goszczę tutaj w studiu Nocnych Świateł, autorki książki Eucharystia w opowieściach. Magdalena Urlich jest z nami i Magdalena Lisak. Wracamy za chwilkę po piosence na dalszy ciąg, a państwo jak zawsze mile widziani jesteście na Facebooku, fanpage Radia Plus, pod nim pierwszy post od góry, tam komentarze. Wszystko do zapełnienia. Jak najbardziej.
3: Radio Plus. Nocne Światło.

0: Nocne Światła.
1: Dzień Dziecka w Nocnych Światłach objawia już się tak, że rozmawiamy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii. Goście Nocnych Świateł, autorki książki Eucharystia w opowieściach. Link do tej książki znajdziecie Państwo na Facebooku, tam gdzie zapraszam. Link do strony wydawnictwa, od razu przenosicie się Państwo na stronę książki, tego tytułu. Polecam z pełną odpowiedzialnością i z ręką na sercu, a w studiu Magdalena Urlich i Magdalena Lisak. Państwo, jak zawsze, mile widziani jesteście na Facebooku, profil Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, tam jest miejsce na komentarze, widzę, że już Państwo piszecie, no więc zaglądamy tutaj, co się pojawiło. Małgorzata pisze. Bardzo ważny dzisiaj temat audycji. Niestety to, co widzę w kościołach i na mszach, podsuwa mi taką odpowiedź. Najpierw dorośli muszą zrozumieć istotę Eucharystii. Wielu swoim zachowaniem i postawą wydaje się nie mieć pojęcia, gdzie są i po co. Przepraszam za negatywny wydźwięk mojego komentarza, ale naprawdę mi przykro, gdy widzę, jak ludzie się potrafią zachowywać w miejscu świętym. Niestosowne ubranie, rozmowy, łażenie po kościele, zakładanie nogi na nogę. Jest różnica między wymianą słów potrzebnych, a swobodną pogawędką. Piszę o tym, bo mam nadzieję, że któraś z osób, które to robią, przeczytają i zrozumieją. No tak, biada mi, jeśli nie będę głosił Ewangelii. No tutaj pani Małgorzata uczyniła to w sposób konkretny. No i dobrze, bo rzeczywiście jest to problem. No oczywiście możemy zobaczyć na drzwiach w wielu kościołach, szczególnie w lecie, że nie wchodzimy w krótkich gaciach, czy w jakimś stroju, który no, jest, no, najkrócej mówiąc, nieadekwatny do miejsca i sakrum, które tam

0: wypełnia to miejsce. Bardzo mi się podoba to we Włoszech, gdzie bywam bardzo często, że tam przy wejściu do kościoła stoi człowiek jakiś z jakiejś wspólnoty lokalnej, czy parafialnej, czy jest to osoba, która jest szczególnie wynajęta, szczególnie w jakichś sanktuariach, czy dużych takich kościołach, który mówi: dzień dobry, pan tutaj musi założyć, czy pani, która przychodzi w majtkach, które więcej odkrywają niż zakrywają, proszę założyć taką tutaj...
1: Staczkę, apaszkę.
0: Tak, coś takiego, zaraz.
1: Jeszcze rozdają.
0: Jest taki materiał, wyleciał mi z głowy. No dobra, nieistotne. To jest takie roślinne, żeby nie było, że tam jakieś szmaty takie ze sztucznego tworzywa. No i w każdym razie, jeżeli ktoś chce wejść, to musi się tym owinąć. No, czy tutaj na ramionach, czy od pasa, zrobić sobie taki sarong. No i tak. A u nas? No owszem, są kartki, są jakieś ogłoszenia, no ale... Widzę naprawdę tak egzotyczne stroje w kościele, że rzeczywiście zadaję sobie pytanie, czy ktoś zdaje sobie sprawę z tego, że przyszedł na spotkanie z żywym Bogiem. Nie dlatego, żeby potępiać, żeby pokazywać palcem. Myślę raczej o takiej biedzie, ale też z pewnym współczuciem, bo zdaję sobie sprawę z tego, że ja też miałem bardzo trudną drogę do wiary przez moje wieloletnie kontestowanie i wręcz odrzucenie Kościoła i powrót do niego tylko dlatego, że dostałem taką łaskę, a nie dlatego, że jakoś sobie wymyśliłem coś. No i przypominam sobie mój stosunek do Kościoła, czyli właściwie żaden, lekceważący i brak absolutnego zrozumienia tego, czym jest ta sfera sakrum, chociaż wiedziałem, że jakiś tam Bóg jest. No. I tak sobie myślę, że jest wiele naprawdę potrzeby ewangelizacji, ale takiej, która trafi do takiego człowieka również. Więc metodą ciosania kołków, że masz się tak ubrać i tak dalej, jeżeli on nie potrafi się odnaleźć w jakiejś tam sytuacji, to nie poskutkuje. Pytanie, jakim językiem mówić do dorosłych, a kiedy nie potrafimy mówić do dzieci.
2: Znaczy, jeśli mogę wejść w słowo, myślę, że to jest słuszna uwaga, nie? Co się dzieje. Może dlatego też, że w Polsce nadal nam się wydaje, że my to mamy jak na dłoni. To jest oczywiste, że są kościoły i są msze, a w niektórych miejscach na świecie już tak nie jest, tak? I trzeba jechać kilkadziesiąt kilometrów, żeby w ogóle być na mszy. Natomiast rzeczywiście, w ogóle mamy rozwiązłość taką społeczną i zachowania i bycie w dresie jest w ogóle spoko i dres jest wygodny, natomiast dokładnie. Nawet w teatrze, jak spojrzymy, to w teatrze też ludzie już chodzą bardzo różnie ubrani, tak? I myślę, że w ogóle uczenie dzieci, ale siebie też tego, że są różne okazje i jeżeli idę do mojej, nie wiem, babci, to nie kładę się na jej urodzinach na kanapie i nie leżę. To są sytuacje, w których jakoś się tam zachowujemy. Natomiast jak uczyć dorosłych, jest to pytanie. Myślę, że my możemy uczyć przez swój przykład, ale na pewno nie... Wydaje mi się, że na pewno nie złe takie spojrzenie. W sensie, że bądźmy sobą, przychodźmy do kościoła tak, jak my jednak chcemy przyjść, żebyśmy byli tacy dla Boga, tak? Że przekraczając te drzwi, my wchodzimy w sferę sakrum, ale nie do końca, żeby wytykać palcami, a na pewno nie robić tego co do nastolatków. Dlatego, że ich postawa jest absolutnie, kontestująca i mówiąca: nie chcę, ja po swojemu. I to naprawdę minie, jeżeli my będziemy kochać tych ludzi, szanować i pokazywać im swoim życiem, a nie tylko słowem, co oni tam powinni, prawda? Żeby tutaj, myślę, że tych nastolatków trzeba nie hołubić i dobra, niech robią, co chcą, ale po prostu niech oni też mają to swoje miejsce przy Bogu, jeżeli będą widzieć na przykład chociażby uśmiechniętych ludzi. Bo dla mnie to jest jeszcze problem. Oprócz tego komentarza pani Małgorzaty. Jak spojrzymy na ludzi w kościele, to oni są smutni. I też tego nie rozumiem. Nie znam, mój Bóg nie jest smutny. A pełno katolików jest smutnych, tak? Więc jak gdyby, można to na wielu poziomach jeszcze rozważać.
1: I mnie w tym komentarzu ten wątek jakby poruszył, na co zwróciła uwagę słuchaczka, że właśnie, żeby mówić do dorosłych, bo ja trochę może przeniosę kontekst mówienia do dorosłych, ze względu na zainteresowanie tą tematyką mszy świętej, to tak też troszeczkę obserwowałam, jak wygląda to duszpasterstwo dzieci przygotowujących się do Komunii Świętej. I często spotykam się z czymś takim, że że po prostu są trudności w duszpasterstwie. To znaczy, te dzieci się pojawiają, później w parafiach ich nie ma. I jakby jest takie podejście, że przez te dzieci zewangelizujemy tych rodziców. A ja mam takie doświadczenie, że to chyba tak nie działa. To znaczy, myślę, że przewodnikiem wiary jednak jest dorosły. I jeżeli faktycznie ci rodzice pojawiają się w kościele wtedy, kiedy przygotowują dzieci do pierwszej komunii, to to jest wspaniała okazja, żeby tych rodziców, żeby to im powiedzieć, że Pan Bóg ciebie kocha, powiedzieć, dać im szansę, żeby odkryli Boga żywego w swoim życiu, z nadzieją, że kiedy dorośli to odkryją, to te dzieci nie znikną później po pierwszej komunii. A tutaj jest takie troszeczkę odwrócenie, że to te dzieci mają ciągnąć tych rodziców, no więc kończy się to często z pierwszą komunią. To jest dla mnie taka refleksja właśnie nad tym, jak wygląda to duszpasterstwo. Nie żeby narzekać, tylko żeby może poszukać troszeczkę innej drogi. Bo chcemy, żeby rodzic był przewodnikiem w wielu aspektach i tutaj w kwestii wiary uważam też rodzic jest przewodnikiem.
0: Ewidentnie. Żadna szkoła tego nie załatwi i oczywiście nauczanie religii jest istotne, ale to bardziej pomaga zrozumieć kwestie teologiczne. Jeżeli jest dobry katecheta, dobry ksiądz, dobra siostra i potrafią o tym mówić i są, mają serce do tej młodzieży, do tych dzieciaków, to one się tym zainteresują, będą stawiać pewne pytania, będą tego to odnosić do życia, nie tylko do katechizmu, który, no, nawet dorośli mają problem ze zrozumieniem pewnych rzeczy, a co dopiero dzieciaki. No, to jest najważniejsze. Z dzieciakami trzeba być. Trzeba być. I to jest podstawa. Jeżeli się z nimi jest, to one więcej wyciągną z tego wniosku i umiejętności z obserwowania, a to, czego nie będą wiedziały, to dopytają. Jeżeli będą miały zaufanie i poczucie bliskości z osobą, która, no właśnie, chce być z nimi blisko, to one po prostu wiele z tego wyciągną. Ewelina napisała, jak pomóc, może najpierw wyedukować dorosłych. Znowu wraca ten wątek, bo widać, że to oni nie wiedzą, jaka to jest istota. Kościół to taki plac zabaw, kolejna godzina rób ta, co chceta. Żeby mówić o Eucharystii, to trzeba zacząć najpierw od takiej, wydawałoby się, oczywistej rzeczy, jak postawa i zachowanie. Nic mnie tak nie razi, jak bieganie, hałasowanie i przekomarzanie się dzieci. I zanim ktoś mi zarzuci, że też byłam dzieckiem, i z pewnością nie siedziałam zawsze grzecznie, to mam informację. Jest coś takiego jak wychowanie i udało się to wypracować, bo wystarczy popatrzeć na czasy wojenne. Tam dzieci szły do kościoła i umiały się zachować i skupić. Ktoś powie inne czasy, ale to my budujemy autorytet u swoich dzieci, a jeśli na wszystko im pozwolimy, to na kogo ich wychowamy? Bo na zabawy i wygłupy jest czas i miejsce i tym czasem i miejscem nie jest niedzielna suma. Po to jest dorosła, żeby zwrócić uwagę nawet przed wyjściem do kościoła. Gdzie idziemy? Po co idziemy? Co się będzie działo? Porozmawiać, zwyczajnie. Ja rozumiem, że dwulatek, trzylatek może mało z tego pojąć, ale to dorosły ma zapewnić spokój podczas mszy, zarówno dla siebie, jak i innych. No nie może być tak, że dziecko przeszkadza, bo to dziecko, bez zwracania od małego uwagi dziecku, że to jest miejsce, gdzie dzieją się ważne rzeczy, że ktoś się modli i chce to robić w spokoju, nie ma mowy o dalszej drodze, czyli właśnie bez rozumienia istoty Eucharystii, bo nie można jej przekazać między jedną bieganiną a drugą. Ponieważ wpis jest bardzo obszerny, to ja w tym momencie przerwę, skończę na tym fragmencie, bo tutaj pani Ewelina jeszcze rozwija swoje myśli, ale wraca nam wątek rzeczywiście tego, że jeżeli mamy mówić do dzieci i mamy im coś przekazywać, to bez względu na to, o czym mówimy, czy to o Eucharystii, czy o czymkolwiek ważnym w życiu, ważnym dla życia człowieka, to musimy zacząć od siebie.
1: To prawda. Ja mam też troszkę tak, że ponieważ tak jak tutaj było mówione, ja jestem mamą wielodzietną i też ja widzę też trud rodzica z dzieckiem, które na przykład jest ruchliwe, tak? Bo mam jakby przekrój różnych charakterów i też wiem, że do jednych dzieci jakby tłumaczenie takie, tłumaczenie, gdzie jesteśmy i tak dalej, trafia, a u innych dzieci nie. I może to jest właśnie, to tutaj się zaczyna ten taki temat kontrowersyjny, tak? Co z tymi ruchliwymi dziećmi? Czy to jest zawsze wina rodzica, że ono się tak zachowuje? Ja jednak uważam, że są dzieci, które po prostu mają trudność. Jedno z moich dzieci miało na przykład trudność bycia w tłumie i kiedy mieliśmy taki kościół parafialny, który był dosyć mały i zatłoczony, to po prostu strasznie źle to znosił i momentalnie zaczynało się jakieś takie szturchanie na przykład siostry, prawda? Więc straszne rzeczy. Myślę sobie, że rola rodziców jest oczywiście ogromna i nie chcę powiedzieć, że nie, tylko często myślę, że w przypadku niektórych dzieci wysiłek rodziców nie jest widoczny później w zachowaniu tych dzieci. I no, to jest bardzo, bardzo dużo zmiennych. Powiem tak, że ja jako młoda osoba bezdzietna miałam takie podejście, że dlaczego rodzice zabierają te dzieci do kościoła? Dekoncentrują innych, nie rozumieją sakrum. Więc po co? Ja swoje dziecko zabiorę, jak będzie miało, nie wiem, 6 czy 7 lat, będzie wszystko rozumiało, przyjdzie i będzie uczestniczyło i będzie po prostu wiedziało, o co chodzi. A później okazało się, że mam dzieci.
0: Tajemnica Trójcy Świętej.
1: No, po prostu. Czyli po prostu będzie skupione, tak złoży rączki i będzie wpatrzone tam, gdzie powinno być wpatrzone, nie? Po czym, jak sama zaczęłam reflektować nad tym, jak to ma wyglądać, to okazuje się, że według mnie wiek 6 lat jest to zdecydowanie za późno, bo to dziecko ma już tyle różnych bodźców. Na przykład u nas w rodzinie jest tak, że my chodzimy, a duża część naszej rodziny nie chodzi w ogóle do kościoła. I te dzieci naturalnie, my zaczęliśmy chodzić obowiązkowo całą rodziną, ponieważ nasza rodzina po prostu chodzi do kościoła, tak? Bo są pytania, dlaczego, czy ja mogę nie pójść, bo widzę, że Jaś na przykład nie idzie, tak? Więc to są też pewne takie rzeczy, które są jakby naszymi zasadami i nie są do dyskusji, tak? I teraz moim obowiązkiem rodzica jest tłumaczyć, dbać o to, żeby to dziecko nie przeszkadzało innym, ale przyznam szczerze, że no nie zawsze mi się też to udaje, tak? No, a myślę, że to jest bardzo ważne i to jest mój też obowiązek stanu, aby te dzieci tam przyprowadzić, aby wychować je w wierze katolickiej, aby ono w kościele czuło, że to jest jego miejsce. Było się bezpiecznie.
2: No też mamy różne msze, prawda? Nie musimy iść na sumę. Możemy iść z dziećmi na mszę dziecięcą nie po to, żeby latały po kościele, tylko po to, żeby jednak mogły być sobą i w swoim towarzystwie. No a poza tym właśnie książka Eucharystia, którą Magda napisałaś, właśnie jest też zaproszeniem, taką pomocą, bo jest też taka inicjatywa Kredkami do Nieba, tak? Czyli jak gdyby rozważanie Ewangelii w tygodniu, tej, która ma nadejść w niedzielę i dzieci idą jak gdyby już troszkę przygotowane, no ale nasza książka tak naprawdę też do tego przygotowuje, bo my możemy właśnie robić sobie to, zrobić taki projekt po prostu roczny, półroczny, gdzie powolutku czytamy sobie te rozdziały, na końcu tych rozdziałów są pytania, tak, do rozważania w rodzinie, do zadawania pytań i takie dziecko na pewno, wiadomo, jedne bardziej ruchliwe będzie trudniej i tak mu, ale mimo wszystko te dzieci idą bardziej przygotowane i takie bardziej ciekawe chyba, prawda?
1: Tak, a my zaczęliśmy też robić notatki. I przed mszą po prostu otwieramy sobie tę stronę z notatkami i tą ostatnią notatkę przypominamy, żeby to nastawienie wzbudzić w dziecku, żeby przypomniało sobie jakby tą intencję, żeby przypomniało sobie to, co odkrywa ostatnio, żeby też z tą intencją szło.
0: To bardzo istotna dyskusja, bo ja też... zdaję sobie sprawę z tego, że takie głosy, jak napisała pani Ewelina, są w kościele i dla wielu osób, które na przykład mają jakąś wrażliwość na ruch czy na dźwięki, tak, na bodźce przeróżne, to może być bardzo trudne. Ja sam należę do takich osób i wiele rzeczy jest dla mnie niełatwe, ale dlaczego udało mi się to zaakceptować? Przez blisko 30 lat we wspólnocie, gdzie spotykamy się na liturgiach słowa i eucharystiach, konwiwencjach i tak dalej, gdzie są z nami dzieci, a w mojej wspólnocie rodzin jest kilkadziesiąt i są rodziny, które mają od piątki dzieci w górę, więc dzieci jest więcej niż małżeństw, niż dorosłych. Tak, gdzie liczba dzieci w mojej wspólnocie przekroczyła liczbę dorosłych. I rodzina z ósemką dzieci, to nie jest jakiś wybryk. To jest standard. Od piątki w górę się zaczyna. Więc po prostu nagle się okazało, że możliwe jest po prostu bycie na Eucharystii z tymi dzieciakami. A czasami jak jest na przykład parę wspólnot w jednym, w dolnym kościele na przykład, no to tych dzieci już nie jest kilkadziesiąt, tylko rzeczywiście jest więcej niż dorosłych. Ale co ciekawe, jest pewna prawidłowość, której zobaczyłem, że te dzieci o siebie nawzajem dbają, bo one mają też szkołę życia wspólnotowego. Chodząc na Eucharystię i na liturgię z rodzicami, oni widzą, stają się odpowiedzialni, po prostu widzą, że to jest ważne. Co więcej, no wzruszające są fragmenty liturgii pod koniec, gdy już po Komunii Świętej kapłan staje by, na prezbiterium, by błogosławić dzieci. I te dzieciaki biorą, starsze dzieciaki biorą pod pachę te najmniejsze i niosą. I to są obrazy z jednej strony komiczne, a z drugiej rozczulające, że nie rodzice niosą te maluchy, tylko te dzieci nawzajem same się prowadzą. Nikt ich nie musi poganiać, one stają w kolejce, cieszą się, podskakują. To nie jest jakaś tam smętna mina, ty znowu coś tam muszę tego. Nie, tylko po prostu one z radością idą do tego błogosławieństwa, po czym błogosławią jej rodzice. I to jest przepiękny widok. To jest coś takiego, co pokazuje, że naprawdę Kościół jest żywy.
1: No tak, no. Dzieci gwarantują nam, że ten Kościół będzie żywy.
0: No tak, tak.
1: Ale też myślę sobie jeszcze to, że my mamy te nasze wymagania, jak powinna, jaka być powinna postawa modlitewna w Kościele i oczywiście tego trzeba dzieci uczyć. Jednocześnie, no, miejmy też tą otwartość, że one też przeżywają w jakiś sposób. To, że to dziecko się zapatrzy właśnie na to światło witraży, czy ten dym kadzidła jakoś go urzeknie, czy po prostu właśnie zagapi się na coś, czy jakiś rytm pieśni go wciągnie, to po prostu no, to dziecko w taki sposób to przeżywa i chłonie. Ja nie chcę romantyzować i mówić właśnie, że to dziecko po prostu jest w tym jakieś tak święte, tak, ale jest to też jakiś sposób jego bycia w tym Kościele i oddawania czci Bogu na ten sposób, jaki on potrafi to pojąć. Więc może też...
0: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, tak. Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Czy to znaczy, że Bóg po prostu zagania wszystkie dzieci pasem do kąta i stójcie tu cicho i nie ruszajcie się? Nie. Myślę, to apostołowie nie. Zabraniają dzieciom przychodzić do Jezusa szorstko, jak jest powiedziane w Ewangelii. A Jezus mówi, zostawcie je w spokoju. Dobra, chłopaki? Róbcie swoje. Dzieci to moje dzieci.
2: Jeśli mogę, opowiem wam taką historię z naszą najmłodszą córką. Ona jest taka grubiutka i troszkę pewnie ciężko jej cały czas stać, jak na mszy, cały ten wysiłek. No ale oczywiście panie starsze stoją. I ona przecież to widzi. Słuchajcie, dzieci wszystko widzą. To nie jest tak, że tylko to, że my wytkniemy palcem, powiemy, teraz masz stać, teraz siadamy, teraz klęczymy, nie wierć się, teraz proszę wstań. To, że my mówimy na przykład negatywnie ze zdenerwowaniem, to dziecko dziesięciokrotnie bardziej czuje, że coś jest nie tak. I naprawdę dzieci lubią robić wspak. I powiem wam, że my bardzo cierpliwie, ona stawała po prostu, kiedy my stawaliśmy, ona często siedziała, ale ja bardzo spokojnym głosem mówiłam jej, zobacz, my teraz stoimy, cały Kościół stoi, to jest nasza taka postawa gotowości, zaraz będzie Pan z wami, tak? Czyli bardzo spokojnie jej to tłumaczyliśmy. I długo to trwało, ale widzieliśmy, że z roku na rok jest lepiej, że ona coraz bardziej czynnie uczestniczy. Ona teraz ma 10 lat i ktoś powie, o matko, no to naprawdę co za wychowanie. Tylko wiecie co? To dziecko nie było zmuszone do tego, że musi stać. Tylko ono samo doświadczyło tego, że ja chcę być Kościołem. I ta nasza najmłodsza córka, ta 10-letnia dziewczynka, mówi nam jakieś, no nie wiem, z pół roku temu, mamo, ja jestem Kościołem. Ja czuję, że jestem Kościołem. Ja razem z nimi. Ja po prostu wtedy czuję, jakbyśmy my odzywali się, odpowiadali Bogu razem, jaka to jest moc. No powiem wam, że miałam ciary, jak to dziecko mi mówiło, tak?
0: No, piękna historia.
2: Myślę, że gdybym ja zmuszała to dziecko jeszcze negatywnymi takimi komentarzami, musisz stać, wszyscy stoją, jak ty się zachowujesz, myślę, że naprawdę do tego by nie doszło. Więc właśnie wydaje mi się, że takie zaufanie też do tego, nie lekceważenie zachowania dziecka, bo myśmy tłumaczyli jej to spokojnie, tak? Nie natrętnie, ale że to czyni cuda, bo dochodzimy do osobistego doświadczenia Boga.
0: No, piękne doświadczenie rzeczywiście i zostanie z tą myślą, z tym doświadczeniem, niech to popracuje w naszych sercach. Przez chwilę wrócimy do Państwa po piosence, teraz posłuchamy muzyki, a za moment będziemy mówić o tym, co najważniejsze. Ciąg dalszej rozmowy za parę minut tego wieczora w Dniu Dziecka rozmawiamy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii. Autorki książki Eucharystia w opowieściach dzisiaj są w studiu Nocnych Świateł, Magdalena Lisak i Magdalena Urlich. Wracamy po piosence, a Państwo jak zawsze mile widziani jesteście na Facebooku, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam zapraszam do dzielenia się swoimi myślami.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Jasne Światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach, w Dniu Dziecka, jeszcze w Dniu Dziecka, rozmawiamy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii. Na pewno pomoże w tym książka Eucharystia w opowieściach, której autorki są Państwa i moimi gośćmi tego wieczora w Nocnych Światłach w studiu Magdalena Lisak i Magdalena Urlich. Państwo macie możliwość przynajmniej podejrzenia tego, jak książka wygląda, przez link, który znajdziecie Państwo na Facebooku. Tam zamieściłem link do książki, ale też przede wszystkim zapraszam do dzielenia się swoimi komentarzami, refleksjami, doświadczeniami i wątpliwościami. No i pani Iwona napisała: jestem nauczycielką w przedszkolu, do tej pory roczne przygotowanie w zerówce, a w tym roku decyzją dyrekcji jestem w najmłodszej grupie trzylatków i mam w grupie chłopca tak zainteresowanego Eucharystią, że nie mogę wyjść z podziwu. Po rozmowie z nim dowiedziałem się, że uwielbia, tak to jego słowa, chodzić do kościoła. W czasie zabawy dowolnej bawi się w kościół. Ustawia zabawkowe talerze na stole, na stoliku, a sam w roli księdza odprawia. Zna części mszy świętej, modlitwy, pieśni itp. itd. Natomiast zwróciłem uwagę, że w czasie zabawy zaczyna mówić jakby w językach, a mówi bardzo wyraźnie. Zapytałem chłopca, co teraz powiedział. Odpowiedział, że pierwsze czytanie, czyli nie rozumie czytanej treści przez lektora. Rozumiałam o tym z mamą chłopca, potwierdziła, że syn jest żywy zainteresowany Eucharystią i że lubi chodzić do kościoła. Zawsze muszą siadać w pierwszej ławce, żeby nikt mu nie przeszkadzał. Są w parafii, w której posługują Bernardyni, także są zaopiekowani. Są też takie dzieci. Właśnie zamówiłam książkę dla mojego przedszkolaka. Dziękuję za inspirację i audycję, słucham zawsze. Dziękuję, dziękuję jeszcze raz pani Iwono, pozdrawiam serdecznie. No więc są już czytelnicy kolejni. Tym bardziej warto pisać o tym i wydawać takie książki, ale mówimy tutaj o różnych rzeczach, które pokazują różne doświadczenia i też naukę bycia we wspólnocie, bo jednak są różni ludzie, są różne dzieci, są różni dorośli, różne mają doświadczenia, różne mają, nazwijmy to nawet charaktery czy dolegliwości. Jeżeli ktoś akurat ma taką nadwrażliwość na ruch czy dźwięk, może być naprawdę przebodźcowany i trudno mu się skupić. No ale dzieci z drugiej strony, ich naturą jest właśnie ruch. No przecież jak patrzysz na dzieci, to wydaje się niemożliwe, żeby one po prostu były w stanie nieustannie być w ruchu. Ale teraz przenieśmy się na sferę duchową, bo czy pań zdaniem dzieci mają naturalną intuicję sakrum? Tak trochę w odniesieniu do tego, co pani Iwona napisała.
2: Myślę, że tak. Myślę, że tak, dlatego że dzieci, myślę, że mają ten pierwiastek Boga, każdy z nas ma, tak? Jesteśmy dziećmi Boga. Ale dziecko jak gdyby jeszcze nie ma tych wszystkich kalek, które my na siebie nakładamy, życie nakłada, doświadczenia nakładają, tak? Nasze przekonania nakładają. Myślę, że życie duchowe dziecko jest niesamowicie bogate. Więc tak naprawdę chodzi o towarzyszenie dziecku w życiu duchowym. I wtedy naprawdę można widzieć też cuda w dzieciach. Ja uwielbiam słuchać, co dzieci mówią, jakie mają przemyślenia duchowe też, więc myślę, że tak. Też zwróćmy uwagę, że może my w Polsce nie do końca mamy też to doświadczenie, ponieważ taka jest nasza historia, byliśmy bardzo zniszczeni, tak? Ale jeżeli pojedzie się właśnie chociażby do kościołów gdzieś w Hiszpanii, czy które są tak monumentalne i tak obezwładniająco piękne, to wchodząc przez drzwi, tam każdy czuje sakrum. Tak? Więc myślę, że dzieci mają to w sobie.
1: Tak, Santiago de Compostela. Chociażby, prawda? Chociażby.
2: Tak, natomiast to też jest ważne, żebyśmy my, oprócz tego, że dziecko ma w sobie to, myślę, żebyśmy my też dzieciom tworzyli taką przestrzeń ku temu. Na przykład kącik modlitwy w domu, tak? To, że kiedy się modlimy wieczorem, my na przykład, słuchajcie, mamy najstarsze dziecko 21 lat i my codziennie wieczorem razem się modlimy. Oczywiście, jeśli jest w domu. Bo może go nie być w domu. Natomiast tworzenie tej przestrzeni...
1: SMS, wracaj na różaniec.
2: Sakrum. Czasem się nie zdarza, bo staram się, żeby młodsze jeszcze, najmłodsze nie zasnęło, a najstarsi wrócili do domu. Ale w większości się to udaje. Tworzenie też tej przestrzeni i dawanie też tego dziecku. Nie? Na przykład przyjście na mszę nie na ostatni moment, tylko przyjście wcześniej minimalnie. Żeby wejść, kiedy nie jest jeszcze tłoczno, tak? Otworzyć, kiedy ono może samo nacisnąć tą klamkę wielką, wejść.
0: Doświadczyć też ciszy wtedy.
2: Ciszy, nie? Wtedy może. O tym jest w książce. Piękna jest opowieść o ciszy.
1: No tak, pod warunkiem, że schola nie trenuje przed mszą.
2: To fakt.
0: Ja mam chyba też takie poczucie, że tutaj znowu też jest rola moja jako rodzica w towarzyszeniu dziecku i też taka rola, żeby dać mu to poczucie bezpieczeństwa i pokazać też tego kochającego Boga przeze mnie, bo małe dziecko swoje pojęcia wyrabia na podstawie tego, co doświadcza. Czyli jeżeli doświadcza mojej miłości, bliskości, to Pan Bóg, którego chcę mu pokazać, kochający, łagodny, miłosierny, będzie dla niego po prostu możliwy do wyobrażenia. I ten taki podstawowy obraz, na którym będzie później, później będzie odkrywało, że jest grzeszne, a z tym grzechem Pan Bóg je kocha, że jest słabe. Później będzie odkrywało, że Bóg też jest jego Panem, tak? Do tego dochodzimy, jakby dojrzałość wiary na tym polega, ale jakby z tej relacji z rodzicem tworzą się takie podstawy takiej pięknej relacji z Panem Bogiem. No i to jest nasza rola taka nie do przecenienia też.
1: To prawda, to prawda. Ja mam taką refleksję, kiedyś już tutaj mówiłem przy jakiejś okazji o tym, ale to jest dobry moment, żeby to przypomnieć. Bywając w Izraelu, zwróciłem uwagę na pewną rzecz. Tam przy ścianie płaczu jest szkoła rabinistyczna i często tam pobożni Żydzi czy Hasydzi, oni tam całymi dniami prowadzą tak dyskusje głębokie i porywające dotyczące treści, które tam w tych książkach są, do tego stopnia, że ja z punktu widzenia Żydów ortodoksyjnych, goj, wszedłem tam i nikt mnie nie zauważył. Oni byli tak skupieni na sobie, że tam sobie swobodnie chodziłem, brałem książki do ręki, oczywiście nic nie rozumiałem. Ale nikt nie zwrócił uwagi. Oczywiście miałem tam nakrycie głowy i tak dalej, więc dalej bym nie wszedł. Ale na co zwróciłem uwagę? Że tam do nich przychodzą rodziny w pewnym momencie, bo oni też muszą coś jeść, prawda? Bo żony im przynoszą jedzenie i żony przychodzą z dziećmi. I co ciekawe, kiedy rozmowy są na temat tam, no masz tutaj jedzenie, coś i tak dalej, widać, że to są sprawy niezwiązane z duchowością, to te dzieciaki tam ganiają, biegają we wszystkie kierunki i tak dalej. Natomiast kiedy ojciec mówi dobrze, dobrze, ale tutaj i przechodzi do takiego tonu nauczania, to te dzieciaki momentalnie się zbiegają. Koniec, nie ma. Nie ma tam ganiania za fajerką, oczywiście żartuję, ale momentalnie te dzieciaki po prostu, one, nie wiem, czy słyszą zmianę tonu głosu, czy cokolwiek, ale po prostu przerywają zabawę, koniec, jest cisza. Jest cisza, stoją i słuchają. I miałem też kiedyś taką okazję, że zostałem zaproszony na kolację sederową do rabina. No i tam było tak, że to, ponieważ tam mnóstwo osób przyjeżdżało do tego rabina z całego świata, z Nowego Jorku, z Finlandii, w ogóle gdzieś tam i tak dalej, tej dzielnicy ortodoksów, to no tam drzwi były zamknięte, trzeba było czekać, bo tam żona, rodzina przygotowały, no to tam te stoły, dania, to wszystko i tak dalej. I najmłodszy chyba w rodzinie rabina, po prostu chłopak, nie wiem tak na oko, no 7 lat miał chyba w porywach w ogóle, może 8. Otworzył okno i nauczał przez okno. Nauczał, po prostu nauczał. Wszyscy tam stali. Oczywiście nie traktowali poważnie. Nie, ale ten dzieciak raz się śmiał, raz, ale mówił poważnie. Widać było, że mówił poważnie. Że to nie są tam jakieś żarty. Co pewien czas otworzył okno, raz jakiś żarcik zrobił, a innym razem mówił rzeczy poważne. Że to tak jak rabin, czasami też żartem, a czasami na poważnie. No i coś w tym wszystkim jest, że dzieci potrafią naprawdę, w zależności od tego, jak się je prowadzi, co widzą, co przeżywają, w czym uczestniczą, i co staje się ich, można powiedzieć, takim duchowym krwiobiegiem, to one też potrafią tym żyć. Oczywiście nie jest powiedziane, że to jest dane raz na zawsze, bo my dorośli też dobrze wiemy, że święty Paweł i pewnie wielu z nas tego doświadczyło, przestrzega, że niech ten, komu wydaje się, że stoi, baczy, by nie upadł, prawda? Sam mogę się w piersi uderzyć. Ale jest ważne, że to ziarno, które padnie zasiane gdzieś tam, że ono w odpowiednim momencie wykiełkuje. po prostu. I to jest dla nas rodziców, bojących się o to, jak będzie wyglądało życie duchowe naszych dzieci, wielka nadzieja. Że przecież w Księdze Izajasza jest powiedziane, że moje drogi nie są waszymi drogami, że ja sieję słowo, ale czy noc, czy dzień, czy pada, czy świeci słońce, nie wiemy, jak to wzrasta, nie?
0: Tak, i to jest też właśnie dlatego tak ważne, żeby być przy tych dzieciach, towarzyszyć nim, żeby zabierać je na mszę świętą, nawet jeżeli wydaje się, że one jeszcze mało z tego rozumieją, bo tu w książce jest opowieść o ziarenku, że to jest po prostu czas zasiewania tego ziarenka i możemy wierzyć, że z tego ziarenka wyrośnie piękna roślina, taka piękna roślina relacji z Panem Bogiem i idąc tak metaforycznie, w cieniu tej rośliny wiele dobrych rzeczy może się wydarzyć i znajdą cień, wiele osób może znaleźć cień i wytchnienie, bo jak ta wiara rośnie, to po prostu no tak się dzieje, dzieją się cuda. Także tak też myślę, że to towarzyszenie i zaufanie do procesu, że wiara jest procesem, który też się rodzi w naszych dzieciach, a my jesteśmy takimi ogrodnikami, możemy to pielęgnować, właśnie przeprowadzać z tej pierwszej dziecięcej religijności, która właśnie jest piękna i wzrusza, bo też często się wzruszamy, jak dzieci zaczynają słowa modlitwy powtarzać, czy jak spontanicznie zaczynają się modlić. To są takie piękne momenty, a jednocześnie no, przychodzi czas, że z takiego dziecięcego pojmowania Pana Boga idziemy dalej, prowadzimy dalej do głębszej modlitwy, właśnie do ciszy wprowadzamy, do rozważania na przykład właśnie Ewangelii, żeby wprowadzać głębiej w liturgię słowa. Także no, to jest jakby piękna nasza taka droga towarzyszenia.
2: Ja bym chyba dodała jeszcze rzecz, którą nie od zawsze wiem. Czyli dowiedziałam się już będąc mamą, bo ja w ogóle byłam bardzo przejęta, jak miałam być mamą. Przeczytałam milion książek i po prostu chciałam być taką mamą empatyczną, w ogóle NVC jakieś i tak dalej. Ale bardzo chciałam to wziąć na moje barki. I myślę, że my rodzice bardzo często zapominamy, że dziecko jest darem od Boga i ono jest dzieckiem Boga. Oczywiście my go wydaliśmy na świat, ale to jest łaska. I nam się wydaje, że jak ono się źle zachowuje, to my go źle wychowujemy. Jak ono przestało trochę wierzyć, to już jest nasz błąd. Możliwe, że jest to nasz błąd, bo na przykład, nie wiem, to wcale nie była wiara, tylko to była religijność nasza, tak? I wcale wiary nie przekazaliśmy dzieciom, ale żeby zaufać też w to, oddać, po prostu oddać kontrolę i oddawać Bogu nasze dzieci. Boże, one są Twoje, tak? Zaufać, że On ma proces właśnie. On prowadzi nasze dzieci. My jesteśmy na drodze naszych dzieci. Mamy pokazywać, jak żyć. No i to jest temat, który ja lubię. Że mamy uczyć wiary, a nie religijności. Bo religijność jest po wierze dopiero. Ona też jest ważna, nie? Tradycja. Oczywiście, że jest ważna. Ale tak naprawdę dzieci przyjmują wiarę. Bo wtedy to będzie ich, bo doświadczą Boga żywego, nie? Jako relacji.
0: To też, to tak widzę to podobnie. I
1: to widzimy to podobnie. W takim razie.
0: Straciłam wątek.
1: Dobrze. Zdarza się, ja kiedyś zapomniałem własnego nazwiska, kiedy chciałem się przedstawić w radiu. Także spokojnie, takie rzeczy się zdarzają. Jest potem co wspominać. Wracamy do Państwa za chwilę. Półmetek Stanowych Świateł mamy za sobą. Wrócimy po piosence na dalszy ciąg rozmowy dzisiaj. Co prawda dzień dziecka kalendarzowo już mamy za sobą, ale w Nocnych Światach postanowiliśmy zrobić bonus i dzień dziecka będzie trwał do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym rozmawiamy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii. Autorki książki Eucharystia w opowieściach Magdalena Urlich i Magdalena Lisak są tego wieczora Państwa i moimi gośćmi. Facebook jak zawsze czeka na Państwa komentarze pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Альфа. Od 9 minut mamy wtorek, 2 czerwca, ale w Nocnych Światłach jeszcze świętujemy 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. Do końca programu będzie on trwał, przedłużamy Dzień Dziecka, bo tego wieczora rozmawiamy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii. Autorki książki Eucharystia w opowieściach dzisiaj w Nocnych Światłach, Magdalena Urlich, Magdalena Lisak. A Państwo, jak zawsze, zaproszeni jesteście na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Zostańmy jeszcze przy dziecięcej duchowości. Co dzieci najbardziej zaskakująco według pań rozumieją w wierze?
1: Dla mnie chyba takie najbardziej... Ja na przykład mam problem z tym, żeby podać jakieś super cytaty z moich dzieci, bo właśnie i zastanawiałam się, dlaczego tak jest. Dlaczego ja tutaj właśnie nie powiem teraz jakichś super cytacików czy jakichś super głębokich pytań. I doszłam do tego, że po prostu te dzieci no po prostu bardzo dużo przyjęły, nie? Bardzo dużo przyjęły i dopiero ten etap kwestionowania to jest jakby dopiero kolejny etap. A na tym wczesnym etapie oni naprawdę dużo przyjęli i właśnie jak mówimy tutaj, co jest istotą mszy świętej, to co chcemy powiedzieć, taka największa prawda jakby o mszy świętej, że jest to ofiara Pana Jezusa, że ona jest uobecnieniem ofiary, to są takie rzeczy, które jak sobie my dorośli uświadamiamy, no to mózg wybucha, bo no to gdzie my jesteśmy? Jesteśmy pod krzyżem jednocześnie, kiedy to się dzieje, czyli wykraczamy poza ramy czasu. No tak, tak trzeba by to powiedzieć. A te dzieci po prostu to przyjmują, kiedy o tym mówimy. I to jest właśnie no, takie niesamowite. Ta ich prostota i ufność też do nas, jako rodziców, jako tych, którzy ich w ten świat wprowadzają.
2: No ufność właśnie. Myślę, że tu do tatusiów jest duży temat. Bo jakby nie było, budujemy obraz Boga na obraz naszego ojca, prawda? Biologicznego, czy no po prostu kogoś, kto nami się tak opiekował. I myślę, że to jest niesłychana rola, nie, bo my w ogóle mamy być na podobieństwo Boga, więc jeżeli idziemy w życiu duchowym, no to idziemy, rozumiem, za Jezusem. Mamy łatwo o tyle, że mamy Ewangelię, gdzie jest dużo napisane, jak żyć. Natomiast widzę po moich dzieciach, ja mam cudownego męża, po prostu kocham go strasznie, ale jest niesłychanym człowiekiem. To jest taki dla mnie totalny anioł. Bo ja to jestem taka wybuchowa, ja potrafię coś tam powiedzieć, a to jest taki anioł chodzący, który na przykład mamy 3 córki, on ma doskonałe relacje z córkami. Czyli na przykład odwożenie na zajęcia to jest świetny moment na pogadankę z tatą. One są w stanie wszystko opowiedzieć. Czyli to jest zaufanie, nie? To, że tata nigdy nie kłamie. To, że tata jak mówi, to będzie, dotrzymuje słowa. To, że jest w domu, że wybiera rodzinę, a nie pracę. Jak kończy o 17, to jest zaraz po prostu w domu, tak? O tej 17 jest w domu. Więc to są takie rzeczy, na które my mamy naprawdę wpływ. I wiadomo, że Bóg jest ponad to wszystko, ale myślę, że to na przykład moje dzieci najłatwiej im było w ich życiu takim duchowym, jako małe dzieci, tak? Przyjąć, czyli widzieć Boga jako kogoś, komu można zaufać, kogo bardzo się kocha, kto ciebie kocha, niezależnie od tego, bo na przykład mój mąż nie krzyczy. Czyli na przykład on potrafi powiedzieć, co go rani, potrafi powiedzieć, że to mi się nie podoba twoje zachowanie, ale na przykład nie krzykiem, nie? Czyli no naprawdę, kurczę, dostałam anioła na drodze, ale myślę, że to dla moich dzieci to jest najłatwiejsze. Miłość czyli... Boga, poczucie gdyby, bo mają doświadczenie takie o taty.
1: No, czyli to jest to, jak niesamowite, znowu mamy rolę my jako rodzice, nie? Na to postrzeganie dzieci i na ten rozwój życia duchowego.
0: Czy zdarzyło się, że dzieci zadają pytania o Eucharystię, które bywają trudniejsze niż pytania dorosłych?
2: Dlaczego jem mięso Pana Jezusa? Tak, bywają takie pytania. Oczywiście.
1: Właśnie u mnie nie. U mnie dzieciaki po prostu nie. Nie wiem, po prostu przyjmują. Wybrnęłaś jakoś?
2: No, powiedziałam, że jemy ciało Pana Jezusa, tylko ono jest tak właśnie...
1: Pod osłoną,
2: tak, w sensie tak
1: ale jak
2: nam dane. No i też oczywiście wtedy wróciłam do ostatniej wieczerzy, tak, i o tym, co Jezus nam mówił, jak będzie nam się ukazywać tak naprawdę. ale ja bardzo lubię z dziećmi rozmawiać nie tyle, żeby dać im wykład, tylko przez zadawanie kolejnych pytań. Bo dzieci tak naprawdę bardzo często odpowiadają same, albo przynajmniej podprowadzają odpowiedź, nie? Więc...
0: No ja do dzisiaj pamiętam dwa pytania, które moja córka mi zadała. Pytania no, eschatologiczne, powiedziałbym nawet. Otóż, ile Natalia mogła mieć lat wtedy? No nie miała 7 lat jeszcze, no to 5-6. Idziemy kiedyś na spacerze i tak, i nagle słyszę takie tato, i to jest taki głos inny niż taki, słyszę, że sprawa jest poważna, tym bardziej, że rączka mi się zacisnęła w dłoni i ma, no moje, słucham cię kochanie, Titanic zatonął. No tak, wielka tragedia. I co słyszę dalej? Ocean pochłonął 1400 dusz. Dlaczego?
1: Mocne pytanie.
0: Ups. No właśnie, to są pytania, wobec których naprawdę całe doświadczenie bycia w kościele nie pozwala na to, by powiedzieć coś, co w ogóle ma jakikolwiek, nie wiem, jakąkolwiek formę, która wydaje się być właściwa. O, tak bym to ujął.
2: W tym momencie.
0: W tym momencie. Innym razem poszliśmy do Zamku Królewskiego na wystawę grafik Rembrandta. Natalia już była troszeczkę starsza. No, byłaś nastolatką, tak u mnie tam około 12 lat chyba, myślę, coś takiego. No może, no nie. No ale w każdym razie już jakąś wiedzę miała biblijną, taką, która jej pozwalała sformułować takie pytanie, jak stanęliśmy nad cyklem starotestamentalnych grafik ilustrujących różne historie. No i słyszę taki tekst, a to, a ty też byś mnie złożył w ofierze tak jak Abraham Izaaka?
1: To jest trudna opowieść.
0: Słuchajcie, jak zacząłem się pultać wtedy, gadać jakieś głupoty, to aż do dzisiaj się wstydzę. Po prostu, bo nie byłem w stanie sklecić sensownej myśli. Naprawdę. Czułem, że płonę, że ziemia, że chciałbym, żeby mi się ziemia roztąpiła pod nogami, bo naprawdę, bo miałem mętli w głowie. Nie, no, no, dziecko stoi i patrzy. No, ja czułem, że po prostu znalazłem się w sytuacji dla mnie jako ojca kompromitującej, absolutnie. Mm-hmm. Nie potrafiąc sformułować jakiejś myśli. No, byłem w szoku po prostu.
2: I są takie właśnie pytania, które nas też zatrzymują, nie? Bo tak naprawdę bardzo często my też musimy sobie zadać to pytanie.
0: No tak.
2: I to jest właśnie, i przetrawić, nie? Bo czym innym są pytania, które mówią o tej tajemnicy, która jest tajemnicą, nie? I my też się boimy tych odpowiedzi, bo my w dzisiejszym rozumowym świecie chcemy dać odpowiedź naukową jakąś, a wiara i niektóre rzeczy, prawda, są tajemnicą. Więc no tak, to są takie pytania, które nas wciskają w siedzenie po prostu, nie?
0: No do dzisiaj czuję taki nieprzyjemny dreszczyk na plecach, kiedy wspominam. Córka ma już jest po 30 grubo i ma swoje życie i tak dalej, ale to jest jedno z tych wspomnień, które do dzisiaj nie znalazło u mnie jednoznacznej odpowiedzi. Ono jest... bardziej, myślę, we mnie pozostało niż w mojej córce.
1: Ale ja myślę sobie, że to jest chyba takie pytanie, co czasem możemy po prostu odpowiedzieć nie wiem. Nie wiem, bo nie wiem i nie jestem w tej sytuacji i nie wiem.
0: No pod warunkiem, że nie otrzyma się strzału z biodra, no. Prawda? No
1: tak.
0: To był strzał z biodra po prostu. No tu rozmawiamy o to alegoria, takiej cnoty i tak dalej. Prowadzimy dysputę na temat formy plastycznej tego, znaczenia alegorii i tak dalej. A tu nagle strzał, no po prostu i co? I leżysz. I dziecko cię załatwiło jednym ruchem po prostu. Na macie. Czy Można nauczyć się zachwytu liturgią, waszym zdaniem, jeśli chodzi o dzieci, albo nauczyć dzieci zachwytu liturgią?
1: Ja myślę, że tak. Zdecydowanie. I nawet bym powiedziała, że to jest takie trochę nasze zadanie. Bo liturgia sama w sobie jest piękna. Jeżeli jest sprawowana z czcią, z dbałością, tak jak to powinno być, to liturgia jest piękna i jakby to powiedzieć, jest obliczona na to, żeby była piękna. Czyli wszystko ma tam przemawiać do nas i pociągać nas do Boga. Od muzyki, po wszystkie dźwięki, które tam są, tak? Dzwonek, kiedy kapłan wchodzi, dzwonek, kiedy mamy podniesienie. To ma nas wszystko podnosić do Boga i zachwycać, bo bardzo mi jest bliska teologia piękna, czyli to, że Pan Bóg jest piękny i chcesz przemawiać też do nas przez zachwyt. Właśnie liturgia też jest po to, żeby przez zachwyt przemawiać. I ja myślę sobie, że jak tłumaczymy dzieciom gesty liturgiczne, pokazujemy je, uczymy się je doceniać i dostrzegać, to jest taka szansa, że dzieci będą się tym zachwycać.
2: Tak, pielęgnowanie to... takiej uważności, nie? Pielęgnowanie uważności, ale też tłumaczenie dzieciom, ale też nie wszystko naraz. Czyli na przykład założyć sobie, książka nasza też w tym pomoże, w sensie, że właśnie przychodzimy na mszę i na przykład przez miesiąc, przez dwa tygodnie zwracamy uwagę tylko na jeden gest. Jak jest piękny. Ja pamiętam takie ćwiczenie, kiedyś robiliśmy dla nastolatków właśnie też o liturgii. I jednym z pierwszych rzeczy, z którymi mam doświadczenie, to jest brama, to są drzwi do kościoła, czyli przestąpienie progu sakrum. I słuchajcie, żaden z nastolatków nie umiał opisać, jakie są drzwi w jego kościele parafialnym. My w ogóle na to nie zwracamy uwagi, nie? I robiliśmy takie ćwiczenie, że na plecach jego mościa przykleiliśmy jakieś tam gotyckie czy jakieś wydrukowane zdjęcie. Pokazywał swoim kumplom, oni mu opisywali, a ten ktoś miał to narysować, jak gdyby, nie? Żeby ćwiczyć tą uważność. Czyli właśnie ta uważność na te drobne rzeczy, a potem wielkie rzeczy, tak naprawdę myślę, że ma bardzo duże znaczenie.
1: Tak, bo jeszcze w przestrzeni kościoła też nie ma nic przypadkowego. Nic.
2: Dokładnie.
1: I ja mam ostatnio to, że ten krzyż, który zawsze jest obecny, jakoś tak bardzo, bo on ma nam uświadamiać, że jesteśmy na Golgocie też w czasie Eucharystii. I jakoś tak bardzo do mnie przemawia, a wiem, że był taki długi czas, kiedy jakby no nie zwracałam na niego uwagi, nie? Bo czasem jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, coś jest jakby no jakimś tam elementem wystroju, a nie zdajemy sobie sprawy, że to ma takie duże znaczenie. I tutaj gest księdza, kapłana, wszystkie są bardzo ważne. Na przykład to, że w pewnym momencie mamy oddzielenie ciała i krwi na ołtarzu, co jest oznaką śmierci Pana Jezusa, tak symbolicznie nam przedstawia śmierć Pana Jezusa. Później jest moment, kiedy kapłan okruch jakby wkłada do wina, tak? On tam wpada do wina i jest jakby połączenie znowu ciała i krwi i tutaj mamy znak zmartwychwstania. To są takie rzeczy, które no naprawdę trzeba być bardzo uważnym i tej wrażliwości, uważności możemy sami się uczyć. To jest takie nasze zadanie jakby na życie. No i dla naszych dzieci też.
2: No dokładnie, bo przecież dorośli jesteśmy na mszy i my w ogóle nie zwracamy na to uwagi albo nie widzimy znaczenia. Też ostatnio miałam taką katechezę z dzieciakami i to było, przy okazji Ducha Świętego i była Ewangelia właśnie o przekazywaniu sobie znaku pokoju. Że Jezus przychodził do uczniów, przyszedł przez drzwi, oni się tam bali, a Jezus powiedział pokój z wami, nie? Czyli po pierwsze

0: fajnie jest tutaj a propos tego, że jestem kościołem, prawda? Już padło.
1: Nie, dziecko no to mówi, było jestem coś kościołem. Niesamowitego.
0: Wspólnota liturgiczna tak. jest, tworzy ciało Chrystusa. Są cztery znaki liturgiczne, które mówią o żywym Bogu. To jest znak eucharystyczny, to jest znak słowa, to jest znak kapłana jako alter Christus, no i wspólnota. No, to jest żywy Kościół. No, żywy Kościół. Przecież to nawet widać w tym momencie, kiedy służba liturgiczna okadza wiernych.
1: Tak, dokładnie.
0: No, dlaczego? Dlatego, że to jest żywe ciało Chrystusa. Ale a propos teologii piękna tutaj swego czasu, ojej, kiedy to było? Paręnaście lat temu chyba o teologii piękna rozmawiałem z księdzem Witoldem Kaweckim, który wydał zresztą nawet taką książkę Teologia Piękna, czyli poszukiwanie locus theologicus w kulturze współczesnej. I to jest znakomita pozycja. No niełatwa, ale bardzo inspirująca. Zresztą o duchowości piękna także ojciec... Marian Zawada pisał, Karmelita Bosy, też bardzo interesująca książka, więc polecam. Jeżeli pani się tym interesują, to linki zaraz tam wrzucę na Facebook. Może państwa, którzy nas słuchają, też to zainteresuje. My teraz robimy krótką przerwę, bo przyszedł czas na muzykę. Niedługo wrócimy za chwilkę na kolejne minuty rozmowy. Dzisiaj w Dniu Dziecka, który sobie przedłużyliśmy w Nocnych Światłach, rozmawiamy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii. Magdalena Lisak, Magdalena Urlich, autorki książki Eucharystia w opowieściach. Dzisiaj są państwa i moimi gośćmi. A na Facebooku zapraszam do refleksji, komentarze, pytania, myśli, wątki pod pierwszym postem od góry.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Tego wieczora postanowiliśmy przedłużyć świętowanie Dnia Dziecka i rozmawiamy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii. Magdalena Urlich, Magdalena Lisak, autorki książki Eucharystia w opowieściach, dzisiaj są Państwa i moimi gośćmi. Zapraszam też na Facebook, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Obiecałem, że wrócę do myśli pani Eweliny, tylko zaraz, gdzie ja skończyłem? Bo nie można przekazać między jedną bieganiną a przed ołtarzem, a drugą istoty właściwego zrozumienia Eucharystii. Później z takiego małego dziecka, które nie jest niczym zainteresowane i ma pozwolone na wszystko, wyrasta dorosły, który często nie umie się lepiej zachować niż takie właśnie dziecko. Lato. Dużo ludzi przed kościołem, bo gorąco. No i czego się sąsiedzi? Często się sąsiedzi widzą i stoją takie grupki. Ksiądz wygłasza kazanie, a ci stoją się, śmieją i gadają. Nie rozumiem przed mszą czy po, ale w trakcie? No byłam świadkiem, całą mszę jedna grupka dorosłych przegadała. No i jak tu pomóc zrozumieć istotę Eucharystii dziecku, skoro stary chłop jeden z drugim stoi przed świątynią i gada i się śmieje. I wcale nie robi tego dyskretnie. Druga sprawa, ubiór. Może to już nie kwestia kilkulatków, ale jak widzę dziewczynkę, która przychodzi do spowiedzi przed pierwszą komunią cała w dresie i to jeszcze różowym, obok stoi mama i nie widzi w tym nic złego, to co dla niej za różnica, czy pójdzie do komunii w dresie, czy białej sukience? I ktoś mi znowu zarzuci, że się czepiam, no ale kto ma nauczyć szacunku do domu Bożego? Idzie chłopak czy dziewczyna do komunii i gacie wiszą w kroku u chłopaków, albo widać brzuch, bo koszulka za krótka u dziewczyn. Uczmy najpierw dzieci szacunku do świątyni i odpowiedniego zachowania, a w ciszy i skupieniu same dużo zrozumieją. Może nie wszystko i nie zaraz, ale na pewno im to nie zaszkodzi. Resztę dopowiedzą mądrzy rodzice. No, tyle pani Ewelina. No i widzę tutaj dwie kiwające głowy.
2: No cóż, no...
3: Tak, no, nie jest.
2: Tak, no wiadomo, no to są te słuszne uwagi, tak? Że postulujemy godny strój. Godny strój, tylko właśnie ja też mam takie co do stroju, no bo tutaj jakby jesteśmy na zewnątrz, tak? Strój jest na zewnątrz i chcielibyśmy, żeby to, co wewnątrz, współgrało z tym, co na zewnątrz i to, co na zewnątrz wyrażało, pomogło wyrazić to, co wewnątrz. Czyli tak, mój szacunek do świątyni, to, że jest to wyjątkowe spotkanie w tygodniu, tak? Nie ma drugiego takiego jak msza święta, wyrażam też strojem. Tylko myślę sobie, że właśnie, żeby to widzieć w ten sposób, też jest potrzebna do tego jakaś taka, no nie wiem, czy dojrzałość, czy jakaś taka refleksja. No i cóż, no możemy zrobić? Po prostu myślę, że możemy cieszyć się, że ktoś jednak jest w tym kościele i dawać swój przykład, swoje dzieci jakby tutaj w tym wychowywać. Natomiast no też myślę, że tak, chcemy, żeby było godnie w kościele. Chcemy tego. To jest takie głębokie pragnienie, nie? To takie może ta gorliwość o dom pański mnie pożera, tak jak Pan Jezus z tym biczem. No a jednocześnie ten człowiek przyszedł. Nie znamy jego historii. Nie wiemy, jak Pan Bóg działa w jego sercu, w jakim tym procesie jest. Więc tak myślę, no podkreślajmy to, co ważne, a za tych ludzi trudnych zawsze myślę, że warto się pomodlić.
3: Myślę, że dla zainteresowanych rodziców to polecamy Baranki, taką inicjatywę. Bo Magda, chyba też twoje dzieci, prawda? Też któreś były. Nasze też, najmłodsze było też Prowadzimy Baranki. To jest taka inicjatywa już 10-letnia, gdzie właśnie przede wszystkim jest nacisk na przygotowanie do Komunii Świętej, ale w rodzinie. Czyli nie katecheda za to odpowiada, nie kościół za to odpowiada, towarzysze, ale tak naprawdę dzieje się to w rodzinie. No i to jest cudowna taka inicjatywa, żeby ruszyć rodziców, zaangażować rodziców. No, może po prostu potrzebujemy katechez dla ludzi dorosłych, tak naprawdę. Może Kościół potrzebuje wyjść właśnie z katechezą dla dorosłych, tak?
1: Ja wracam do tego z uporem maniaka, że to, co w roku Eucharystii było bardzo cenną inicjatywą w Kościele, to były te niedzielne katechezy, kilkuminutowe, dziesięciominutowe przed rozpoczęciem Eucharystii. O godzinie, dajmy na to 11:30, 13:00, zamiast się rozpoczynać punktualnie msza, to była katecheza, 10 minut o znakach w Eucharystii, tak, co ona oznacza, i dopiero potem schodził lektor i wchodził celebrans i rozpoczynała się Eucharystia. I to było bardzo dobre. To było bardzo dobre, naprawdę, bo zresztą sami kapłani, z którymi wtedy rozmawiałem, czy to w radiu, czy tak prywatnie, mówili, że jest większa potrzeba zrozumienia niektórych rzeczy. Osoby, że oni przychodzą, pytają, a jeżeli pytają, to znaczy, że ich interesuje. To znaczy, że chcą pogłębić jakoś swoje rozumienie, czy wiedzę, czy duchowość. Już nie istotne, ale przez wiedzę i rozum też do duchowości można dojść, prawda? No, święty Jan Paweł II, Fides et Ratio, całą encyklikę poświęcił temu współpracy ducha i rozumu, więc to jest, można powiedzieć, to wnętrze, które stoi na tych dwóch nogach ludzkie i jeśli dobrze jest zarządzane przez właściciela, to są dobre tego efekty. My dzisiaj jednak rozmawiamy o dzieciach, a nie o dorosłych. I porozmawiajmy teraz o książce, no bo właściwie do książki cały czas się odnosimy, ale też w kontekście i dzieci, i dorosłych, bardziej tego, jak wygląda przekazywanie wiary, czy dziecięca duchowość. Sama książka, no to pytanie, dlaczego zdecydowała się pani na krótkie opowieści zamiast takiej jednej większej narracji?
2: Jakby od samego początku ten obraz kalejdoskopu, o którym mówiliśmy, towarzyszył mi, bo pomyślałam sobie tak, jak Pan Jezus opowiadał o Królestwie Bożym, to była taka wielka rzeczywistość, o której opowiadał takimi drobnymi historiami. I w żadnej z tych opowieści nie opowiedział całości, czym jest Królestwo. Ale jakiś aspekt nas naświetlił i właśnie w jednej przypowieści zwracał się bardziej do bogatszych ludzi, w innym do biedniejszych. Tu mówił o wzroście na zewnątrz, tu mówił o tej sile przemiany od wewnątrz. Także różne przypowieści pokazywały różne aspekty. Ja sobie pomyślałam, że no nie jestem w stanie stworzyć jednej narracji o tej wielkiej tajemnicy naszej wiary, jaką jest Msza Święta i Eucharystia. Jestem w stanie stworzyć krótkie opowieści, które będą jak te małe szkiełka kalejdoskopu, dawały jakieś światło, będą ogniskowały uwagę, na przykład na jakimś geście liturgicznym, ale jakby dopiero złożone razem stworzą ten obraz. Pójdą w głąb, pogłębią poszczególne rzeczy, bo czasem właśnie gest liturgiczny to na przykład jest pocałunek ołtarza. On trwa chwilkę, kilkanaście sekund może, czy kilka. Tutaj to jest pogłębione, właśnie można pójść w głąb, jakby lepiej to rozważyć. No i właśnie tak te drobne opowieści, właśnie tak myślałam o tej różnorodności. Czy to jest zaleta tej książki, czy wada? I stwierdziłam, że być może to jest właśnie zaleta, bo każdy na swoim poziomie coś może wybrać. Komuś się bardziej spodobają historie postaci, to będzie miał tam postaci. Kogoś zainspirują inne rzeczy, to też znajdzie coś innego, więc no nie wiem, taka różnorodność, myślę, że...
3: Ja muszę powiedzieć o genialności tych opowiadań, jako ilustratorka, bo myśmy się nie znały przed chyba, prawda, pisaniem książki, nie. Więc jak gdyby to jest też bardzo ciekawa nasza współpraca, bez pełna zaufania i w ogóle też takiej ekscytacji w ogóle projektami. Natomiast Magda napisała kapitalnie te opowiadania, ponieważ one, każda opowieść ma swojego narratora. I ten narrator jest tak sugestywny dla wyobraźni małego dziecka czy starszego dziecka, no bo mówimy jednak o takich dzieciach do 12 roku życia, tak? Do 13 na pewno, że po prostu dziecko to na pewno zapamięta. I poprzez to skojarzenie i obraz, które zbuduje, będzie też pamiętać jak gdyby sens tak naprawdę ten kolejny level, tak? Przesłania. Więc no, ja uwielbiam te opowiadania.
2: Ja miałam nadzieję, że to tak pomoże później na mszy odnajdywać te gesty, nie? I lepiej je rozumieć.
1: No i bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że dzieci w obecnych czasach są już tak bardzo przebodźcowane, że filmik trwający dłużej niż 30 sekund wydaje się być już po prostu nie do przejścia. No. Więc faktycznie może te krótkie opowieści, krótsze opowieści są lepiej przystosowane do dziecięcej percepcji. Ale pani Magdo, do pani jako plastyka. Jak pani uważa, czy dzieci lepiej zapamiętują obrazy czy pojęcia?
3: Ja jestem wzrokowcem, więc ja obrazy bardziej zapamiętuję. Myślę, że to zależy od percepcji naszej. Każdy inaczej trochę patrzy i każdy inaczej poznaje. Ja mam dzieci w edukacji domowej, czyli mój 21-letni syn nigdy nie chodził do szkoły, więc wiem, że one bardzo różnie zdobywają wiedzę i poznają w ogóle świat. Więc będą i takie, natomiast myślę, że obraz ma olbrzymie znaczenie, no dzisiejszy świat nam to pokazuje, nie? Że obraz ma olbrzymie znaczenie. I to jest paradoks naszej książki, ponieważ nie zrobiłyśmy komputerowych fasolek, które teraz są w każdej książce prawie dziecięcej i taki jest styl ilustracji dla dzieci, tylko poszłyśmy w ilustrację akwarelową, ręcznie malowaną, można powiedzieć klasyczną wręcz, prawda? Ale też w jakiś sposób taki, nie wiem, czy elegancja jest w tych ilustracjach, trudno mi ocenić jako autorka, ale mam wrażenie, że jest w tym jakaś taka dusza i taka bardzo duża wrażliwość i też chciałyśmy to pokazać, nie?
2: I też mnie urzeka, że są to realistyczne ilustracje, nie ma takiej infantylizacji.
3: Tak.
2: Że Maryja, w ogóle ta Maryja jakoś towarzyszy mi, ten wizerunek Maga, który ty stworzyłaś. No. I ten, jedna z moich ulubionych ilustracji to jest portret z profilu Maryi i Józefa. I to jest takie urzekające ich spojrzenie. No jest tam kilka tych ilustracji, które bardzo mi towarzyszą.
3: Super, no. Był taki zamysł.
1: I bardzo dobrze. Jak opowiadać, to tak trochę nawiążę do własnego doświadczenia, czyli tej sytuacji z Abrahamem i Izaakiem. Jak opowiadać o ofierze w sposób, który nie budzi lęku?
2: To jest bardzo trudne zadanie i ja sama sobie musiałam tak dosyć mocno to poukładać. Tutaj wyszłam w tej książce jakby z tego, że czemu służyły te ofiary, tak naprawdę czemu służyły ofiary, które ludzie składali Bogu, bo to jest niesamowite, jak się przyjrzymy temu, że ofiary to nie jest tylko kultura monoteistyczna, tak, Boga jedynego, tylko wiele ludów składało ofiary.
1: Religijność naturalna.
2: Tak, taka religijność naturalna. Czyli w ludziach to było takie poczucie, że mamy przebłagać, mamy o co prosić i po to służą te ofiary. Natomiast tutaj my już w tym momencie nie składamy nowych ofiar, ponieważ mamy Jezusa Chrystusa, który złożył tą jedną ofiarę, która jakby załatwiła nam już to wszystko. My już tego po prostu nie potrzebujemy. I też właśnie to jest ta istota Eucharystii i mszy świętej, że ta ofiara złożona została z miłości, całkowicie bezinteresownie, z miłości, która nie chce nas obciążać poczuciem winy, tylko z miłości, która daje nam wielką wolność, ponieważ jest to miłość, która pragnie naszej odpowiedzi wolnej, pragnie naszej miłości, ale właśnie to ma być odpowiedź wolna. I ja właśnie stwierdziłam, że to, co chcę zrobić, to właśnie skupić się na tej ofierze Jezusa Chrystusa, która już zakończyła tą erę składania ofiar w nieskończoność. I teraz jesteśmy dziećmi Boga, zostaliśmy wykupieni krwią Jezusa, jesteśmy dziećmi wolnymi, kochanymi i jakby to życie w obfitości, które chce nam dać, jest dla nas. To jest taka dobra nowina, no niesamowita nowina dla nas.
1: No z taką gorliwością, jeśli ktoś głosi, to dzieci będą, rozumiem, w Watykanie.
2: Dokładnie. Ja tylko z dorosłymi rozmawiam. To jest, szczerze mówiąc, w książce to jest najtrudniejszy dla mnie fragment, nie? Te historie właśnie o ofierze i to oddaje też wyczuciu rodziców, tak?
3: Ale jakby też starałyśmy się ilustracją, tak. Też, nie? Bo ilustracja to jest, może być bardzo mocna. No ja też miałam z tym taki dylemat, nie? W sensie, jak mocno to pokazać śmierć Chrystusa, bo myślę, że no, patrząc na swoje dzieci, każdy z nich inaczej to odbierał. Dla niektórych będzie coś już za mocne i w ogóle niezrozumiałe. No, jeżeli masz wszystkich wokół siebie, którzy cię kochają, wszystkich, na przykład ty żyjesz bez traum, no to w ogóle nie rozumiesz, jak można zabić drugiego człowieka, po prostu, nie? Więc jak gdyby trzeba chyba patrzeć na swoje dziecko i tak dobierać te środki jak gdyby do swoich dzieci. To na pewno, ale nie oszukiwać tematu, czyli jak gdyby nie pomijać. I myślę, że te ilustracje, one mówią dokładnie, co się wydarzyło, ale nie są też taką krw, krwiożerczą, przedstawionym tym ukrzyżowaniem, bo to nie jest informacja dla dzieci, moim zdaniem. Przyjdzie na ten czas, przyjdzie na to czas dla dzieci, jak będą dorosłymi, będą nastolatkami, ale nie jak we wrażliwości małego dziecka.
2: Ja też, bo my też ja napisałam też historię Abrahama i Izaaka, ponieważ uważam, że trudno zrozumieć tego baranka, skąd się wziął baranek. Jednym z tych wyjaśnień jest Izaak i ta historia Izaaka bardzo jakby jest istotna. No i to też było wyzwanie, jak opowiedzieć to dzieciom właśnie, bo to jest bardzo trudna historia, z którą się mierzymy, tak? To wybrzmiało. I też w ilustracji
1: tego doświadczyłem, tak.
2: I w ilustracji tego też miałyśmy wtedy dylemat, jak to pokazać, i pokazałyśmy ostatecznie, no już to szczęśliwe zakończenie ojca i syna, którzy już są szczęśliwi, i baranek,
1: który Rembrandt pokazał to jako anioła, który wytrąca nóż z ręki Abrahama.
2: Tutaj nie było tego dramatyzmu, bo jednak byłoby to, uznałyśmy, że za dużo.
3: Znaczy faktem jest to, że też książka była zamysłem dla dzieci, które szykują się do komunii, do wcześniejszej komunii, prawda? Nie tylko takie, jak tradycyjnie w Polsce mamy te 9-latki, chyba 10-latki, tylko że to jest też książka dla dzieci, które będą, pragną tego wcześniej. I tym samym była taka chęć, żeby jednak to było trochę bardziej uniwersalne, w sensie może złe słowo, tak? Ale jednak dbające o wrażliwość dzieci na przykład 6-letnich, tak? Czy tam 5,5, 6-letnich i też takich 9-10-11-latków, żeby to z kolei nie było infantylne albo udawaniem, że nie było tematu.
1: Krótką przerwę zrobimy, proszę Państwa. Za chwilę będziemy finiszować Dzień Dziecka. Przedłużyliśmy go w Nocnych Światłach o godzinę. No, może będzie mały bonus jakiś, ale tak myślę o pewnych kwestiach, które chcę jeszcze postawić na koniec, na tyle istotnych, że zobaczymy, czy zmieścimy się do pierwszej, ale postaramy się. W każdym razie nie będziemy przeciągać. Dzisiaj mówimy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii, w studiu Magdalena Urlich, Magdalena Lisak, autorki książki Eucharystia w opowieściach. Macie Państwo ostatnią szansę, by napisać do nas. Jeżeli ktoś chce jeszcze jakąś myśl wyrazić, czy zadać pytanie, dodać swój komentarz, to jeszcze tych paręnaście minut jest na to, bo potem zamykamy forum wymiany myśli dla świetlików i będzie nieczynne do jutra, a jutro już będziemy o czym innym rozmawiać. Tak więc zapraszam, by pozostać z nami. Będziemy za chwilę zamykać wątki, które otworzyliśmy w czasie dzisiejszej rozmowy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne Światła.
1: Ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przedłużyliśmy Dzień Dziecka, bo tego wieczora w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii. Autorki książki zatytułowanej Eucharystia w opowieściach, Magdalena Urlich, Magdalena Lisak, są dzisiaj gośćmi państwa i moimi. Ostatnie minuty, by do nas napisać na Facebooku. Widzę, że pojawił się kolejny wpis, tylko gdzie on jest? Moment, nie mogę go znaleźć, sekundę. Dobra, to za chwilę będę go szukał, a na razie tutaj kwestia, którą muszę postawić w tych ostatnich minutach, to jest rzecz dotycząca właściwie tego, czemu książka ma zapobiegać. Czy według pań rodzice boją się dzisiaj rozmawiać z dziećmi o wierze?
2: Czy się boją? To jest trudno powiedzieć.
1: Albo czy umieją?
2: Czy chcą, ja bym zadała pytanie.
1: No dobrze.
2: Czy mają o czym rozmawiać, nie? Czy to jest doświadczenie na tyle żywe, że chcą się nim dzielić? Bo jeżeli rzeczywiście sami doświadczają takiego żywego spotkania z Bogiem, to jest bardzo naturalne, że chce to wychodzić na zewnątrz i do tych najbliższych właśnie, do dzieci. Na przykład ja tak sobie czasem myślałam, że w co ja chcę wyposażyć moje dzieci na przyszłość, tak? I to, co jest moją podstawą, to jest wiara, to mi daje niesamowitą siłę i taki sens. I ja też chciałabym im to dać, nie? No, ale też myślę sobie, że jeżeli ktoś nie ma tego żywego doświadczenia i Pan Bóg jest kimś obojętnym, to może po prostu nie chcieć. I to jakby no jego
3: może się
2: prawo.
3: Bać, może się bać tych pytań, nie? Na które nie będzie znał odpowiedzi na przykład.
2: Tak.
3: Ale to się nie bójmy. To po prostu przede wszystkim lęk nie pochodzi od Boga. Nie boimy się, tylko właśnie bierzemy książki, które mogą nam w tym pomóc. Ja uwielbiam czytać na głos dzieciom i po prostu to jest otchłań dyskusji na każdy temat, na każdy trudny temat. Czytamy, dyskutujemy, rozważamy, rozwijamy się my, dzieci. Nie, bo rzeczywiście ciekawe, na pewno są ludzie, którzy boją się rozmawiać. Boją się może konfrontacji?
1: No to teraz takie pytanie, które dotyczy w gruncie rzeczy istoty tej książki. Jak rozmawiać z dzieckiem o realnej obecności Chrystusa w Eucharystii?
2: Dobra, ja powiem tak. To, co myślę, powiem. Po prostu. Tak po prostu, jak ja to odbieram, nie? I tutaj moja wiara jest bardzo prosta. Ja wierzę w to, że w Eucharystii jest obecny Jezus pod osłoną chleba. To jest moja wiara i no ja tu nic nie wymyślę innego, nie? I mogę tylko sobie jeszcze pomyśleć to, że skoro ja przyjmuję Pana Jezusa w tej Eucharystii, to jest coś niesamowitego, bo staję się dzieckiem Bożym też z ciała po prostu. No nie wiem, tak to bym ujęła. My to tak w książce to napisałam, że płynie w nas Boża krew po prostu, jeżeli przyjmujemy Eucharystię. I tak jest. Nie jesteśmy dziećmi przyszywanymi, tylko jesteśmy dziećmi z krwi i kości. I to jest dla mnie niesamowite. No. Więc ja myślę, że to prosto, bo tutaj cóż możemy wymyślać więcej niż ojcowie Kościoła.
3: Teraz mi się przypomina, co moja też jedna z córek powiedziała. Może to jakieś heretyckie dla kogoś się wydać, ale tak naprawdę chodzi o dziecięce myślenie. Jest po komunii, to była wcześniejsza komunia, więc to było zdecydowanie młodsze dziecko. I nagle po tej modlitwie, po komunii świętej, którejś tam, wstaje i mówi, ojej, czy to znaczy, że ja jestem jakbym była Maryją, że ja noszę Jezusa w sobie? Małe dziecko, nie? Ale chodzi o tą intuicję, o tą jedność, o to, że w nas płynie. I myślę, że po co w ogóle my byśmy tam byli, gdyby tam nie było Jezusa Chrystusa żywego, nie? To co, to byłby cyrk, przedstawienie? To byłoby co, spotkanie jakieś? No to w ogóle bez sensu. To jest jedna taka moja myśl, w ogóle irracjonalne dla mnie by to było. A drugie to, że no ja, zwykły człowiek, po prostu wychodzę bardzo przemieniona. I myślę, że nie mogłoby tak być, gdyby tam nie było autentyczności i prawdy.
1: Skoro od książki się zaczęło nasze spotkanie, to też na temat książki i w ogóle literatury czy rynku księgarskiego też przy okazji pewnie będziemy zamykać naszą rozmowę od tej strony. Przez ostatnie 4 dni trwały międzynarodowe targi książki. Na wszystkie możliwe targi książki chodzę, bo uważam nawet gdyby nie to, że chcę, to z powinności. Ale na co zwróciłem uwagę? W minionych latach bardzo dużo było stoisk, nie tylko na targach tych głównych, na wielu innych, bardzo było dużo stoisk wydawnictw z literaturą dziecięcą. W tym roku zauważyłem, że jest ich dużo mniej. Pytanie, czy dlatego, że były na przykład droga powierzchnia, czy może była jakaś selekcja, czy może coś innego, nie wiem, bo tu musiałbym zrobić jakieś małe śledztwo dziennikarskie, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja literatury dziecięcej, ale do czego mnie to skłania w ogóle, no bo jednak potrzeba jest, co nawet jeżeli tych wydawnictw jest mniej czy stoisk, no to jednak one są na tyle zauważalne, że widać, że to jest duża część rynku, że to nie jest coś takiego, czego można nie zauważyć. Więc pytanie takie, czy dobra literatura religijna dla dzieci waszym zdaniem jest dzisiaj rzadkością?
3: Oczywiście, dlatego mamy własne wydawnictwa. Nie, jest rzadkością, tak, dlatego że jest kicz katolicki, tego jest pełno.
1: Tak. Katolika.
3: Druga,
1: katolika.
3: Oczywiście, i jesteśmy absolutnie przeciwne. Moje główne motto to jest piękno, które pochodzi od Boga, ale myślę, że jeszcze jest jedna rzecz mnie bardzo smucąca. Katolickie, chrześcijańskie publikacje są, ale przedrukowywane i tłumaczone. To jest dla mnie w ogóle nie mamy autorów w Polsce, którzy świetnie piszą, nie mamy ilustratorów, że to jest też pytanie, co nasze wydawnictwa chcą, co im się opłaca drukować, bo mnie to boli.
1: Chodzi o, przepraszam, że sprowadzę to do bardzo banalnego sformułowania, chodzi o potencjał sprzedażowy.
3: No właśnie.
1: Czy krótko mówiąc, przepraszam za kolokwializm, kasa.
3: Tak. A my mamy taką ideę chyba, tak, Magda, twoje wydawnictwo też i Jaskółka i moje Żyj Twórczo, że chcemy robić przepiękne rzeczy, które naprawdę mówią o Bogu i ma to być na najwyższym poziomie. I literackim, i wydawniczym, i ilustracyjnym. To ma zachwycać i ma budować nową kulturę po prostu, no takiej literatury właśnie katolickiej, tak?
1: Nowa ewangelizacja, o której mówił święty Jan Paweł II.
3: Co daje opowieść, chciały.
1: Tak, co daje opowieść, czego nie daje wykład?
2: Opowieść oddziałuje na człowieka w całości. Nie tylko na intelekt, ale na zmysły, na emocje. I ja uważam, że też na duchowość, że gdzieś dotyka nas na bardzo głębokim poziomie. Na takim poziomie, na jakim jesteśmy w stanie się otworzyć, na jakim jesteśmy na danym etapie życia. I to jest właśnie to bogactwo. Że każdy sobie wyciągnie to, czego potrzebuje na dany moment.
3: No Jezus mówił przypowieściami, nie robił wykładów.
1: Dlaczego tak trudno nie tylko pisać, ale w ogóle mówić do dzieci o tak istotnych sprawach, jak duchowość, Eucharystia, sakramenty, bez infantylizowania? Bez dziubdziania, bez misiaczków, miodzików i jeziusików i pana Bozieńki.
2: Może to jest kwestia tego, jak patrzymy na dziecko jako na odbiorcę, nie? Że tak nam się wydaje, że może tak właśnie trzeba, nie? A ja myślę, że dzieci są bardzo wnikliwymi słuchaczami, właśnie bardzo lubią słuchać opowieści, bardzo skupiają na nich swoją uwagę i nie potrzeba tutaj tej infantylizacji, żeby do nich trafić. Wystarczy moim zdaniem prostota jest zaletą, nie? Nie prostota, nie prostactwo, tak? Prostota w sensie prostego doboru oczywiście środków odpowiednich. Prostszych, może prostszej trochę składni, trochę prostszych pojęć, ale to nie zabiera głębi.
3: No dodam, że książka jest taka, że dorosły człowiek też czegoś się dowie o Eucharystii. Czyli jest ona naprawdę tak napisana, że dziecko zrozumie, ale dorosły też skorzysta. Czyli to pokazuje właśnie geniusz literacki Magdy po prostu.
2: Albo w tą formę opowieści, która daje taką możliwość dotarcia.
3: Ale też traktowanie dziecka, nie? Że nawet wychowaniem możemy dziecko tak, no właśnie, infantylizować wszystko wokół dziecka, nie? Albo traktować go jako człowieka.
1: No dobrze, no a jak rozmawiać z dzieckiem, które nudzi się na mszy?
3: No, w większości dzieci się nudzą.
1: No, czy jak pomóc dziecku odkryć, że liturgia nie jest przedstawieniem do oglądania?
2: Bo dotyczy nas. Czyli ja tam idę, bo ja tam dostaję, spotykam się z Bogiem, przyjmuję Boga do swojego serca, bo ja tam doznaję uzdrowienia, spotkania, które mnie przemienia. I to jest pierwsze, moje nastawienie, które dzieci czują, moje słowa, świadectwa, które mogę powiedzieć, ale też tak z takiej praktycznej strony, jak dzieci się nudzą, to czasem się nudzą, bo na przykład nie wiedzą, ile to będzie trwało, tak? I czasem taka prosta rzecz, jak wyjaśnienie dziecku raz, jakie są części mszy świętej, jakie są charakterystyczne punkty mszy świętej, to mu może już pomóc się odnaleźć i wtedy ono wie, ile jeszcze czasu, tak, co jeszcze będzie.
3: No ta inicjatywa Krytkami do Nieba na pewno jest fajna, dlatego, że skupia uwagę na Ewangelii, z niedzieli, z którą się przygotowujemy z dziećmi wcześniej i przez słowo, i przez jakąś pracę plastyczną. Są do tego książki, 4. Natomiast, no na przykład ja też widziałam to w moich dzieciach. Ja stworzyłam taki workbook, który właśnie jest też u nas na żyjtwórczo.pl, który właśnie to są takie karty pracy, że jak ja widzę, że dziecko wchodzi i w ogóle nie wie, co się dzieje, to zwracam uwagę na to, że przecież mamy wodę święconą, tak? Że ja wchodzę, ja się obmywam. Dlaczego się obmywam, tak? Jakie są kolory liturgiczne? Czyli zwracanie uwagi z dziećmi na takie małe gesty i nie wszystko robienie na mszy. Czyli tak. Nie zaczynamy tego robić, kiedy właśnie jesteśmy już tak wnerwieni, że mamy ochotę wybuchnąć, tylko zacznijmy to wcześniej, w sobotę. Zróbmy taki rytuał w ogóle, że w sobotę albo w piątek zaczynamy coś robić z mszą świętą, która będzie dopiero w niedzielę. Takie podszykowanie, tak samo jak na przykład no, podszykowanie się do czytania rano Pisma Świętego, do modlitwy, tak? Czytamy bardzo często ją wieczorem, żeby już coś w nas działo się.
2: Na przykład bardzo dobre dla mnie, dla naszych dzieciaków było takie wprowadzenie do liturgii, czyli to, że my sobie rozważamy Ewangelię wcześniej i na przykład rozmawiamy o niej, przedyskutowujemy ją. Zauważyłam, że u dzieciaków to bardzo działa fajnie, że skupiają się lepiej na kazaniu, bo są ciekawi, co my powiedzieliśmy, a co mówi ksiądz. I to już jest po prostu też takie ciekawe. Ale to, że są wprowadzeni w to Słowo Boże, które czasem jest trudne. I właśnie te dzieci, które zazwyczaj lubią słuchać, tam nie rozumieją, więc się wyłączają.
3: Tak. Ja mogę jeszcze dodać, że my mamy taki zwyczaj w rodzinie, że w Wielkim Poście i w Adwencie, no bo wtedy jakoś tak więcej czasu poświęcam na modlitwę. To jest tak, że czasem długo siedzimy przy tej modlitwie całą rodziną i wtedy na przykład bierzemy jakieś książki po prostu tak do pracy i takim naszym zadaniem jak gdyby na te okresy liturgiczne, takie rozwojowe są jakieś książki, niekoniecznie tylko dla dzieci, ale na przykład o spowiedzi. I cały Adwent czytamy po kolei, rozdział po rozdziale, tłumaczymy. Młodsze dzieci rysują, słuchając. Tak samo o mszy świętej, więc tych możliwości naprawdę jest dużo, tylko nam się czasem nie chce. Albo chcemy mieć święty spokój, albo wiecie, no to po prostu od nas wymaga też zaangażowania. Ale pomysłów jest na pewno bardzo dużo.
1: Jaką nadzieję daje paniom ta książka? Jako autorkom? O czym marzycie jako autorki, jako osoby wierzące w związku z tą publikacją?
2: Ale my chyba napisałyśmy to w tej dedykacji, bo miałyśmy takie, że chcemy, żeby dzieci pokochały mszę świętą. Że, i to jest takie moje marzenie, żeby odkrywały na mszy świętej Jezusa, który jest Bogiem żywym, Bogiem kochającym, Bogiem bliskim. Że to jest też źródło i szczyt duchowości, nie? To takie górnolotne hasło, ale tak, no bo wokół tego ma się toczyć nasze życie. I to jest takie właśnie to, żeby to było to narzędzie, żebyśmy stawiali mszę świętą w centrum naszego życia. I tak bardzo mi się marzy, żeby ta książka właśnie służyła jako pogłębienie tej duchowości eucharystycznej i żeby, no, żeby ta duchowość eucharystyczna była żywa.
3: Jakby był zachwyt w tym.
2: Tak.
1: No, jeszcze jedna rzecz, którą absolutnie na koniec już tutaj chcę poruszyć, bo obie panie prowadzicie twórcze warsztaty dla mam i dzieci. Jak widzicie w tej przestrzeni możliwość właśnie przekazywania wiary? Czy to jest też jakaś przestrzeń, w której można to robić? Czy to jest jednak rzecz, którą trzeba traktować zawodowo, profesjonalnie, bez wchodzenia w duchowość?
3: Znaczy nie wiem, myślę, że jak na mnie się patrzy, to może nie wiem, czy się da zauważyć, że jestem niewierząca, ale wydaje mi się, że jeżeli idziemy za Jezusem, to widać w nas to, po prostu. I niekoniecznie chodzi o to, żeby nawracać ludzi, bo nie wiem, kto do mnie przyjdzie na warsztaty, ale chociażby przez to, bo moje warsztaty głównie polegają na tym, żeby budować relacje mama-dziecko poprzez działania ze sztuką, tak? Czyli chodzi o to, żeby znaleźć wspólną pasję, ale żeby też być razem, żeby się zachwycić. No i zawsze gdzieś dochodzi do takich rozmów. Mnie bardzo na przykład ludzie pytają często, dlaczego ja się tak cały czas cieszę życiem, jak wcale nie jest tak kolorowo. No pewnie sama z siebie nie byłabym taka. Więc te rozmowy zaczynają być gdzieś. Zresztą też no, nasze publikacje są związane z wiarą, więc jak gdyby plakaty, które tworzę, też są o Bogu, więc te pytania przychodzą.
2: Ja mam taką kameralną grupę, gdzie wiem, że też mogę powiedzieć wprost. I ja na tych naszych warsztatach, bo prowadzę wspólnie z koleżanką, ona jest odpowiedzialna za część artystyczną, a ja to różnie. Różne tematy poruszam w tej mojej części. Ale tak naprawdę to budowanie relacji to jest podstawa. To już tutaj wybrzmiało w ogóle w tej rozmowie, więc tutaj jakby na tym się skupiamy, ale nie ma spotkania, na których byśmy nie doszli do Pana Boga tak naprawdę. Nie doszły, bo to z dziewczynami.
1: Ale expressis verbis, czy tak po prostu jakoś meandramy?
2: To znaczy ja sobie na to pozwalam, bo to jest taka kameralna grupa, którą znam i wiem, że mogę, nie? Więc po prostu mówię otwartym tekstem, że skąd jest, że on jest źródłem miłości, tak? My chcemy dawać dzieciom miłość na tyle, na ile potrafimy, ale my to nie robimy też sami z siebie, tylko dajemy to, co dostaliśmy, nie? No i to jest nasza rola.
3: Mi się wydaje, że my bardzo często się boimy, co inni o nas ludzie pomyślą, ale to jest ich problem.
1: Otóż to. Najważniejsze, jak myśli i jak widzi nas Jezus. A też to tutaj jest mnóstwo przekłamań i mnóstwo ludzkich wyobrażeń, bo to jest jednak już sfera no nie antropomorficzna, tak to nazwijmy. Więc rzeczywiście wyobrażeń i bardzo czasami szkodliwych treści też tej przestrzeni przekazu, czy nawet literackiej jakiejś fikcji, czy próby egzegezy, czy to dziecięcej, czy dla dorosłych jest dużo. I dlatego też bardzo cenię tą waszą pracę, bo ona ma w sobie ten walor, który tutaj już został nazwany expressis verbis właśnie, czyli prostotę. Prostotę w tym dobrym tego słowa rozumieniu, czyli nazwanie rzeczy takimi, jakimi one są, ale też w taki sposób, jaki powinny zostać przyjęte, no bo w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy dużymi dziećmi, żeby tak podsumować Dzień Dziecka. Dzisiaj w Nocnych Światłach przez minione 2 godziny rozmawialiśmy o tym, jak pomóc dzieciom zrozumieć istotę Eucharystii, a państwa i moimi gośćmi były autorki książki Eucharystia w opowieściach, Magdalena Urlich. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję również.
1: Polonistka, pisarka, właścicielka wydawnictwa Jaskółka, mama i żona i mama 5 dzieci, uczestniczka formacji we wspólności domowego kościoła i w wolnych chwilach przewodniczka po górach świętokrzyskich. I Magdalena Lisak, dziękuję serdecznie.
3: Bardzo.
1: Artystka plastyk, projektantka, ilustratorka Eucharystii w opowieściach, założycielka wydawnictwa Żyj Twórczo, miłośniczka modlitwy kontemplacyjnej, od której zaczyna każdy dzień. Taką notę dostałem od pani.
3: Potem kawa.
1: Dziękuję raz jeszcze obu paniom, dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za cierpliwość, bo mamy 11-minutowy bonus, ale nie od dzisiaj wiadomo, że w Nocnych Światach możemy sobie na to pozwolić. To jest jedyny taki program radiowy na świecie, gdzie możemy sobie bonusy dodawać. Kiedy coś jest ważnego do powiedzenia, to też skwapliwie z tego korzystam. Zapraszam do Nocnych Światów od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na 2 godziny, czasami właśnie z bonusem. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Forum Wymiany Myśli dla Świetlików zamykamy na dzisiaj. Zapraszam na jutro, we wtorkowy wieczór od 23:00, nietypowo o 7 grzechach głównych. Jutro gościem Państwa będzie ojciec Tytus Boguszyński, gwardian kościołów franciszkanów w Koszarawie Bystrej, proboszcz tamtejszej parafii stygmatów świętego Franciszka, rekolekcjonista, bloger, twórca słowa, strony Nietypowe Słowo i autor książki Kochaj siebie. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.